żadna psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
3: No i niestety po weekendzie. I przed nami długi tydzień. Dziś 12 stopni w Elblągu w ciągu dnia, 8 stopni w nocy. Słońce pojawi się, ale możliwe też przelotne opady co jakiś czas. Jutro temperatura podobna, słońce też do nas wpadnie, deszcz możliwy po południu i wieczorem. Teraz uważamy na Piłsudskiego i Brzeski, bo mamy większy ruch.
2: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Punktualnie 6, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Z dużą przewagą wygrał Łukasz Gibała. Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Zdobył nieco ponad 62% głosów. Monika Piątkowska zdobyła niecałe 38%. Mówi sędzia Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
5: Podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
4: Dla Gibały, miejskiego radnego, był to czwarty start w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski.
6: Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
4: Łukasz Gibała zastąpił na stanowisku odwołanego wcześniej w referendum Aleksandra Miszalskiego. Prezydentem będzie przez nieco ponad 2 lata. Frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła nieco ponad 44%. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Nowe informacje w sprawie zatrzymanego, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Służby trafiły na jego ślad przez dokładną analizę treści w internecie, zdradził TVP Info szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wczoraj w tej sprawie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się pilne spotkanie przedstawicieli policji, Służby Ochrony Państwa oraz ABW. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury na Mazurach. Wykluły się w inkubatorach, mówi Justyna Januszkiewicz z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
7: 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
4: A 23 żółwiki zamieszkały w mazurskiej ostoi żółwia Baranowo.
0: SK Elbląg News.
8: Krzysiek Jaworski zapraszam. W Pasłęku policjanci zatrzymali 53-letniego kierowcę. Janka prowadził auto mimo 4 dożywotnich zakazów.
9: Sąd wobec niego orzekł areszt na okres 2 miesięcy. Teraz może mu grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
8: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Czas docenić tych, którzy pomagają innym. Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do nagrody wolontariusz powiatu elbląskiego. Jest ona formą podziękowania za bezinteresowną i nieodpłatną działalność na rzecz potrzebujących. Wolontariuszy do nagrody można zgłaszać do 15 listopada. Szczegóły na stronach powiatu elbląskiego.
10: Jankes. Kama. Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Dzień dobry. Jak mawiają starzy Indianie, świzdu, gwizdu, weekend minął.
13: No właśnie, a ja miałam wyjątkowo wolny weekend, chyba pierwszy raz od dawna.
12: No to gratulacje. Pani powie, jak odpoczywała?
13: Z dziećmi byłam, hura.
12: A to pani nie odpoczywała.
13: Czekamy na was na SK-owym Messengerze albo pod numerem 664-402-302 i powiedzcie, jak tam wasz weekend.
12: Może ktoś na przykład spacerował sobie po szklarni?
14: Chodźcie, pokażę wam, co mam w folii z pomidorami.

0: Robin Schulz o tym, że będzie dobrze, a my pytamy, czy było dobrze, bo dwa dni wolnego za nami.
1: Przedłużmy sobie ten weekend, powspominajmy, jak było dobrze.
2: Dzień dobry, kawa się leje, dzień dobry wszystkim, w poniedziałek 12 października, pytamy was o to z samego rana oczywiście. Ja muszę wam powiedzieć, że zrobiłem znowu jakieś tam 500 plus 500, to jest 1000 plus 100.
1: Czekaj, teraz już jest 800 plus nie 500, więc gratulujemy, Janki!
2: 1100 plus, tyle kilometrów pokonałem rzeczywiście.
1: Moja wersja była lepsza.
0: Ile ci stuknęło przy dystrybutorze?
2: To jest to zabolało naprawdę, ale z żoną się zwróciliśmy, wzięliśmy sobie kredyt, tak, jakoś sobie poradziliśmy, no.
1: A dzieci były na pokładzie? Bo jakby co, znowu przypominam, 800 plus.
2: Były, czyli że dzieci się zrzucają, no trochę pokręciłem się, ale byłem w pięknych miejscach, między innymi w Gorzowie Wielkopolskiej byłem, bardzo mocno wszystkim polecam.
0: Ale mówiłeś, że w pięknych miejscach.
2: Dokładnie, więc jak kiedyś będziesz miał ochotę być w pięknym miejscu, to przyjedź z Zielonej Góry do pięknego miejsca. Byłem na zakończeniu sezonu Bartka z Marzlika, bardzo kazał was pozdrowić, naprawdę. Mm-hmm. Były tańce.
0: Nie wierzę
2: ci. I byłem na mini żużlu, były derby, młodzi adepci żużla, chłopcy i dziewczyny jeździli sobie znowu w kółko, były derby, Gorzów wygrał. Dziękuję bardzo. No.
0: To teraz wy, a propos weekendu...
3: Żona mówi do męża: kochanie, zróbmy, żeby ten weekend był wyjątkowy, żebyśmy się nie kłócili, żeby wszystko było cudowne. Mąż do żony: dobra, nie ma sprawy, to do poniedziałku, pa.
2: Kama się zaśmiała najgłębiej.

0: Czy wy też tam słyszycie, chłopaki niech płacą częściej?
1: Nie,
2: a co?
3: Nie. Poranne pracowanie.
2: Pani Adzia utknęła w łazience, nie w łazience, tylko w kuchni. Łazienka jest koło kuchni i się człowiek pomylił.
1: Jej się zapaliło czerwone światełko przy ekspresie. Jest takie czerwone, jak się woda gotuje. To zapaliło jej się na czerwono.
2: Tak, dokładnie. Nie może. Jadzia, chodź! No chodź, no dobrze, przeglądamy prasę. Powiedziała nam Jadzia, co widziała. No będziemy tutaj próbowali jakoś się w tym wszystkim odnaleźć.
0: Wojtek Szczęsny. On skomentował występ Roberta Lewandowskiego w kolejnej reklamie, tym razem napoju izotonicznego. Mm-hmm. I pod reklamą w komentarzach napisał: ukryta prawda. Dzwoni, że mają rolę dla ciebie.
2: Wojtek w formie jest, bardzo
0: jak
2: dobrze.
0: Zawsze.
1: Tam jeszcze Robert Lewandowski mu odpisał potem, że rolę statysty to ty masz zaklepaną, jak będę grał w następnej reklamie.
0: Miło.
2: Czyli uprzejmości cały czas są wymieniane, to jest wspaniałe.
0: Gdyby ktoś zadzwonił do nas z prośbą o to, żebyśmy coś zareklamowali, to ja bym mogła zostać ambasadorką polskiego masła. Naprawdę. Nawet prawie za darmo.
2: Prawie za darmo to jest bardzo ważna kwestia, więc jednak nie zadzwonią. O, jesteś.
1: Jadzia,
2: jesteś. Siadaj.
1: Ważne zadanie dla ciebie.
2: No.
1: Powiedz, gdyby Jankes miał zagrać w jakiejś reklamie, tak jak ostatnio zrobił to Robert Lewandowski, to co mógłby Jankes reklamować? Jaki produkt?
3: Jankes?
0: No.
3: To ja jestem. Na skrzypiące kolano.
0: A Wiktor? Wiktor co mógłby?
2: Oła, aż mnie zabolało.
3: To może lepiej niczego już nie reklamuj.
2: Tak, nie, Wiktor już wystarczy.
4: Tylko w Radiu SK.
2: Kama jest fanką masła, więc mówiliśmy o tym, że Kama mogłaby...
3: Ambasador polskiego masła.
2: No, ambasador...
0: No, nadawałabym się.
3: Pewnie,
0: taka tłuściutka
3: tak.
0: Po prostu.
3: No. Siódmy numer nici.
1: Poproszę o ciszę.

0: Sabrina Carpenter o napoju bogów, o napoju Jankesów, czyli espresso.
1: Ja dzisiaj muszę iść oddać krew, ale wstałem i strzeliłem malutkie espresso. Ale to się wypłucze?
2: Ale nie, ale twoje czerwone krwinki będą szybciej biegać w próbówce.
1: Proszę bardzo, jest wszystko okej.
3: I Wiktor. Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
2: To za momencik u nas w newsach o tych, co też biegają, ale po boisku.

0: Reklama.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonik jesień zaczyna się promocjami. Tylko teraz 50 zł rabatu za każde wydane 500 albo do 30 lat 0%, RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonik, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 60-66.
3: Prosty? Prostszy? Tylko teraz wybór staje się najprostszy. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł z pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją. Nie czekaj. Przyjdź i sprawdź wszystkie modele Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg. Ulica Pułkownika Dąbka 157.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
7: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do środy. Szynka Kraka. Cena sprzed pierwszej obniżki 24,99 za kilogram, a teraz 14,99. Pieczarki. Cena sprzed pierwszej obniżki 13,99 za kilogram, a teraz 9,99.
8: Leclerc.

0: i po reklamie.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dosyć chłodno, ale nie można powiedzieć, że zimno, prawda? 12 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy, jutro taka sama temperatura, a w środę zobaczymy nawet 15 stopni w dzień, w nocy 9 stopni. Dzisiaj słońce do nas spadnie, opady też możliwe co jakiś czas. Noga z gazu na Wyszyńskiego, tysiąclecia w pocztowej w Elblągu.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: 6.30, SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczne zdarzenie w Bydgoszczy. Wieczorem na osiedlu Błonie został śmiertelnie postrzelony agresywny mężczyzna z nożem. Miał zaatakować funkcjonariuszy w trakcie interwencji przy ulicy Stawowej. Wcześniej w mieszkaniu miał dokonywać samookaleczeń. Mimo udzielonej pomocy 44-latek zmarł na miejscu. Sprawą zajmuje się prokuratura. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Jeszcze dziś 95 kosztuje 6,97, diesel 8,06. Po południu poznamy maksymalne ceny paliw na jutro.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
6: SK Sport News.
4: Hit ekstraklasy dla Legii Warszawa. W 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0, a to po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń wygrała z Koroną 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Dziś czeka nas jeszcze zaległe starcie GKS Katowice z Wieczystą i mecz Radomiaka z Motorem Lublin. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. To 17. runda Mistrzostw Świata. Dla czterokrotnego mistrza globu to już 73. wygrana w karierze.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
7: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
8: No i pięknie, 6.31. Dzień
9: pięknie,
8: dobry.
9: Jest ciemno za oknem, gdzie jest
8: ty
9: pięknie?
8: Widzisz, jak ty to... No, chodzisz, to jest teatr wyobraźni, patrzysz, ciemno, będzie pięknie, no.
10: To dawajcie wy swój teatrzyk telefoniczno-messengerowy. Co tam słychać, jak było na weekend?
11: Dzień dobry, ja tak na szybko. A kiedy będzie weekend?
10: A, to ten ostatni spóźniony na imprezę.

0: Tutaj Jacka, 23 minutki do godziny 7.
1: Całkiem niedawno przypomniałam sobie, że jak to ponad 20 lat temu zaczynałam pracę w radiu, moja pierwsza pensja wynosiła 1350 zł i pamiętam moją myśl, że ojej, mogę sobie za to kupić 0,5 metra kwadratowego mieszkania w Warszawie, bo wtedy takie ceny były.
2: Teraz to się za tyle tankuje samochód.
1: No.
0: Ale jest takie wyliczenie, ostatnio gdzieś tam znalazłem. Ile metrów mieszkania możesz kupić za miesięczną pensję?
2: Teraz, tak średnio. W 26 roku.
0: Tak, w Warszawie za rok zasuwania w robocie, tak średnio, tak? No. Można kupić niespełna 5,5 metra.
1: Ojej.
0: Za rok.
2: Taki za roczną bardzo pensję. Mały kibelek.
0: Okay. No, niech będzie. Po drugiej stronie jest Bytom. W Bytomiu trochę więcej, bo uwaga, tam można średnio kupić nawet 15 metrów. Po roku pracy.
2: Ja z Bytomia do Warszawy jest 3,5 godziny jazdy samochodem. Jakbyśmy wstawali tak o 1:30 w nocy, to byśmy normalnie z Bytomia dojeżdżali na poranek.
3: Radio SK. Reklama.
4: Teatr w Elblągu zaprasza na Jentl w dniach 16, 17, 24 i 25 października. Jentl to nie tylko poruszająca historia. To widowisko ze wspaniałą muzyką, scenografią oraz światłami. Do zobaczenia w teatrze. Sponsorem strategicznym jest Energa z grupy Orlen, mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
5: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera Stihl w Elblągu, TechTrans Strażnicza 1. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia do pielęgnacji ogrodu. Na wszystkie urządzenia Stihl oferujemy raty 0%, RRSO 0%. Prowadzimy także serwis gwarancyjny oraz wynajem urządzeń. TechTrans Elbląg Strażnicza 1. techtrans.com.pl.
6: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Eleclerc.
7: Poznaj nowego, hybrydowego, 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
8: Szukasz nowego zawodu? Chcesz zarabiać więcej? Zdobądź kwalifikacje operatora koparki, koparko-ładowarki lub ładowarki w ATM Centrum Szkoleniowym. Dużo praktyki, doświadczeń instruktorzy i egzamin na miejscu w Raczkach Elbląskich. Szkolimy także online oraz wyjazdowo w siedzibie firmy. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Kwalifikacje, które dają możliwości.
9: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Hugo, Oakley, Dolce Gabbana, Michael Kors. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Blisko do centrum, daleko od miejskiego zgiełku. To idealny kadr na Twoje nowe mieszkanie. W Elblągu przy Alei Tysiąclecia startuje nowoczesna inwestycja kadr. Odkryj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o wygodzie, doskonałej komunikacji i wysokim standardzie codziennego życia. Poznaj ofertę. Sprawdź dostępne lokale. Zadzwoń 502 111 221. Więcej informacji na www.kadr-elblak.pl. Twój kadr miasta.
12: I po reklamie.

pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Amsterdam, czyli Sopol. Jeszcze ona, wyjątkowa Dua Lipa w Radiu SK, 12 minut do godziny 7.
1: Ja też tu jestem. Mm-hmm. Będę śpiewać.
0: Proszę pani, pani nie trzeba przedstawiać.
2: Budzi w urodziny.
0: Oho.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie urodzinową Darusię.
4: Cześć.
1: No dzień dobry, dzień dobry. Słuchaj, my widzieliśmy te zdjęcia z tej imprezy, która miała miejsce u ciebie na działce. Widzieliśmy.
5: Widzieliśmy.
1: Co tam się działo?
5: Sąsiedzi z działki są pod wielkim wrażeniem. Naprawdę nie omieszkają się jeszcze do ciebie w tej sprawie odezwać.
0: Chodzi o to, żeby było za cicho.
4: Za cicho.
3: Opowiadaj w takim razie, jak było, bo podobno byłaś na RODOS właśnie w swoje urodziny.
4: Nie byliśmy na RODOS, ale było bardzo fajnie.
0: Mhm. Ale nie wiem, czy musimy to wytłumaczyć. RODOS, czyli rodzinne ogródki działkowe otoczone fosą.
3: Tak, działką.
4: Tak, można tak powiedzieć.
0: Okej, tam właśnie byłaś, tam się działo, tam było pięknie, tam nie było sałatki greckiej.
4: Wszystko było dobrze, na pewno.
1: Impreza zaliczona, sąsiedzi też o tym będą mówić jeszcze przez najbliższy prawdopodobnie rok i będą się wpraszać na następne. Daria, kochana, no bo ty dzisiaj masz faktycznie urodziny. Napisałaś nam, że twoje konto bankowe ma wystarczająco dużo powodów do płaczu, więc sprawmy, żebyś ty chociaż miała powód do radości, bo mamy dla ciebie stówkę urodzinową.
4: Super, bardzo wam dziękuję.
1: I czy w związku z tym w planach dzisiaj jakiś shopping?
4: Mam w planach, tak.
1: Bardzo dobrze.
3: Wiemy
1: bardzo
3: też, dobrze, że jesteś miłośniczką paznokci. Wykonujesz je sama, czy lubisz po prostu chodzić do kogoś, kto tobie robi paznokcie?
4: Nie, ja sama. Wszystko sama robię.
3: I są
1: Daria,
3: w tej chwili
1: czyli
3: zrobione?
1: Zosia Samosia.
3: Czy ty masz teraz zrobione długie, fajne, ładne paznokcie?
4: Nie, teraz akurat nie, bo ostatnio zdjęłam, ale mam w planach dzisiaj na wieczór zrobić.
3: Bo już się chciałem wystawić do drapania.
0: Wszystkiego cudownego raz jeszcze dla ciebie. Hej!
4: Bardzo dziękuję.

0: Uwaga, przeprowadzamy badanie, takie studyjne. Kto lubi... A, bardzo dobrze. Tak, dodajemy morsem do państwa. Kto lubi morsować? Proszę bardzo, wejście do zimnej wody. Ręka w górę.
1: Ja mam aparat, będę wam robił zdjęcia, wy się zanurzajcie.
0: Ja lubię, no, tylko ja?
2: Ja byłam raz w życiu tylko. A, no i przepraszam, raz jak zabrakło u mnie ciepłej wody, to też musiałam morsować.
0: Okay, ja lubię. Ja
1: zaczęło
0: lubię
1: się bardzo. Morsowanie w Polsce i to szaleństwo, i o tym za chwilę w newsach.
3: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor.
4: Wiktor.
3: Radio SK.
4: Radio SK.
3: Reklama.
5: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge.
6: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
3: Dziś 12 października to 285 dzień roku. Słońce położy się spać 10 minut przed godziną 18. Być może to zobaczymy, bo są szanse na słońce. Z tym, że opady też mogą dzisiaj mieć miejsce. 12 stopni w ciągu dnia, wolniej. Na 12 lutego browarne i Dąbka i Królowieckiej w Elbląku. Szanowni drodzy.
2: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. 62-38%. Łukasz Gibała ze zdecydowaną przewagą wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Prezydent elekt zapowiedział już swoje pierwsze decyzje.
5: Pierwszą decyzją, którą podejmę, będzie przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut, oraz przywrócenie generalnie poprzedniej taryfy biletowej. A jednocześnie będę też zabiegał o to, i to będzie druga decyzja, żeby ochronić tereny w Dolinie Prądnika, żeby tam powstał park XXL.
4: Zaprzysiężenie zaplanowano na 21 października, a jego kadencja potrwa 2 lata. Zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Trafi do tymczasowego aresztu. Jest decyzja sądu w sprawie 21-letniej Kamili D. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa. Z tymi najnowszymi doniesieniami nasz reporter Michał Rawa.
6: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
4: Miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania w Olsztynie. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób.
7: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
8: Co daje morsowanie tobie?
7: Dobre samopoczucie.
9: Paweł. Przyjemnie. Woda to prawda jeszcze cieplutka.
4: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
10: SK Elbląg News.
11: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Kryminalni z Elbląga zatrzymali 37-letniego mężczyznę. W jego mieszkaniu znaleziono blisko kilogram narkotyków, głównie amfetaminę.
12: Był już wcześniej notowany i karany za posiadanie substancji niedozwolonych.
11: Mówi Jakub Sewicki z elbląskiej policji. Grozi mu do 12 lat za kratkami. Gmina Pieniężna otwiera drzwi dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać potencjał terenu nad jeziorem Taftowo w Glebiskach. Na wstępne propozycje samorządowcy czekają do 30 października. To miejsce ma stać się atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców i turystów odwiedzających park.
13: Jankes!
14: Kama!
15: I Wiktor!
16: Blub.
17: Hej, dzień dobry, wypływamy na wierzch, bo to już poniedziałek.
18: Ojej, a nie można byłoby tak jeszcze sobotę, niedzielę?
17: Nie, płyniemy, proszę pani. Słuchajcie, sobota, niedziela to był weekend. To był czas na odpoczywanie, prawda? Halo?
19: Witajcie, ja żałuję, że skończył się weekend, bo nie zdążyłem odpocząć.
18: Ja myślę, że to jest dobra wymówka. Panie dyrektorze, ja dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo nie zdążyłam odpocząć. No to szef, wstawiliśmy wam kanapę do studia, no to odpoczywaj.

0: 7:18 w zegarach. Ja cały czas czekam, aż ktoś skradnie mi serduszko, ale jak na razie kradną tylko zimną wódkę.
1: Dobra, już wszystko wyjaśnione. Uwaga, nie wszystko wyjaśnione. Teraz wyjaśniamy. Chodzi o nazwę miejscowości. Kama, jak możesz o tej porze?
2: I chodzi o znak drogowy, który stał się tak popularny, że ludzie zatrzymują się i wpadają za każdym razem co parę tygodni na ten sam głupi pomysł. Zabierzmy sobie ten znak z napisem zimna wódka do domu.
1: To się na pewno przyda w końcu. Ktoś będzie miał urodziny, będzie mieć ewentualnie taką ładną, oryginalną tacę. Będę ci, kochanie, przynosił
3: tak
1: śniadanie
3: robić
1: w niedzielę.
2: Ale śniadanie by ci przyniósł Kama na takiej tacy?
0: Wiesz co, lepiej nie rób tego, dlatego że tam się kamery już pojawiły, bo już po prostu władze powiedziały, mamy dosyć, nie będziecie kraść naszego znaku z hasłem zimna wódka, no bo jak się okazuje, postawienie kamery może być tańsze niż non-stop robienie tego nowego znaku.
2: Ale rzeczywiście są takie miejscowości, przez które przejeżdżamy przez Polskę i z jakiegoś powodu potem one zostają nam w pamięci. Mm-hmm. Albo się, wiadomo, kojarzą z różnymi
0: nieprzyzwoitymi
2: rzeczami, albo po prostu śmiesznie się same z siebie nazywają.
0: Jak się wyjeżdża z Warszawy, jest taka rzeka, przez którą się, rzeczka właściwie, przez którą się przejeżdża, która zawsze budzi uśmiech na mojej twarzy. Pisia Gongolina.
1: Ale słuchajcie, ładne, ładne, bardzo ładne. Ale jeśli chodzi o zimną wódkę, tę miejscowość powinni zmienić na ciepła wódka.
2: Jak to?
1: Nikt nie lubi ciepłej wódki. Nie wolno.
2: Nie przestaną zabierać.
0: Dajcie znać w takim razie, jakie śmieszne nazwy wy znacie. Skowy Messenger się kłania.

0: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to zapraszamy w takim razie po nasz trójkąt bermudzki, czyli Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story, a tam wywiad z Andziex, więc zapraszamy 664-402-302.
2: Zapraszamy, zapraszamy, zabierajcie, najpierw trzeba się dozwonić. Kto pierwszy dzisiaj? Halo?
3: Cześć, Robert.
2: Zabawa. Witamy Roberta. Pierwsze. Pilnuj zasięgu, Robert, bo to jest będzie słychać. Dobra, lećmy.
1: Robert, na początku powiedz coś brzydkiego.
2: Niestety. No ale to był dźwięk, rzeczywiście.
4: Niestety, to było bardzo ładne.
2: Miałbyś coś powiedzieć.
1: Potwór,
2: co to
1: kłamstwo,
2: było?
1: Śmierdzące skarpetki.
2: Bałagan.
5: Robaki.
2: Poniedziałek.
1: Dokładnie.
4: Przepraszam.
1: Wybieramy dalej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
2: Jak masz na imię?
6: Sandra.
0: Drugie.
1: Sandra, czy rondo to skrzyżowanie?
6: Tak.
1: Skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
0: Trzecie.
2: Uważaj, podaj przykład gry, w którą można grać samemu.
6: Gra, kto pierwszy posprząta dom.
4: Dobre.
1: Cudowne, zawsze jesteś zwycięzcą.
2: Właśnie ja zawsze przegrywam, bo nigdy nie sprzątam.
0: Czwarte.
2: Słuchaj, a czy można mieć dywan na klacie?
6: Można, mężczyźni mogą.
1: Można, czemu
2: też?
1: Nie?
2: Jak na przykład taki zwinięty ci położę na klacie, to będziesz miała.
0: Piąte.
1: Commodore, Atari, ZX Spectrum to nazwy jakich sprzętów?
6: Komputer, Commodore.
2: Dobrze, znasz się.
1: Ostatnie dwa pytania.
2: Uwaga, szóste. Do jakiego kraju należy Polinezja francuska?
4: Ha!
6: Oby do Francji.
1: To jest dobra odpowiedź.
0: Siódme.
2: Słuchaj, ponarzekaj troszkę na to, że dzisiaj jest poniedziałek.
1: Czyli powiedz coś po poniedziałkowemu.
6: Dzieci, w końcu wstawajcie, weekend się skończył. Błagam was, nie denerwujcie mnie.
1: Nie denerwuj się. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z Andziax na okładce. To już do ciebie należy.
2: Głos rodziców się odezwał. Kto się podpisuje pod tym? Wszyscy?
0: Siódme wygrywa w radiu.

0: Skoro lato było w kolorach bikini mango, to ciekawe, w jakich kolorach jest ta jesień. Tak patrzę przez okno.
1: Nie, no ładnie. Ja pojeździłem trochę po kraju, teraz naprawdę jest przyjemnie. No wszystkie kolory są.
2: A, na zewnątrz, w sensie, że nie mam światełka, tak?
0: Proszę Państwa, to jest jesień. Chciałbym Cię widzieć w bikini w kolorach naszego podwórka.
2: Ciemność, widzę ciemność.
3: Słuchajcie, ale dzisiaj zastanawiamy się nad tymi fajnymi, śmiesznymi nazwami różnych miejscowości, ponieważ znak Zimna Wódka najczęściej znika i jest kradziony. No i tak jakoś od tego nam wyszło pytanie, jakie dziwne, śmieszne miejscowości znacie.
4: Siemano, siemano, na przykład Sforne Gacie.
0: Jak nazywa się mieszkaniec miejscowości Sforne Gacie? Sfornogaciani?
1: Ale ja mam pytanie dodatkowe, czy to jest miejscowość, która się pisze razem, czy łącznie, czy osobno? To
0: zależy, czy masz slipy, czy bokserki.
5: A. Jankę.
3: A myślicie, że na weekend zmieniają nazwę na nie Sforne Gacie?

0: out of luck. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
7: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
6: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
7: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
6: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
7: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
8: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
9: Świetne potrawy i elegancki serwis to dopiero początek. Wigilie firmowe w restauracji hotelu Młyn mają to coś, co naprawdę jednoczy zespół. Bezpłatnie wręczymy pamiątkowe zdjęcia w ramkach. Wolicie luźniejszy styl? Zorganizujemy tańce lub zarezerwujemy kręgle. Przygotujemy upominki dla współpracowników. Z hotelem Młyn w Elblągu stworzycie piękne świąteczne wspomnienia.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
19: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
20: Dzisiaj wpadamy do Karola, do Witolda, do Maksymiliana i do Marcina, bo świętują w Elblągu na całego. 12 stopni dzisiaj w dzień, 8 w nocy. Słońce pojawi się, możliwe też przelotne opady, więc parasole warto zabrać ze sobą. Teraz do zacierpliwości. Na Brzeski, Tysiąclecia i Wyszyńskiego w Elblągu. Zapinamy pasy szerokiej drogi.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
21: Jest 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Gdyni. Bus czołowo zderzył się z osobówką, zginęło dwóch mężczyzn. Do wypadku doszło wieczorem, okoliczności wyjaśnia policja. Na 10 lotniskach na Kubie co najmniej do końca listopada będzie brakować paliwa lotniczego. W związku z tym loty na Kubę wstrzymało w tym roku już co najmniej 11 linii lotniczych, w tym m.in. Air France i Iberia. Polska będzie ubiegać się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Jak przekazał Marian Kmita, szef PKOL, Polskę interesują igrzyska w latach 2040 lub 2044.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
23: SK Sport News.
21: Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodów Chińczyka i Zhu. Polak awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, we wcześniejszej pokonał Nowaka Djokovicza. Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Manchester City wygrał z Liverpoolem 3-0 w szóstej kolejce Premier League. Z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. Liverpool odniósł pierwszą porażkę w sezonie.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
24: Jankes.
25: Kama.
0: i Wiktor
1: w Radiu RTS.
2: Liverpool, mówiliśmy o tym przez sekundkę w newsach. Liverpool kojarzy się z czym?
17: Z wątrobą.
2: Beatlesami. Z poniedziałkowym. Liverpool Bull.
24: A, Bull Bull, Liverpool.
2: No właśnie, nazwy miejscowości, które zapadły wam w pamięć z jakichś dziwnych powodów. Dzień dobry.
25: Siema Radio SK, ja znam miejscowość o nazwie Piwodaj.
2: To tam już od nowego roku będzie zakaz wjazdu po 22, bo nocna prohibicja.
17: Messenger się kłania.

0: 7.37, eskowe zegary nie kłamią, tak samo zresztą jak mapa Polski i wy na eskowym Messengerze, podając nam różne dziwne, śmieszne, zaskakujące nazwy miejscowości.
1: Miejscowość Zimnica, mieszkam w Zimnicy, pozdrowienia z Zimnicy, brr, zimno, brr, daj mi.
0: Czyli tam kaloryfery nie działają cały rok.
2: Nie bardzo, no co pani ma takie zimne dłonie? No proszę pana, ja mieszkam w Zimnicy, no co pan się dziwi?
3: Ciekawe, jaka była najwyższa zanotowana temperatura w Zimnicy w historii rekordów pomiarów.
2: Nie ma, takiego pomiaru nie ma i nie będzie
0: Ale
2: nigdy.
0: Przed chwilą Kuba, zresztą o nazwisku Krzyżak, który czyta newsy, powiedział, że on kiedyś przejeżdżał przez miejscowość Brzysko-Żystewko w powiecie żnińskim. Żeby było łatwiej.
3: Proszę, jak to zapisać?
2: Dwa razy RZ, czy jak to tam się
0: dwa razy RZ, a Żnin przez Rzec z kropką.
2: To tak, to wiadomo.
3: To jeszcze linia numer 2. Dzień dobry.
4: Tych miejscowości. Ostatnio odkryłam na TikToku, że miejscowość moich dziadków wzbudza ogromne emocje wśród późnych milenialsów. I jak tylko widzą manieczki, to nie są ojej,
5: Kochani, chodzi legenda. Mama wysłała Hejzera do sklepu. Poserbiały.
6: Autopromocja.
7: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
8: będę grał w grę.
7: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
9: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
15: Poznań, płatność zakończona.
16: Kraków, ruszamy dalej.
17: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
18: Prosty? Prostszy? Tylko teraz wybór staje się najprostszy. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł z pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją. Nie czekaj. Przyjdź i sprawdź wszystkie modele Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg. Ulica Pułkownika Dąbka 157.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
19: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Rozpoczynamy wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Omoda J.Q. Teraz zyskasz ponad 25 tysięcy złotych z rabatem, atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź ofertę na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
22: Odwiedź nasz salon Omoda J.Q. Margo, Elbląg, ulica Rawska 2, myślnik 4. Zapraszamy!
23: To będzie ostatnia reklama.
24: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
25: I po reklamie.

0: W naszym radiu specjalista od dziwnych nazw jest tylko jeden i nazywa się Nosel.
1: Zgadza się, rzeczywiście. Machajło, machamy oczywiście, machamy wam z Radia SK. Machajło Mieczysław, dzisiaj tak się nazywa Kamil Nosel.
0: I będzie dzwonił w sprawie pip-pip auta.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo. Czy do pana Dawida się dotelefonował?
5: Tak.
4: Daśbur, Młociny Leśnik, machajmy cię, to proszę pana, w sprawie zajścia kolizyjnego, bo ubezpieczyciel wysłał do nas zapytanie odnośnie, proszę pana, kolizji ze sarną.
5: Tak.
4: Proszę mi powiedzieć, kiedy auto będzie dostępne, bo ja muszę zlokalizować, proszę pana, teraz stworzenie typu sarna, ewentualnie jakieś inne, bo wie pan.
5: Pan do mnie dzwoni i mówi mi, że musi zobaczyć mój samochód, bo musi stwierdzić, która to jest sarna.
4: Proszę pana, ja zobaczyć nie muszę, ja tylko muszę sarnę dopasować, proszę pana, bo ubezpieczyciel ma żądania wobec nadleśnictwa, bo pan twierdzi, że to sarna była. A ja, proszę pana, jeśli powiem, że to nie sarna, bo pan nie da samochodu, to jak mogę, proszę pana, teraz twierdzić, czy pan mówi prawdę?
5: Samochód będzie dostępny czwartek o godziny 15-16, myślę, będzie dostępny do piątku do godziny 14, bo później znowu wjeżdżam w pracę.
4: Jeden dzień? Nie, proszę pana, ja się nie wyrobię. Jakim cudem ja 287 starym, proszę pana, na jedno miejsce, proszę pana, zgarnę i dopasuję do samochodu. Pan sobie, jak sobie pan wyobrażasz? Bo ja tego nie wyobrażam. Ja minimum, proszę pana, potrzebuję 2 tygodnie.
5: Ale 2 tygodnie na co? Na dostępności samochodu czy czego?
4: Tak, pan zostawia auto, proszę pana, w nadleśnictwie. Ja, jak będę miał dostępne zwierzęta, czyli sarny, dopasowuję, proszę pana, do tego auta.
5: Panie, weź pan się puknij w głowę, ja nie zostawię panu na 2 tygodnie samochodu, bo pan se musi k***wa zwierzę dopasować, że ty nie jesteś normalny.
4: Proszę pana, a co jeśli, proszę pana, ktoś inny panu to zrobił, a nie zwierzę, proszę pana, z nadleśnictwa mojego?
5: Czy ty jesteś normalny, żebym ci na 2 tygodnie samochód dostawał, bo ty se musisz sarę dopasować, czy z kosmosu spadłeś, kosmosu nie ma, bo ziemia jest płaska, no ale
4: proszę pana, weźmy, proszę pana, to może Daria by to zrobiła szybciej.
6: Przecież przy nami dostawaj spaśnie skręcony.
5: Ja już zacząłem przeklinać z nerwów. Ja ją zabiję, normalnie ją zabiję chyba.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Zaliczyliście w weekend jakiś odlot?
1: Panie, wow. To jeden. Raz na miotle latałam, potem na odkurzaczu latałam, a potem na szmacie latałam.
0: Mogłaś nie rozwijać tematu, wszyscy już mieli te pomysły, to co się działa, łukamy. Ja sam, dobra, okej. Okay. 4 minutki do godziny 8. Odloty, odloty, odloty.
2: Tak jest, przypominamy, że można odlecieć razem z nami w nieznane, bo nie wiemy z kim, ale, nie wiemy gdzie, ale powoli dowiadujemy się z kim. O, tak miało być.
1: Właśnie, po godzinie 8 dzwonimy do kolejnej osoby, która ma szansę na to, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajne. Zapraszamy serdecznie. Zgłoszenia w naszej apce eskowej.
3: Zaczynamy tą przygodę.
0: Tak.
3: Już jesteśmy na lotnisku.
4: Jankes. I Wiktor. W Radiu SK. Radio SK.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
14: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
13: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
14: Magnifique!
13: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
14: No, Hisense, Media Expert, to ma sens.
15: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
18: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
17: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: To będzie ostatnia reklama.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
3: A czy widzieliście ostatnio zorze, które pojawiały się w weekend nad Elblągiem i w okolicach Elbląga? Dziś na termometrach 12 stopni w dzień, 8 w nocy, słońce pojawi się, opady też co jakiś czas mogą mieć miejsce. Noga z gazu, bo mamy większy ruch na Pocztowej, Tysiąclecia, 12 lutego i na Domka w Elblągu.
2: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Minęła ósma, to jest SK News. Jakub Krzyżak groził zamachem na premiera i wicepremiera. Służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To mężczyzna w wieku około 60 lat, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb. Ze szczegółami reporterski Michał Rawa.
5: Na ten moment wiadomo, że zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
4: Policja wraca do szkół. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania.
6: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
4: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Funkcjonariusze będą rozmawiać z uczniami, przypominając, że groźby w internecie to przestępstwo, a nie żart. Możliwe są też kontrole plecaków.
6: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną.
4: To efekt piątkowej akcji, przyznaje komendant główny policji generał Marek Boroń. Takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. Setki motocyklistów wzięło udział w widowiskowej paradzie ulicami Bełchatowa. To z okazji oficjalnego zakończenia sezonu.
7: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami, pomachać mieszkańcom.
4: Były też integracja przy grillu i konkursy z nagrodami.
8: SK Braniewo News.
9: Rafał Maliszewski. Odpowie za swastyki. Policja zatrzymała 24-letniego mieszkańca Braniewa, który na ulicach miasta malował nazistowskie symbole.
10: Funkcjonariusze ujawnili kilka miejsc, w których znajdowały się namalowane znaki.
9: Mówi Justyna Romańczuk, oficer prasowy braniewskiej policji. Mężczyzna stanie przed sądem, grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Elbląg będzie stolicą tańca. W Światowidzie od 23 do 25 października odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup. To jedno z najważniejszych wydarzeń tanecznych w Europie, a na parkiecie zaprezentują się najlepsi tancerze z całego świata.
11: Jankes, Gama i Wiktor w Radiu SK.
12: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek. 3 minutki po godzinie 8.
13: I to jest jedyna zła informacja, jaką mamy, bo same inne później, które następują, są dobre. Na przykład odlot ściśle tajny.
14: Faktycznie, za chwilę dzwonimy i zabieramy kolejne osoby do nas na pokład. Nadal nie wiemy dokąd, ale będziemy próbowali odgadnąć, dokąd lecimy.
12: No i co?
14: Nadal nie wiemy.
12: Ona też nie leci. On też nie leci. To jest zapowiedź tego utworu. Nicki Minaj, Justin Bieber, oni nie lecą, ale wy za to możecie polecieć. Dajcie sobie szansę, czekamy na wasze zgłoszenia.

0: Ona cichosza i patrzy wśród gwiazd.
1: Tak jest, to 10 minut po godzinie 8. Słuchajcie, mam newsa, który może zmienić nasze życie w gniazdkach z energią elektryczną.
2: To dawaj szybko, no już notujemy i lecę po wiaderko, będę prąd zbierał.
1: Uwaga, już wkrótce prąd będzie spadał z kosmosu za pośrednictwem lasera.
2: Wow! Niemożliwe.
1: Serio? Tak, podobno pierwszy prądowy laserowy satelita już jest wysłany na orbitę.
0: Prądowy laserowy satelita.
2: To ładne, no.
1: Jaka to jest technologia? No. Słuchajcie, satelita będzie zbierał energię słoneczną, czyli normalnie fotowoltaika.
2: Na górze, okay.
1: Tak, tylko że w kosmosie i podobno da się laserem wysłać ten prąd do odbiornika, który znajduje się na Ziemi, a potem już normalnie do gniazdek, do nas.
0: Wow.
2: Przepraszam bardzo, to ja teraz w imieniu wszystkich Polaków, do których dzwonią w sprawie fotowoltaiki. Kto teraz będzie dzwonił w sprawie fotowoltaiki? No kto będzie?
0: Boty z orbity.

0: Gosia i Dawid, Margaret, Dawid Kwiatkowski w Radiu SK 18 po 8.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: Już kochamy tak.
2: 6 miejsc w naszym samolocie jest zajętych.
3: Są też miejsca przeznaczone dla nas oraz dla pana kapitana, który zresztą dzisiaj też będzie miał kolejną podpowiedź.
0: Pamiętajcie, w akcji po akcji polega na tym, że no, zabieramy was w miejsce. My też siebie zabieramy w miejsce. No do końca nie wiemy gdzie. Znaczy nie wiemy gdzie. Dopiero dowiemy się wszyscy będąc na lotnisku.
3: Czasami jest tak fajnie, że nawet po akcji niektórzy nie wiedzą gdzie byli i co robili.
2: Z nami jest Tosia, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Ty generalnie jesteś osobą, która urodziła się z walizką w ręku. W ilu krajach już byłaś?
4: Dokładnie, byłam w 17 krajach już i cały czas to więcej.
0: Pytanie brzmi następująco, czy byłaś tam, gdzie teraz lecimy?
4: Tego niestety nie wiem, albo stety, bo jest to super opcja.
0: Gdzie my możemy?
4: Lecisz, nie wiadomo gdzie.
3: Czy jesteś zwolenniczką jakich miejsc? Lubisz jak jest gorąco i sucho, czy jak jest mokro i zimno?
4: Lubię wszystkie miejsca, lubię zwiedzać cały świat. Chciałabym w życiu zwiedzić cały świat tak naprawdę.
0: Cudownie,
2: a teraz na ten nasz odlot ściśle tajny, to najbardziej jakie miejsce obstawiasz?
4: Ja bym obstawiała właśnie cieplejsze miejsce niż Polska.
2: To akurat nie jest trudne.
0: Słubice, najcieplejsze miasto, jedno z cieplejszych w naszym kraju. To jest miasteczko takie, no bardzo fajne.
2: A kogo byś zabrała ze sobą?
4: Zabrałabym z moją przyjaciółkę od urodzenia. Znamy się tak naprawdę od zawsze i zaczęłyśmy podróżować razem również i byłby to super okazja, żebyśmy nas teraz znowu razem poleciały.
3: Słuchaj, no to my możemy wam zaoferować taki wyjazd, ale co wy możecie nam dać w zamian?
4: Dużo energii, pozytywnej energii i oczywiście dużo zdjęć. Nie, radości po prostu naszej.
0: Energia jest droga. To jest bardzo ważne stwierdzenie, które powiedziałaś. No, to my też mamy coś ci do powiedzenia.
3: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
4: Jezu, dziękuję bardzo.
2: Mam nadzieję, że do tej twojej długiej listy 17 krajów, w których już byłaś, będziesz mogła dopisać nowy. No i właśnie w kontekście tego nowego, posłuchajmy kolejnej podpowiedzi, bo może razem uda nam się wykombinować jednak, dokąd lecimy.
5: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
0: Co ma na myśli ten kapitan? Jakiś zmęczony przyszedł do roboty i gadałki.
2: To pewnie będzie jakiś kraj na grubasie.
3: Jak ktoś ma aplikację Eski, to może odbierać ją na całym świecie.
0: Właśnie.
2: No ja myślę, że to chodzi o samo...
3: rozmiar?
2: Nie, chodzi o samo słowo Eska.
0: Antonina, a ty jak?
2: Na przykład to nie będzie Escobar.
3: Ani Barcelona. Jakie ty masz propozycje po tej podpowiedzi? W ogóle jakie miasto byś obstawiała?
4: Ta podpowiedź mało mi daje akurat. Ja obstawiam Dubrownik.
0: Chorwacja.
2: O tym kierunku nie pomyśleliśmy.
0: No właśnie.
2: Fajnie.
4: Ja pomyślałam o tym przy legendzie ostatniej.
2: A, że tam zakończyła się królewska legenda.
4: Tak.
3: Słuchajcie, wszystko okaże się w przyszłym tygodniu, w piątek z rana, kiedy spotkamy się na lotnisku, a wy też macie szansę. Wystarczy ściągnąć apkę Eski, no i tam naklikać i się zgłaszać.

0: kilo. Dali su prim jak
1: Martin. Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Tutaj SK, 8:26.
2: A ja taki nieuczesany jak zwykle.
1: Nie przejmuj się.
3: No, wpadł do studia, lubimy jak wpadasz. Pytanie, gdzie są twoje pomidory, ogórki i fasolka?
2: Jezu, nie uwierzysz, zamówiłem kompost oraz obornika trochę.
4: Chyba musimy kończyć tę rozmowę w takim razie.
1: Pozdrowienia dla oborników. Jak to dobrze, że w radiu nie czuć.
5: Eska.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie, umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
5: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze! Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
6: Castorama!
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
12: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Na druki tam robimy.
11: To idę z wami, zabarwimy się trochę. Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
12: Barwy. Barwimy codzienność.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: To chyba najtrudniejszy dzień tego tygodnia, prawda? Bo to poniedziałek. Trzeba wejść na obrot. Dzisiaj zobaczymy 12 stopni w dzień, 8 w nocy. Pojawi się słońce, opady deszczu też możliwe. Jutro dokładnie taki sam zestaw. W środę będzie cieplej. Teraz Piłsudskiego, Dąbka i Browarna. Uważamy na siebie w Elblągu.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Minęła 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczny nocny pożar w Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Nowe. W kamienicy strażacy znaleźli ciała dwóch osób. Z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tej tragedii. CBŚP oraz CBZC zatrzymało 12 osób podejrzanych o dokonywanie oszustw za pomocą szybkich płatności mobilnych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia przekracza 850 tysięcy złotych. Magdalena Fręch gra z Manchają Sawan Kyo w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Jeśli wygra, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana.
1: Kama i Wiktor.
18: W Radiu SK.
19: Ja też bym mogła być szczęśliwa przegrana i dostać się do finału.
4: No, każdy jest tak poniedziałek trochę.
10: Sprawdzamy, przez jakie laki miejscowości przejeżdżacie w Polsce i które zapamiętaliście, bo mają dziwną nazwę.
0: Cześć, Radio SK. U mnie na Mazurach mamy miejscowość Zgon oraz Pokrzywy.
10: I to w takiej kolejności, czy w drugiej? Nie, najpierw się wjeżdża w Pokrzywy, a potem jest Zgon.
4: I na końcu jeszcze policja cię łapie, za nazwą miejscowości przekroczy pan prędkość.
10: Oj.
4: Dziękujemy.
10: To jest...
4: To już jest kaplica.
10: Nieszczęśliwy przegrany.
4: Kaplica. Dziękujemy.

0: 22 minuty i 9 się pojawi w poniedziałek, który pojawił się w Polsce.
1: Musiałeś powiedzieć to słowo na P, musiałeś.
0: Niestety.
1: Aj.
2: Aj, tam dobrze.
0: Ciekawe, czy jest taka miejscowość, poniedziałek. Mieszkam w poniedziałku.
1: Ale jest miejscowość chyba Piątek.
2: Chyba
1: na pewno. Mam nadzieję, że w miejscowości Piątek impreza jest i weekend przez cały czas.
3: Siemka, siemka, Tomek z tej strony. Odnośnie nazw miejscowości, to u nas w okolicy jest Małachowo Złych Miejsc.
0: Małachowo Złych Miejsc.
4: Ładny pomysł, bardzo dobrze.
0: Ciekawe. Ciekawe, kto to w ogóle kiedyś wykombinował. A nazwijmy, dobra, ktoś to zaakceptował. Nazywamy.
4: Ten temat, wracamy do tego, oczywiście wykombinowaliśmy przez to, że miejscowość o nazwie Zimna Wódka, ta tablica jest o chwilę kradziona. No i po prostu to jest najbardziej popularna miejscowość, można by rzec, no.
5: Radio SK, nie wiem, czy ktoś mnie pobije, ale niedaleko Rypina w Kujawsko-Pomorskim jest miejscowość Łapinuszki, czyli ktoś tam lubił łapać za nóżki. Zapraszam do pobijania.
0: Kama, jak twoje
6: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
11: Buty robocze na podeszwach Michelin i Continental w hurtowni BHP Prabe. Ponad 100 modeli butów roboczych dla każdej branży. Prawie 1000 par butów roboczych dostępnych od ręki w hurtowni BHP Prabe. Największy wybór butów roboczych w hurtowni BHP Prabe. Elbląg Grunwaldzka 2, hala B12. Więcej na prabe.pl. Prabe. Pracuj bezpiecznie.
12: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Każdy słyszy, co chce. Ja słyszę tu bałuty, łódzkie babałuty, babałuty, babałuty.
1: Ja słyszę paputy. Paputy, a, czyli te kapcie takie.
2: Pozdrowienia dla wszystkich. Dla bałut między innymi w Radio SK 11 minut do godziny 9.
1: Ja miałam okazję w weekend rozmawiać z Grzegorzem Krychowiakiem.
2: Z tym Grzegorzem Krychowiakiem?
1: Jak ładnie pachnie.
2: Dałaś mu jaką kartkę? Żółtą czy czerwoną?
1: Ja mu dałam czerwoną kartkę, dlatego że moje śpiewanie ocenił na 3.
2: Okay.
1: Ale całe szczęście, że ta ocena była przed tym, jak on zaczął śpiewać, bo ja też bym oceniła jego śpiewania.
0: Słuchajcie, bo Grzegorz Krychowiak wrócił na Stadion Narodowy, ale nie jako piłkarz, tylko jako piosenkarz. Była impreza Roztańczony Narodowy i w ramach właśnie tego spędu różnych artystów zaprosili Grześka Krychowiaka, który, uwaga, rapował kawałek, który podobno sam napisał mu Kłe Bonafide.
3: Pytanie z sali mam, dzień dobry.
0: Hip-hop i rap, no.
3: Jak poszło? Jak to było? Bo nie wiem, nie widziałem.
0: Mogę ci powiedzieć tak, Grzegorz śpiewa tak samo dobrze, jak gra. I resztę sobie sam dopowiedz.
1: Ale nadal pachnie dobrze, no.
2: Może o tutaj chodzi, no.
1: No dobrze, to jakby co, to teraz ja widzę taką karierę. Taniec z gwiazdami, a na końcu Fame MMA.
2: No, gratulujemy oczywiście, czekamy na dużą płytę, no i na premierę w Radiu SK, to
1: duża, duża płyta to taka chodnikowa, nie? To duże płyty są.
2: No, no tak, no czekamy na rozwój sytuacji i kariery Grzesia.

0: Patrzę za okno, potem uszami w głośnik, potem znowu za okno i tylko muzyka trzyma nas przy życiu dzisiaj. Chyba jest tak szaro, tak jakoś tak średniawo, no tak troszkę jest, no.
1: Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ja dzisiaj świętuję.
2: Dzisiaj
1: jest dzień.
2: Co z kolei? Jaki?
1: Dzień reumatyzmu.
0: Wszystkiego najlepszego,
3: dziękuję. Jest również dzień bezpiecznego komputera, że Janki działa na 3 monitory naraz, to...
1: Słuchajcie, mi się... tak, kolano mi się popsuło, komputer mi się popsuł. Ale długo byś mi działa. To
3: jest zobaczymy jak długo.
2: No to co?
1: No co?
2: To do usłyszenia. Kończymy. W takim razie.
1: Dziękujemy.
2: No, słuchajcie. Jankes. Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK. Można bezpiecznie wyłączyć komputer.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Wszystko, czego dziś chcę.
6: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Merci Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
12: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel mennicy elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
2: Chyba czas pomyśleć o zmianie opon z letnich na zimowe, bo choć na razie na termometrach w dzień nawet 15 stopni, tak będzie w środę, w drugiej połowie miesiąca będzie zdecydowanie chłodniej. Dziś w dzień 12 stopni, w nocy 8, w słońce pojawi się możliwy deszcz. Na Dąbka i 12 lutego na Grunwaldzkiej Bema zwalniamy w Elblągu.
1: Sponsorem programu jest właściciel mennicy elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 9, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Do późnego wieczora śledczy pracowali na miejscu strzelaniny, do której doszło w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej. Policjanci postrzelili mężczyznę, który chciał zaatakować ich nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala.
4: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
3: Relacjonowała Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory w tym mieście, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską. Jak mówił SC, nowy gospodarz miasta, w kampanii złożył mieszkańcom konkretne obietnice i zamierza ich dotrzymać.
5: Przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut.
3: Łukasz Gibała ślubowanie złoży 21 września. Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza.
6: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
7: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
3: W trakcie imprezy można było oglądać niebo przez teleskop.
8: SK Elbląg News.
9: Rafał Maliszewski. Pod specjalnym nadzorem. W związku z niepokojącymi zdarzeniami w kraju, także policjanci z Elbląga i Braniewa zwiększają swoją obecność w rejonie szkół.
10: Sprawdzany jest każdy sygnał, każda niepokojąca aktywność zarówno na szkolnych korytarzach, jak i w przestrzeni internetowej.
9: Mówi Jakub Sawicki, rzecznik elbląskiej policji. Pamiętajmy, że każdy niepokojący sygnał ma znaczenie i warto go zgłosić policji. Bursztynowe truso reinterpretacje. To wystawa w Elbląskim Muzeum, gdzie prezentowane są eksponaty z Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Wystawę można oglądać do 8 stycznia.
11: Prawdziwy oklaski szacunek dla wszystkich tych, którzy dziś wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. I do tego, jeżeli jeszcze mieliście dobry humor, to w ogóle jesteście mistrzami świata w ten poniedziałek. 8:40, Kasia Węsierska. Dzień dobry.

0: weekend, bo zostały adoptowane ze schronisk w Polsce. Już 10 minut ruchu dziennie może wiązać się z głębszym snem. Badacze z Teksasu stwierdzili, że istnieje związek między snem, a nawet krótkim spacerem i ruchem w ciągu dnia. Jeżeli ktoś chce, to według mnie można wstać teraz od biurka, wyjść z pracy i potem potwierdzić tę teorię o śnie w praktyce. Jutro wracamy z kolejną porcją dobrych informacji w Esce.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny. Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
4: I po reklamie.

0: tak, Julie kawał Hard to be around, od Tiesto, nowość na Antenie Radiowca, 24 minuty do godziny 10, ale się impreza odbyła w weekend. Uwaga, Puchar Świata Twórców Tiramisu odbył się w Wenecji Euganeńskiej w miniony weekend. 320 zawodników stanęło w szranki, żeby uzyskać tytuł najlepszego twórcy tiramisu. Mieli 40 minut na przygotowanie deseru według tradycyjnej receptury, czyli z jajek, cukru, serka, mascarpone, biszkoptów, kawy i kakao lub we własnej wersji można było dodać do 3 nowych składników i zastąpić biszkopty innym produktem. Zwycięzcami okazali się Włoch, a jakżeby inaczej, i Brazylijczyk, a wszystkie te prace, czyli te ciasto de facto, oceniało 130 jurorów. Czytam, że już rozpoczęto przyjmowanie zapisów na zawody w przyszłym roku. Czy do jurorów też rozpoczęto przyjmowanie zapisów? Bo jakby co, to ja każde CV świata mam już przygotowane.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonic jesień zaczyna się promocjami. Tylko teraz 50 zł rabatu za każde wydane 500 albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonic. Największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 60-66.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: ASAP Radio SK, 5 minut do godziny 10. Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Bezpiecznego Komputera i od dziś mówi się w związku z tym, co dzieje się na świecie, że bezpieczny komputer to jest ten komputer, który jest wyłączony. Nie namawiam, pokazuję tylko możliwości. Po 10 w Radio SK kolejne hity, w tym między innymi jedna z naszych nowości, którą wam zagram.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Czarna jest, srebrna jest, zielona też jest. Wybór naprawdę jest w czym wybierać. Opel Frontera dostępna od ręki. GS Hybrid, 145 koni, automat 7 miejsc, pakiet tech i gwarancja 8 lat. Opel Frontera, wybierz swoją i zapytaj o ofertę. Opel HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
2: Świetne potrawy i elegancki serwis to dopiero początek. Wigilie firmowe w restauracji hotelu Młyn mają to coś, co naprawdę jednoczy zespół. Bezpłatnie wręczymy pamiątkowe zdjęcia w ramkach. Wolicie luźniejszy styl? Zorganizujemy tańce lub zarezerwujemy kręgle. Przygotujemy upominki dla współpracowników. Z hotelem Młyn w Elblągu stworzycie piękne świąteczne wspomnienia.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
1: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do środy. Szynka Kraka. Cena sprzed pierwszej obniżki 24,99 za kilogram, a teraz 14,99. Pieczarki. Cena sprzed pierwszej obniżki 13,99 za kilogram, a teraz 9,99.
2: Leclerc.
3: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Jesienna aura nad Elblągiem. Dycha teraz na termometrze, a 12 to dzisiejsze maksimum. Dużo chmur, w prognozie widać jakieś minimalne przejaśnienia. Bardziej do południa, po południu, wieczorem możliwe deszcze. Wtorek również do 12 stopni, może pokropić z rana. W ciągu dnia powinno być więcej słońca.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: Wybiła 10, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych, dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. Premier Donald Tusk mówi o, tu cytat, zbrodni stanu.
11: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
10: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiSu, głównie z Funduszu Sprawiedliwości. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Na miejscu przez całą noc pracowali biegli, sprawę przejęła prokuratura. Chodzi o wczorajszą interwencję policjantów w Bydgoszczy. Mężczyzna zaatakował mundurowych w czasie domowej interwencji. Nie przestawał być agresywny, w pewnym momencie ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiastowej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu. Można wziąć z niego dowolną liczbę owoców, a zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa jabłkomat.
12: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
13: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie tak jak jabłkomat, tylko z bananami. Wpadliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
10: Tłumaczy Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Znajdziemy go przy drodze wojewódzkiej w pobliżu rynku w Łącku.
14: SK Elbląg News.
15: Rafał Maliszewski. To był w miarę bezpieczny weekend, nie licząc kilku incydentów. W sobotę w Raczkach Elbląskich 34-latek kierował motorowerem, mając sądowy zakaz i ponad 2 promile alkoholu. Uderzył rowerzystę. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Sprawca dostał 4000 mandatu. Wczoraj na Siódemce doszło z kolei do stłuczki zakończonej dochowaniem. Tu na szczęście również nie było poważnie rannych. Powiatowe Centrum Medyczne w Braniewie pozyskało nową karetkę. Zakup pojazdu o wartości ponad 800 tysięcy złotych sfinansowano ze środków rządowego programu ochrony ludności. Na co dzień będzie stacjonowała w pieniężnie.
16: To ma być 30 sekund, które może zmienić, no nie wiem, czy wasze życie, ale wasze kontakty międzyludzkie. O co chodzi? Powiem o tym więcej za chwilę, 2:50. W tej godzinie też dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, czyli jedna z naszych premier. Andra Bocelli na początek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

30 sekund, które może zmienić każdą waszą rozmowę. Neptunika, What If, za nami w Radiu SK bardzo dobry hit, który gramy wam właśnie na 17 minut po godzinie 10. Eksperci do spraw komunikacji mówią, w ciągu pierwszych 30

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
6: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
7: Habibi, Habibi, zjedz kebab prawdziwy. Habibi, Habibi, karkówka i kurczak. Habibi, Habibi, prawdziwa krawcina. Habibi, Habibi, kto głodny niech wcina. Habibi, Habibi, polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi, kebab przy Placu Dworcowym zaprasza. Smacznego!
0: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
9: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Dzieją się w Esce.
1: Ten też się zaczął, dlatego o nim mówimy. Warto zwrócić uwagę na nią. Adela, tak się nazywa, wydała kawałek Age in LA. Przynajmniej nie wydarza się w Los Angeles? Mniej więcej tak to można przetłumaczyć, ale więcej zrozumiecie, kiedy posłuchacie, bo to jest dosyć ważna piosenka dla tej pani, która opowiada o też osobistych dla niej wydarzeniach. Adela, Age in LA, już teraz w Radiu Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Hej, ciebie Ekstazy w Radiu SK, 22 minuty do 11. Dzisiaj poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Mniej więcej po godzinie 12 stanie się jasne, kto właśnie taką nagrodę otrzyma. Bardzo chętnie bym się z taką osobą spotkała, porozmawiała chwilę, bo wciąż czekam na Nagrodę Ekonomii przyznaną temu, kto będzie w stanie nam wyjaśnić, jak przez cały miesiąc przetrwać, wiązać koniec z końcem, próbować wszystko opłacić i jeszcze do tego odłożyć.
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie. Umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
9: Malbork, Villaro już na Was czeka. Nowy salon z modą męską to kolekcje na każdą okazję. Od elegancji po codzienny styl. Odwiedź nas w Arii Park Malbork. Grobelno 68A.
10: Teatr w Elblągu zaprasza na Jentl w dniach 16, 17, 24 i 25 października. Jentl to nie tylko poruszająca historia. To widowisko ze wspaniałą muzyką, scenografią oraz światłami. Do zobaczenia w teatrze. Sponsorem strategicznym jest Energa z grupy Orlen, mecenasem teatru jest PKO, Bank Polski.
11: Szukasz nowego zawodu? Chcesz zarabiać więcej? Zdobądź kwalifikacje operatora wózków widłowych, HDS, podestów ruchomych, pilarek, suwnic oraz uprawnienia spawaczy i monterów rusztowań w ATM Centrum Szkoleniowym. Dużo praktyki, doświadczeń instruktorzy i egzamin na miejscu w Raczkach Elbląskich. Szkolimy także online oraz wyjazdowo w siedzibie firmy. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Kwalifikacje, które dają możliwości.
12: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Armani, Boss, Guess, Ralph Lauren. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
13: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny! Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mina's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mina's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Temper City, Reverse Psychology. 11 za chwilę, nie wiem, która kawa u was na liczniku. Jeżeli jeszcze przed pierwszą kawą, to oznacza, że mieliście bardzo, bardzo pracowite przedpołudnie i czas to nadrobić. Po 11 będziemy nadrabiać też dobre hity. Oskar Cym się między innymi pojawi w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z

0: Orły oszczędzania? Przebojowo!
1: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Zlecę docieplenie ścian w Elblągu. Około 1000 metrów kwadratowych. Kontakt pod numerem 501 580 596.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Blisko do centrum, daleko od miejskiego zgiełku. To idealny kadr na twoje nowe mieszkanie. W Elblągu przy Alei Tysiąclecia startuje nowoczesna inwestycja kadr. Odkryj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o wygodzie, doskonałej komunikacji i wysokim standardzie codziennego życia. Poznaj ofertę. Sprawdź dostępne lokale. Zadzwoń 502 111 221. Więcej informacji na www.kadr-elblak.pl. Twój kadr miasta.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel mennicy elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
12: 12 października, poniedziałek, w 1492 roku Kolumb odkrył Amerykę, a my odkryjemy, co nas czeka w pogodzie. Nad Elblągiem dużo chmur, niewielkie przejaśnienia, możliwy opad deszczu i maks 12 stopni. Jutro ciut lepiej, mniej deszczu i to głównie z rana, a więcej słońca w ciągu dnia.
11: Sponsorem programu jest właściciel mennicy elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
10: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Jest 11, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Prezydent Ukrainy ostrzega państwa europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal latają nad ukraińskimi miastami. Nie ustają też ataki na ukraińską infrastrukturę. Rosyjskie ataki to odpowiedź Putina Trumpowi. Czekamy jednak na szczegóły rozmowy pomiędzy Amerykanami a Rosjanami oraz na to, jakie konkretne kroki Amerykanie będą gotowi podjąć. Głos na Warsaw Security Forum zabrał też premier Donald Tusk. Zapowiedział, że na najbliższym szczycie unijnym w Brukseli zaproponuje zwiększenie sankcji na Rosję. CBŚP, CBZC i ABW rozbili międzynarodową grupę przestępczą specjalizującą się w oszustwach bankowych. Za pomocą fałszywych linków do szybkich płatności przejmowali konta kontrahentów. Padło 12 osób, w tym m.in. Ukrainiec i dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem, mówi nam Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
14: Były takie przesłanki, że mogłyby mieć te osoby związek z organizacjami wspierającymi terroryzm.
13: Zatrzymanym grozi 12 lat więzienia, planowane są kolejne zatrzymania. Magdalena Fręch wygrała z Manan Chayą Sawan Kyo w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Pojedynek był zacięty, w pierwszym secie było 6-3 dla Polki, w drugim po tiebreaku Magda wygrała 7-6. Jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek.
15: SK Elbląg News.
16: Rafał Maliszewski. Przez lata dostarczała kadr dla Zamechu. Dzisiaj zespół szkół technicznych informatycznych to nowoczesna placówka, kształcąca m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa czy programowania dronów.
17: Szkoła z wielką historią, która wykształciła tak wielu dobrych fachowców na rynku, nie tylko elbląskim.
16: Mówi Sylwia Łaskowska, dyrektor szkoły. Uroczyste obchody jubileuszu już 23 października. Straszne warsztaty. W związku ze zbliżającym się Halloweenem Dom Kultury w Pieniężnie prowadzi zapisy na zajęcia dla dzieci i młodzieży, które odbędą się w sobotę 31 października o 11.
9: Weźcie od razu urlop na żądanie na ten mecz Iga Świątek versus Magda Fręk, bo nie wiadomo będzie, którą ręką trzymać kciuki. Jedna za jedną i druga dłoń za drugą, więc nie będzie czym pracować. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Oddałabym dzisiaj wszystko za. Dokończcie takie zdanie, poza tobą nic. Liwka zagrała w Radiu SK, 18 minut po 11. I nagrajcie głosówkę na eskowy Messenger. Oddałabym dzisiaj wszystko za. Dwie dodatkowe godziny w ciągu tego całego dnia, żebym zdążyła ogarnąć wszystko to, co sobie zaplanowała i wszystko za wielki dzbanek, który najchętniej podróżowałby ze mną. Gorącej herbaty z cytryną i z cukrem, bo to jest jedyna, którą uznaję jesienią. Dajcie znać, za co wy byście oddali wszystko. Oddałabym dzisiaj wszystko za. Kończymy to zdanie, nagrywamy głosówkę na eskowy Messenger. Antwoord, talk to you, za chwilę Westę.
1: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Nie ma biznesu bez kasy Novitus. Sprawna kasa fiskalna to spokojny sen. Ponad 1 000 000 sprzedanych kas.

0: Frabe. Ponad 100 modeli butów roboczych dla każdej branży. Prawie 1000 par butów roboczych dostępnych od ręki w hurtowni BHP Prabe. Największy wybór butów roboczych w hurtowni BHP Prabe. Elbląg Grunwaldzka 2, hala B12. Więcej na prabe.pl. Prabe. Pracuj bezpiecznie.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Irak i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
5: I po reklamie.

0: Zawsze niezawodna Pink i Sober na antenie Radio SK. Oddałabym dzisiaj wszystko za... Macie dużo swoich pomysłów, zresztą bardzo trawnych. Ewa?
1: Oddałabym dzisiaj wszystko za temperaturę 35 stopni i słoneczko.
0: Ewa, ale to nie trzeba wszystko, to trochę pieniędzy wystarczy. Nawet nie trochę, jak worek taki masz, to bardzo chętnie. Niewykluczone też, że nasz odlot ściśle tajny zawita do miejsca, w którym będzie słońce i 30 parę stopni. Jeżeli chcecie się przekonać, to pobierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. Choć nie mam pewności co do miejsca, więc mogę tylko rzucać tak słowa na wiatr. Jest też Wiktoria?
2: Oddałabym naprawdę dzisiaj wszystko za to, abym nie musiała dzisiaj jechać do pracy.
0: Wiktoria, moim zdaniem nie musisz. Tylko nie wiem, jakie będą później konsekwencje tego braku przyjazdu dziś.
3: Radio SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonik jesień zaczyna się promocjami. Tylko teraz 50 zł rabatu za każde wydane 500 albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonik. Największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 60-66.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
9: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
10: Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
11: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Nadruki tam robimy.
10: To idę z wami, zabarwimy się trochę. Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
11: Barwy. Barwimy codzienność.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: dopiero miło i fly high w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Rafał, dzisiaj pytałam słuchaczy o to, za co oddaliby absolutnie wszystko dziś. Ja za kubek gorącej herbaty.
1: Ja za to, żeby jeszcze dłużej pospać trochę.
2: Jaki dzisiaj miałem problem z tym, matko, jedyna, żeby się obudzić. Wszystko mnie drażniło, jak się obudziłem potem.
0: Ale już jesteś, wstałeś.
1: Już przeszło.
0: Prośba została zdezaktualizowana.
1: No dobra, ale czekaj, bo mamy taką sofę tutaj. Mam parę pomysłów, jakby tutaj tak, na tak między piosenkami, ale dobra, dobra, rozważymy.
0: Dobrze, że w radiu je widać. Rafał Adamczak zostaje z wami i gra najlepsze hity w ten poniedziałek.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
6: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do środy. Szynka Kraka. Cena sprzed pierwszej obniżki 24,99 za kilogram, a teraz 14,99. Pieczarki. Cena sprzed pierwszej obniżki 13,99 za kilogram, a teraz 9,99. Leclerc.

0: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny! Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
1: Świetne potrawy i elegancki serwis to dopiero początek. Wigilie firmowe w restauracji hotelu Młyn mają to coś, co naprawdę jednoczy zespół. Bezpłatnie wręczymy pamiątkowe zdjęcia w ramkach. Wolicie luźniejszy styl? Zorganizujemy tańce lub zarezerwujemy kręgle. Przygotujemy upominki dla współpracowników. Z hotelem Młyn w Elblągu stworzycie piękne świąteczne wspomnienia.
2: Blisko do centrum, daleko od miejskiego zgiełku. To idealny kadr na Twoje nowe mieszkanie. W Elblągu przy Alei Tysiąclecia startuje nowoczesna inwestycja kadr. Odkryj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o wygodzie, doskonałej komunikacji i wysokim standardzie codziennego życia. Poznaj ofertę, sprawdź dostępne lokale. Zadzwoń 502 111 221. Więcej informacji na www.kadr-elblak.pl. Twój kadr miasta.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
5: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
6: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
5: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Poniedziałek 12 października, na termometrach w Elblągu teraz 12 stopni. To dzisiejsze maksimum. Trochę chmur, po południu możliwy przelotny deszcz. Dzisiaj dzień bezpiecznego komputera, więc pamiętajcie, żeby zachować ostrożność w sieci. Nie klikajcie wszystkiego, co się świeci.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
11: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Wstępne ustalenia nie wskazują, by doszło do nieprawidłowości, a chodzi o policyjną interwencję w Bydgoszczy, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Prokuratura analizuje materiał dowodowy, przesłuchano świadków, a do zdarzenia doszło wczoraj na osiedlu Błonie. 44-latek z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjantka zastrzeliła mężczyznę, który zmarł w szpitalu. 135 osób zatrzymanych, a blisko 80 tysięcy placówek skontrolowanych. To po tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach. Na terenie całej Polski trwają działania policji. Mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom. W szkołach obowiązują zaostrzone procedury bezpieczeństwa. W Radomiu do budynków wchodzić mogą wyłącznie uczniowie i pracownicy.
12: Jeżeli rodzic bądź jakaś inna osoba chce wejść na teren szkoły, ten wstęp jest mocno ograniczony. Obowiązuje nas rejestr wejść. Od piątku także w szkole są funkcjonariusze policji.
11: Mówi Maria Skurkiewicz, dyrektor publicznej szkoły podstawowej numer 29 w Radomiu. Władze szkoły podkreślają, że ograniczenia wstępu dla osób z zewnątrz zostanie utrzymane na stałe. Nobel ekonomiczny przyznany. Nobla z ekonomii otrzymali Robert E. Hall oraz Michael Woodward za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia.
13: SK Elbląg News.
14: Rafał Maliszewski. Jestem elblążanką w ciąży. To program, którego celem jest kompleksowe wsparcie kobiet w tym szczególnym okresie. Program oferuje szeroki wachlarz działań.
15: Wyprawkę dla kobiet, ale także konsultacje i spotkania ze specjalistami z zakresu zdrowia i opieki okołoporodowej.
14: Mówi Joanna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Zachęcamy przyszłe mamy do udziału. Wręczenie tułusów, koncert zespołu Nie ma go tu i wspólne śpiewanie barki. Tak wygląda plan jutrzejszych obchodów Dni Papieskich w Elblągu. Zapraszamy jutro od 17 do hali przy Grunwaldzkiej. Wstęp wolny.
16: Poniedziałek, dzień specyficzny, ale co tam, po południe już mamy, bo to dwie po 12, więc już chyba tak nie boli, a trochę my sobie o uśmiechu porozmawiamy. Będą też hity na czasie, na początek David Guetta i Run, Run River, więc gdybyście chcieli się poruszać, można, śmiało. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Lata mijają, a cały czas niektórzy mają tak, że jak słyszą Enrique Iglesias, od razu myślą o Bailando. No nie, nie Bailando, El Perdón tym razem. Enrique też nie sam, bo Nicky Jam tutaj mu pięknie towarzyszy, a właściwie to zupełnie odwrotnie. Enrique towarzyszy temu drugiemu. A, czy to ważne? 15 minut po godzinie 12. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy, wyprzedzałem taką wielką ciężarówkę, która ciągnęła wielką naczepę. Nie wiem, jak to się dokładnie fachowo nazywa. Taką platformę do przewożenia jakiegoś ogromnego sprzętu budowlanego, rolniczego, koparek wielkich. No wiecie, co mam na myśli. Tyle, że na tej naczepie nie było nic konkretnego. Nic konkretnego, tak by się wydawało. Jak podjechałem bliżej, zobaczyłem, że na samym środku pan kierowca przewoził małą zabawkową ciężarówkę przypiętą wielkim pasem transportowym. No brawa dla tego pana, bo udało mu się uśmiechnąć mnie, a podejrzewam też nie tylko mnie, ale i innych kierowców, a na pewno też dzieciaków w innych samochodach. Moi drodzy, czy wam się w poniedziałek udało spowodować uśmiech u kogoś innego i z jakiego powodu? Z czym to miało związek? Dajcie znać, czekam na głosówki. Po 6 głosówki oczywiście na Messengerze, a SMS-y 664-402-302. Tutaj możecie wysyłać małe prezentowe, eskowe, na pewno co nieco się znajdzie, a jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie, to za chwileczkę Teddy Swims, Mr. Know It All i już 16 po 12.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
3: Pobierz apkę Radia SK
1: i zgłoś się za darmo.
4: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Przyszłość właśnie nabrała kształtu. Odważna, elektryczna, stworzona, żeby przyciągać spojrzenia. Skoda Epic. Nowy rozdział zaczyna się właśnie teraz. Zobacz ją z bliska w Skoda HDM Gramatowski w Starogardzie Gdańskim i Elblągu. Epic. Nazwa zobowiązuje.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Dom Weselny Korona w Elblągu, ulica Rejmonta. www.domweselnykorona.eu.
17: I po reklamie.
18: Eska.

0: Też jak sobie tak social odpaliliście po weekendzie, to macie wrażenie, że cały świat był na jesiennym redyku w Szczawnicy i okolicach. No bo oczywiście można było jeszcze chociażby w Zakopanem trafić na bardzo przyjemne owieczki. Jak nie byliście w tym roku, spokojnie nadrobicie w przyszłym, ale nie o tym, nie o tym. U nas w Radiu SK hity na czasie, Rosie and New Trick już za nami. 23 minuty do godziny 13, a dzisiaj o tym, z jakiego powodu być może ktoś za waszą sprawą się uśmiechnął. Czy wy macie taką świadomość, że ktoś się uradował? A to wszystko dlatego, że zainspirował mnie do tego pewien kierowca ciężarówki mijany po drodze, który na wielkiej naczepie ciągnął małą zabaweczkę, ciężaróweczkę przyczepioną i to ładunek poważny przewożony z pełną powagą. Być może gdzieś tam jakiś mały człowiek z tego powodu miał wielki uśmiech na twarzy, a na pewno wszyscy ci, którzy widzieli to po drodze, w tym ja. No i bardzo proszę, padła głosówka na naszego messengera od Kasi.
1: Halo, cześć SK. Mnie dzisiaj udało się wywołać uśmiech na twarzy mieszkańców pewnego osiedla, ponieważ sadzimy piękne, czerwone róże, różowe jeżówki purpurowe i żółte rudbekie. Panie mieszkające przy samej rabacie były zachwycone. No pozdrawiam, Katarzyna.
0: Pozdrawiamy Kasiu gorąco, podejrzewam, że panowie też, bo jak facet ma do czynienia z rabatem, to jest z tym uśmiechnięty. Radio SK. A to nie o to chodzi.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Castorama!
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zlecę docieplenie ścian w Elblągu. Około 1000 metrów kwadratowych. Kontakt pod numerem 501 580 596.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
13: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że grając teraz numer Mango Sylwii Grzeszczak też was trochę uśmiechnąłem, co? Bo jednak to, wiecie, w kalendarzu jesień, a w sercu cały czas lato, prawda? To jest Eska, to są hity na czasie. Matko jedyna, aż głos tracę. Dlaczego? Możecie się tylko domyślić, wszak jesteśmy po weekendzie. 5 minut i będzie godzina 13. Patrzę sobie na zdjęcia Pauliny i Kamili, dziewczyn, które dołączyły do ekipy Lotu Ściśletajnego, naszej zabawy, która czeka na was w poranku. A tak naprawdę chodzi o to, żebyście spakowali walizkę, zgłosili gotowość do tego, żeby z nami eskową ekipą polecieć. Gdzie? A, to jest właśnie pytanie otwarte. Nikt nie wie gdzie i do ostatniej chwili wiedzieć nie będziecie, a wylot od 23 do 25 października, czyli taki bardzo przyjemny weekend w jakichś pewnie bardzo miłych okolicznościach przyrody, albo zupełnie odwrotnie. No, przecież tego nikt nie wie, więc to pozostaje, jak sama nazwa mówi, tajne. Do Lotu Ściśle Tajnego możecie zgłaszać się w naszej eskowej apce, ale nasz eskowy kapitan co jakiś czas podrzuca podpowiedzi, dzisiaj też podrzucił.
1: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
2: Radio SK. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową. Światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska. Szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat. Siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Koszulka, a dlaczego wciąż chodzicie z czapeczką na ulicę Grunwaldzką 2, hala B12 w Elblągu?
11: Oj, Polar, przecież tam jest nowa lokalizacja firmy Barwy. Na druki tam robimy.
12: To idę z wami, zabarwimy się trochę. Barwy. Haft, nadruk, grawer. Ulica Grunwaldzka 2, hala B12 w Elblągu. Zakupy internetowe www.barwysklep.pl.
11: Barwy. Barwimy codzienność.
13: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej. Elbląg, pasaż Leclerc.
15: Jesienna aura nad Elblągiem dycha teraz na termometrze, a 12 to dzisiejsze maksimum. Dużo chmur, w prognozie widać jakieś minimalne przejaśnienia, bardziej do południa, po południu wieczorem możliwe deszcze. Wtorek również do 12 stopni, może pokropić z rana, w ciągu dnia powinno być więcej słońca.
14: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
1: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
16: 13. Agata Chruściek, zapraszam. Użyto go do inwigilacji polityków, kupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb i policji. To główne zarzuty wobec systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu Komisji Śledczej, a ta skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiS-u.
17: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
16: A także byli szefowie posłowie CBA, ABW i SKW wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Prokuratura przekazała, że dane pozyskiwane z użyciem systemu mogły trafiać do producenta, czyli izraelskiej firmy. Ceny paliw w górę. Minister energii podał maksymalne stawki na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. 150 milionów złotych kary dla 4 banków. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste BP oraz Plusbank miały stosować w swoich umowach niedozwolone klauzule. Tak uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
0: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat.
16: Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrust. Jedna z klauzul umożliwiała podwyższanie opłat i prowizji nawet o 200%.
2: SK Elbląg News.
18: Rafał Maliszewski. Miało być śmiesznie. Dwóch 15-latków z Braniewa opublikowało w sieci film, w którym padły groźby dotyczące jednej ze szkół. Błyskawicznie zostali zatrzymani.
19: Tu uczniowie tej szkoły, którzy nagranie przygotowali dla żartu.
18: Mówi Justyna Romańczuk, rzecznik policji. O ich losie zdecyduje sąd. Podobne konsekwencje czekają 4 nastolatków z Elbląga, którzy w kominiarkach z kijem baseballowym nagrywali teledysk pod zespołem szkół gospodarczych. Wysoka grzywna dla rodziców może być najniższym wymiarem kary. Marsz po zdrowie. Amazonki zapraszają w sobotę na marsz pod hasłem Kocham Cię życia. Start o 12 spod Urzędu Miejskiego przy łączności w Elblągu.
20: Czy są to fani Formuły 1? Oglądaliście wczorajszy wyścig w Singapurze? Jesteście gotowi na kolejny? A jeżeli chcecie dobrych muzycznych klimatów połączonych z Formułą 1, to bardzo proszę. Tate McRae, Just Keep Watching, to prosto z filmu F1. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: wczoraj miałem okazję przetestować ten numer w trasie i powiem wam, że w samochodzie to on się sprawdza bardzo mocno, więc szczęśliwi ci, którzy już usiedli za kierownicę albo za kierownicą pracują, bo właśnie do waszych samochodów wrzuciłem numer, który nazywa się Wasted. To jest Natalie i Major League DJs w Radiu SK, bo u nas hity na czasie 17 minut po godzinie 13. A propos tego, czy udało wam się dzisiaj sprawić u kogoś uśmiech na twarzy, uśmiechnął to na pewno, ale odezwał się do nas na naszym Messengerze też Bartek.
1: Dzień dobry, Bartek z Wrocławia. Ja tradycyjnie do pracy jeżdżę rowerem i dzisiaj zza samochodu na schodnika wtargnął mi na drogę pan z psem, z pięknym labradorem. Zahamowałem, wymieniliśmy uprzejmości, przepuściłem pana na drugą stronę jezdni. Pan się uśmiechnął, powiedział: o, zdarzają się normalni rowerzyści. Uśmiechnął się, ja też się uśmiechnąłem, życzyłem dobrego dnia, więc dzięki mnie ktoś się dzisiaj jednak uśmiechnął. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się. Ahoj, przygodo.
0: No, a ja cały czas jestem w przypadku Bartka pełen podziwu, jeżeli chodzi o dojeżdżanie do pracy na rowerze. Ja wiem, że październik mamy wyjątkowo przyjemny, wyjątkowo ciepły, ale biorąc pod uwagę moje lenistwo, bilans tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, wiecie, co by wygrało.
2: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny. Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za...

0: nie chwcina. Habibi Habibi. Polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi Kebab przy Placu Dworcowym zaprasza. Smacznego!
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie. Umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
5: I po reklamie.

0: proszę teraz nie myśleć o przytulankach, chociaż może numer taki, że trochę inspiruje, ale to dopiero 23 minuty do godziny 14, pewnie teraz jesteśmy gdzie indziej, robimy co innego, a nie tam jakieś przytulanki, chociaż jak ktoś chce, jak ktoś może o tej porze, a może taki spontan, to czemu by nie, Ellie Goulding za nami, to jest SK, to są hity na czasie, 23 minuty będzie godzina 14, co drugi pracujący Polak przyznaje, że zdarza mu się spóźnić do pracy. Chociaż też przyznajemy, że są to sporadyczne sytuacje, to co dziesiąty zatrudniony pojawia się jednak po czasie przynajmniej raz w tygodniu. O, mam takiego kolegę, mam. Najczęściej przegrywamy, jak się okazuje, z korkami w dojazdach do pracy, z budzikiem również, ale lista porannych przeszkód jest dłuższa. Do powodów spóźnienia Polacy zaliczają też opóźnienia w komunikacji miejskiej, zbyt długie ogarnianie się rano, to dzieciaki, wiadomo, szkoła, przedszkole, ale też pojawia się bardzo przyjemny powód. Poranny seks też okazuje się, że może być przyczyną spóźnienia do pracy. Ten powód mężczyźni wskazują niemal dwukrotnie częściej niż kobiety. Jak się okazuje, zaraz. Coś mi tu nie halo. Panowie, to przepraszam, z kim wy, skoro wasze kobiety mówią co innego?
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto motto. To tu.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie,
11: bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonik jesień zaczyna się promocjami. Tylko teraz 50 zł rabatu za każde wydane 500 albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonik. Największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 60-66.
16: Teatr w Elblągu zaprasza na Jentl w dniach 16, 17, 24 i 25 października. Jentl to nie tylko poruszająca historia. To widowisko ze wspaniałą muzyką, scenografią oraz światłami. Do zobaczenia w teatrze. Sponsorem strategicznym jest Energa z grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
17: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera Stihl w Elblągu, TechTrans Strażnicza 1. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia do pielęgnacji ogrodu. Na wszystkie urządzenia Stihl oferujemy raty 0%, RRSO 0%. Prowadzimy także serwis gwarancyjny oraz wynajem urządzeń. TechTrans Elbląg Strażnicza 1. TechTrans.com.pl.
18: Okulary dla pokoleń. Salon optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Vogue, Polo, Karolina Herrera, Miu Miu. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork, Kościuszki 23 Centrum.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj
0: thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
21: I po reklamie.
22: Esko.

0: Dla tych, którzy uwielbiają pewne rzeczy robić w tak zwanych podskokach, można było, to jest nowość na naszej playliście eskowej, wśród hitów na czasie Mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem. 5 minut pozostało do godziny 14, 12 października, poniedziałek w kalendarzu, to dzisiaj dzień bezpiecznego komputera. A jaki jest ten najbezpieczniejszy komputer? Wiadomo, że ten wyłączony i odstawiony w kąt. I teraz możecie pójść do szefa i powiedzieć, że tak w radio mówili i wy właśnie wasz komputer w pracy musicie koniecznie wyłączyć, żeby było bezpiecznie, a potem to już wolny poniedziałek.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
11: Zlecę docieplenie ścian w Elblągu. Około 1000 metrów kwadratowych. Kontakt pod numerem 501 580 596.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz nowego zawodu? Chcesz zarabiać więcej? Zdobądź kwalifikacje operatora koparki, koparko-ładowarki lub ładowarki w ATM Centrum Szkoleniowym. Dużo praktyki, doświadczeń instruktorzy i egzamin na miejscu w Raczkach Elbląskich. Szkolimy także online oraz wyjazdowo w siedzibie firmy. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Kwalifikacje, które dają możliwości.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: 12 października, poniedziałek, w 1492 roku Kolumb odkrył Amerykę, a my odkryjemy, co nas czeka w pogodzie. Nad Elblągiem dużo chmur, niewielkie przejaśnienia, możliwy opad deszczu i maks 12 stopni. Jutro ciut lepiej, mniej deszczu i to głównie z rana, a więcej słońca w ciągu dnia.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces czterech oskarżonych o akt dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marywilska. Sąd zdecydował o utajnieniu procesu. O czym więcej Mateusz Chłystun.
19: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linii obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
18: Premier zwołuje kolejną naradę w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Za pół godziny Donald Tusk będzie o tym rozmawiał z szefami resortów m.in. edukacji, zdrowia czy cyfryzacji. To reakcja na ataki w szkołach na Mazowszu. Akcja uczniowska apeluje o pilne działania.
0: Otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją. Boją się iść następnego dnia do szkoły.
18: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej, a uczniowie chcą, by w każdej szkole przez cały dzień obecny był policjant w cywilu. Rosja mówi nie i odrzuca ukraińską propozycję 60-dniowego rozejmu. Chodziło o umożliwienie przeprowadzenia w tym czasie wyborów prezydenckich. Rzecznik Kremla przyznał, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego.
9: SK Elbląg News.
15: Rafał Maliszewski. Chłopak z rakietą, mimo młodego wieku, rozegrał już ponad 600 meczów, w tym na turniejach międzynarodowych.
20: Mając 12 lat, będąc piąty w Polsce, wyprowadziłem się na drugi koniec Polski do Bielsko-Białej.
15: Franek Gerik, 16-latek pochodzący z Braniewa, od lat mieszka sam z dala od domu i rozwija swoje umiejętności. Niestety, brak środków ogranicza liczbę turniejów, w których mógłby startować. Rodzina szuka wsparcia dla chłopaka poprzez zbiórkę na zrzutka.pl. Może ktoś z Was zechce wspomóc Franka. Zakończył się remont parkingu przy przychodni na Bema w Elblągu. Jest dwa razy więcej miejsc i bezpieczniejszy wjazd. Koszt 1 700 000.
21: Gdybyście mieli ochotę teraz na dobry numer od Calvina Harrisa i Disciples, to bardzo proszę, How Deep Is Your Love, tak właśnie będzie, bo to są hity na czasie, bo to jest Radio SK, ale będzie też nówka sztuka, bo wszystkie hity zaczynają się w SK. Tylko spokojnie, chwilkę poczekajcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jeżeli ten poniedziałek was jakoś tak zmęczył porządnie, już w waszej głowie kiełkuje myśl, a może by tak gdzieś na weekend, a z drugiej strony od razu sami tłumaczycie, no ale paliwo takie drogie, bo faktycznie będzie drożej jutro. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,06, za litr 98 7,95, minimalnie potanieje olej napędowy 8,02 za litr będzie. No właśnie, tak to wygląda z paliwem, tak to wyglądać będzie jutro. Ale słuchajcie, no wszystko jest lekarstwo, takim świetnym lekarstwem może być nasz odlot ściśle tajny, czyli wy nie robicie nic poza tym, że się zgłaszacie do zabawy w naszej apce eskowej, a potem musicie mieć przygotowaną walizkę, spakowaną najlepiej, bo jak przyjdzie wam się stawić na lotnisku 23 i być gotowym, żeby polecieć z naszą ekipą eskową nie wiadomo gdzie, no to musicie się stawić, po prostu. Zadanie jest konkretne, a potem to już tylko zabawa, a potem to już tylko, no, sami wiecie. Kto obserwował nasze wyczyny w ramach poprzednich odlotów ściśle tajnych na Cyprze czy też Maladze, ten wie, o czym mówię, reszta pewnie się domyśla, ale możecie to sprawdzić chociażby w naszych socialach. Dobra, słuchajcie, to co było, to jedno, a kolejna sprawa to to, że ten kolejny odlot ściśle tajny się zbliża. Przypominam, zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej eskowej apce. Radio
1: SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
6: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do środy. Szynka Kraka. Cena sprzed pierwszej obniżki 24,99 za kilogram, a teraz 14,99. Pieczarki. Cena sprzed pierwszej obniżki 13,99 za kilogram, a teraz 9,99.
7: Leclerc.
8: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Malbork, Villaro już na was czeka. Nowy salon z modą męską to kolekcje na każdą okazję. Od elegancji po codzienny styl. Odwiedź nas w Arii Park Malbork. Grobelno 68A.
12: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.

0: Życie uczuciowe u Shawna Mendesa kwitnie bardzo ładnie. W ubiegłym miesiącu na pokazie mody zaprezentował się ze swoją nową dziewczyną. No, trzymamy kciuki oczywiście. Niech kwitnie dalej! Shawn Mendes i Stygis za nami w Radiu SK. 28 minut do godziny. Wróć, 27 minut do godziny 15.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest taki dobry moment dla tych, którzy lubią polską muzę. Jeżeli chcecie zrobić głośniej w swoim samochodzie albo w pracy, w radiu, to bardzo proszę, można teraz, bo to jest kawałek, który przy okazji jest w propozycjach do Rap 20 Radia SK. Rap 20 dzisiaj po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Czy nadal będzie w tych propozycjach, czy zadebiutuje na jakimś konkretnym miejscu, to tylko i wyłącznie od was zależy, bo to wy głosujecie, wy decydujecie na sk.pl. A co to za numer? To jest numer od panów, z których jeden kryje się pod pseudonimem 730 Hancho, drugi to Malik Montana, a kawałek nazywa się Mami.

0: to na koniec pracy, jeszcze w pracy, czy może potem w domu. Nie dajcie się prowokować. Niech to będzie fajne poniedziałkowe popołudnie. Trzymajcie poker face do samego końca, aż wam będzie naprawdę tak błogo, fajnie i dobrze. Może późnym popołudniem, może już wieczorem, ale jednak. Lady Gaga, Poker Face, w Radiu SK. To są hity na czasie. Za chwileczkę u nas Simply My Body Isn't Ready.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Poznaj nowego, hybrydowego, 7-osobowego SUV-a MGS9. Nagłośnienie Bose, fotele z masażem oraz panoramiczny szyberdach. Teraz od 172 900 zł z 7-letnią potrójną gwarancją oraz w atrakcyjnym finansowaniu. KADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny! Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
10: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
11: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà!
10: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
11: Magnifique!
10: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
11: No, Hisense Media Expert to ma sens.
12: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł. Zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Prosty? Prostszy? Tylko teraz wybór staje się najprostszy. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł z pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją. Nie czekaj. Przyjdź i sprawdź wszystkie modele Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg. Ulica Pułkownika Dąbka 157.
14: Wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Dom Weselny Korona w Elblągu, ulica Rejmonta. www.domweselnykorona.eu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: I takie dobre tempo przybiera poniedziałkowe popołudnie. I tak, trzymajcie, Back to Yours, tak nazywa się ten kawałek. To jest SK, to są hity na czasie. A jak dobre tempo i popołudnie, bo to już za 4,5 minuty godzina 15, to po 15 z wami Sointa i Korosiel w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.

0: Ach, remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, Elbląg Pasaż Leclerc.
12: Poniedziałek 12 października. Na termometrach w Elblągu teraz 12 stopni. To dzisiejsze maksimum. Trochę chmur, po południu możliwy przelotny deszcz. Dzisiaj dzień bezpiecznego komputera, więc pamiętajcie, żeby zachować ostrożność w sieci. Nie klikajcie wszystkiego, co się świeci.
13: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 15. Agata Chruściak, zapraszam. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. Działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
15: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
14: A z kolei z danych resortu edukacji wynika, że dziś lekcje odwołało 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Są zarzuty i areszt dla kobiety po niebezpiecznym rajdzie na Podhalu. 58-latka zniszczyła kilka samochodów i uszkodziła budynki stacji benzynowych. Jedna osoba została ranna. Kobieta miała też wjechać autem na Krupówki. Są wątpliwości co do jej stanu psychicznego.
16: Prokurator powoła biegłych psychiatrów, których zadaniem będzie wypowiedzieć się odnośnie jej stanu psychicznego.
14: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Najbliższe 3 miesiące kobieta spędzi w areszcie. Wniesienie i użycie na stadionie środków pirotechnicznych oraz posiadanie narkotyków. Za to odpowie 6 pseudokibiców. Ci przyjechali na mecz między GKS-em a Odrą Wodzisław w Jastrzębiu-Zdroju. Część nich zatrzymano przed spotkaniem, a część podczas. Mają od 16 do 27 lat.
17: SK Elbląg News.
18: Krzysiek Jaworski, zapraszam. To on uratował sporą część elbląskich zabytków. 13 października obchodzimy 62. rocznicę śmierci Włodzimierza Sierzputowskiego, architekta, który po wojnie pełnił funkcję elbląskiego konserwatora zabytków.
19: W 1954 roku doprowadził do tego, żeby powołać tu muzeum.
18: Mówi elbląski regionalista Juliusz Marek. Braniewska policja w piątek zatrzymała 2 piętnastolatków rozpowszechniających w sieci film, mówiąc o sprowadzeniu zagrożenia na jedną z braniewskich szkół. Nastolatkowie swoje zachowanie tłumaczyli żartem. Za swój czyn poniosą realne konsekwencje.
20: Sońta i Koroście.
21: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
22: Pani lektor mogła jeszcze nie wiedzieć, że Sońty na razie nie ma, zatrzasnął się w windzie. Robimy wszystko, żeby go stamtąd wyciągnąć, ale nie mamy pewności, kiedy do tego dojdzie. W każdym razie ja jestem i zamierzam trochę grać, a trochę gadać. Na początku będę grał Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Save My Love w Radiu SK. To jest audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Jak mówiłem, Sońta zaciął się w windzie i trwa akcja wyciągania go z tej windy. Kierownik przyjechał widlakiem i być może uda się go wydobyć, tylko nie mogę obiecać na kiedy. Dlatego tymczasem postanowiłem zająć was pewną ciekawostką, o której przeczytałem, że młodzi chłopcy, tacy 16-17-letni, podobno wydają teraz 200 zł miesięcznie na fryzjera. To znaczy za uszami i z tyłu krótko, a na środku trwała. I to się nazywa broku i kosztuje 200 zł. 200 zł! To dziewczyny nawet nie wydają na fryzjera, a teraz ci młodzi chłopcy wydają. Za 200 zł, gdybym miał pójść do fryzjera, to bym wolał sobie głowę odciąć, a 200 zł zaoszczędzić. Zapytałbym, co Cinek myśli o tym, no ale jak mówiłem, jest w windzie. Całe szczęście, na razie podpięliśmy mu tam już takie łącze, żeby mógł od czasu do czasu coś skomentować. Co myślisz, Cinek, o tym, żebym ja sobie głowę odciął?
1: Graj już lepiej hity na czasie, bo gadasz głupoty.

0: Jak w piosence jest hej, hej i je, je, to ma dużo większe szanse, żeby zostać sukcesem. I tak właśnie było w piosence Davida Guetty, Memories w Radiu SK. Mówiłem przed chwilą o tym, że rodzice młodych chłopaków muszą wydawać nawet 200 zł na fryzjera miesięcznie, no bo oni robią tę fryzurę na broku, a co wiąże się z tym, że na czubku głowy trzeba zrobić trwałą. Trwałą! A tu pani nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze i mówi: panie, 200 zł, co pan oszalałeś, to znacznie grubsze kwoty są.
1: A propos fryzjera, 200 zł to jest nic. Mój syn ma niespełna 12 lat i my wydajemy na trwałą, razem z pielęgnacją i ścięciem, 350 zł. Ale nie co miesiąc, tylko co 5 miesięcy.
0: I tak co 5 miesięcy za często. No, ale już pani się podoba, to niech już będzie. Jak się mamusi, syn mu się podoba, to warto zainwestować w tę czuprynę, co nie? Damiano David, The First Time, za moment w SC.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jak

0: Województwo Małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
1: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze! Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
2: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleklerk.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Blisko do centrum, daleko od miejskiego zgiełku. To idealny kadr na Twoje nowe mieszkanie. W Elblągu przy Alei Tysiąclecia startuje nowoczesna inwestycja kadr. Odkryj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o wygodzie, doskonałej komunikacji i wysokim standardzie codziennego życia. Poznaj ofertę, sprawdź dostępne lokale. Zadzwoń 502 111 221. Więcej informacji na www.kadr-elblak.pl. Twój kadr miasta.
6: I po reklamie.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. Teraz
1: wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Alright, będziemy to teraz udowadniać tym hitem, który się właśnie zaczyna. Jest hit Tiesto, Hard to be around. Ale zanim ten hit, to parę spraw dla uaktualnienia sytuacji. Cinek jest cały czas zatrzaśnięty w windzie. Kierownik z widlakiem krąży. Być może potrzebny będzie cięższy sprzęt, zobaczymy. Ale niezależnie od tego, czy go wydłubią z tej windy, czy nie, to będziemy grali w Państwa Miasta. To jest taka zabawa, że kategorie są nie do końca poważne. A dzisiaj odpowiedzi na literę P i potrzebuje dwojga słuchaczy. Panią, pana, obie panie, obojętnie. Proszę się zgłaszać na eskowym messengerze. Proszę tam zostawiać swój numer telefonu, żebym wiedział, gdzie oddzwonić. Cinek w tej windzie, ale cały czas mamy z nim połączenie. Takie to może być taki efekt studni, no bo jest w windzie. Cinek, czy ja dobrze zapowiedziałem konkurs Państwa Miasta?
2: Ładnie powiedziane.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Czekam na wasze numery na eskowym messengerze i zaraz gramy.

0: Timbaland, Nelly Furtado. To jest Radio SK. To jest moment, żeby zagrać w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, dzisiaj gramy ze słuchaczką Elą Elżbietą. Cześć Elżuniu.
2: Dzień dobry.
0: Ustaliliśmy już, że Ela jest teraz na pazurach. Jakie pazury robisz na jesień? Jaki kolor się na jesień robi, Elżbieta?
2: Zależy jak kto lubi, ja mam czerwień.
0: Czerwień, taką krwistą, romantyczną czerwień, czy taką bardziej przygaszoną?
2: Tak, tak. Nie, taką bardziej romantyczną.
0: Okej, okay. Twoim rywalem jest dzisiaj Marek. Cześć Marek.
3: Cześć.
0: Marek, robisz pazury, czy nie?
3: Nie, staram się mieć czyste po prostu.
0: Marek, ja nie oceniam. Jak robisz, możesz się przyznać. Ja tu nie jestem od oceniania. Ale nie robisz, rozumiem.
3: Nie.
0: Okej, okay, w porządku. Twoje życie, twoja sprawa, twoje pazury. Słuchajcie, kochani, gra polega na tym, że dzisiaj wszystkie odpowiedzi na literę P jak Polska. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Ela, a później Marek. Czy wszystko jest jasne, kochani?
2: Wszystko jasne.
0: Wszystko jest tak. Jasne. W związku z tym, Elżbieto, pierwsza kategoria dla ciebie. Znajdziemy to w piórniku.
2: Pióro.
0: Pióro znajdziemy w piórniku. Pierwszy punkt dla Elżbiety. Teraz przechodzimy do Marka. Marku, znajdziemy to pod łóżkiem.
3: Poduszka.
0: Poduszkę. Lepiej na łóżku, ale jak spadnie pod łóżko, to też zaliczamy. 1-1. Elu, wracamy do ciebie. Robimy to w samotności.
2: Płaczemy.
0: Nie życzymy tego nikomu, ale rzeczywiście się zdarza. Płaczemy. 2 punkty dla Elżbiety. Możesz teraz wyrównać, Marku. Robimy to na weselu.
3: Podskakujemy.
0: Tak, podskakujemy na weselu, zdecydowanie. Ale idziecie łeb w łeb. No dobry nam się duet trafił na antenie dzisiaj w SC w poniedziałek. Słuchajcie, w związku z tym, że jest remis, to musimy jakoś to rozstrzygnąć. Jest dogrywka. Dogrywka polega na tym, że już nie odpowiadacie i nie krzyczycie odpowiedzi, tylko krzyczycie swoje imię. Ja podaję kategorię. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i dopiero później, jak powiem, że odpowiada Ela albo Marek, to ta osoba odpowiada. Zgadnie, to ma punkt. Nie zgadnie, to wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
2: Tak, tak.
0: Uwaga, uwaga, kategoria dogrywkowa dla Eli i Marka. Zespół muzyczny.
2: Ela.
0: Ela pierwsza. Aj, po czasie, Elu, Elżbieto, mógł być Perfekt na przykład, albo Pearl Jam. W związku z tym Marek wygrywa i dla niego wielkie brawa. Uhu. No dobrze, Marku, możesz sobie wybrać nagrodę w związku z tym. Gadżety eskowe, torba eskowa albo taka butelka specjalna na różne napoje eskowa. Co wybierasz?
3: Torba.
0: Torba dla ciebie, dla Eli, butelka. Wszystkiego dobrego, kochani, miłego tygodnia. Dawajcie sobie dużo przyjemności, okej?
2: Okay? Dziękuję.
0: Trzymajcie się, miłego, pa.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie 2 bukietów. Biedronka.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: O, pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
18: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
19: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonik jesień zaczyna się promocjami. Tylko teraz 50 zł rabatu za każde wydane 500 albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonik, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 60-66.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.
26: Eska.

0: What If w Radiu SK. Za chwilę newsy, zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
4: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do środy. Szynka Kraka. Cena sprzed pierwszej obniżki 24,99 za kilogram, a teraz 14,99. Pieczarki. Cena sprzed pierwszej obniżki 13,99 za kilogram, a teraz 9,99.
5: Leclerc.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto.

0: codzienny styl. Odwiedź nas w Arii Park Malbork, Grobelno 68A.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny. Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nerdsfera. Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: Zachmurzenie duże z przelotnym deszczem. 10 na plusie teraz na termometrach w Elblągu. Noc deszczowa z 7 na plusie. Jutro rano także możliwy deszcz. Później zachmurzenie zmienne. Do 11 na plusie jutro na termometrach. Browarna, most Unii Europejskiej. Robotnicza Bema Grunwaldzka, tu au więcej.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Planował zabójstwo. Do akcji weszli policjanci w Lublinie. Zatrzymano 21-letniego Ukraińca. Mundurowi dostali sygnał, że student jednej z uczelni zapowiada atak z użyciem noża.
11: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
10: Informuje Anna Kamola z komendy w Lublinie. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, a grozi mu 15 lat więzienia. Zginęły 2 osoby, a 3 rodziny zostały bez dachu nad głową. To po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza. Gmina zapewnia, że poszkodowani dostaną pomoc. A o szczegółach Dawid Olszewski.
12: Wsparcie potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
13: Lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale te lokale wycofamy ze sprzedaży.
12: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
10: A gmina czeka teraz na ustalenie nadzoru budowlanego. Będzie polski pojedynek w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała w 2 setach Tajkę i awansowała do 2. rundy turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Polki będzie Iga Świątek. Ten mecz w środę, a stawką będzie awans do 1/8 finału turnieju.
14: SK Elbląg. News.
15: Krzysiek Jaworski, zapraszam. To już naprawdę ostatnie godziny. Tylko do piątku trwa dodatkowa rekrutacja na studia w Elbląskiej Akademii Nauk Stosowanych.
16: 4. tura rekrutacji, taka uzupełniająca. Możemy tutaj jeszcze zaoferować możliwość studiowania na naszej uczelni.
15: Mówi prorektor do spraw kształcenia uczelni, dr inżynier Jerzy Buriak. Studia w Elbląskiej Akademii Nauk Stosowanych są bezpłatne. Szczegół na stronach uczelni. W Pasłęku odbyła się akcja ekologiczna Zamień szkło na wrzosy. W jej ramach zebrano niemal 1700 kg szkła. Mieszkańcy za przyniesione opakowania szklane otrzymywali wrzosy.
17: Sońca i Koroście.
18: Sońca i Koroście.
17: Czyli ESK w Radiu ESK.
19: Proszę Państwa, sytuacja już przestaje być śmieszna. Cinek ponad godzinę temu zaciął się w windzie i do tej pory nie może wyjść. Z doniesień inżynierów, którzy próbują go wyciągnąć, wynika, że prawie zemdlał z głodu. To jest prawda, Cinek?
20: To jest nieprawda, jak większość rzeczy, które on mówi.
19: To jest chyba prawda, bo brzmi tak, jakby zemdlał z głodu, ale jakoś go ocucili, może cukier podali, bo tam jest taka dziurka w tej windzie. No nic, walczymy, będziemy czekać, aż Cinek się ocuci, wyjdzie z windy i może do nas dołączy. Tymczasem Tame Impala, Dracula w Radiu SK.

Ale ładnie ta Sanach śpiewa, co nie? Cicho Sza w Radiu SK. 13 minut po godzinie 16. Mam teraz coś dla tak zwanych fitness świrów, nazwijmy ich delikatnie, dla ludzi, którzy chodzą na siłkę, wiedzą, o co chodzi. Nie wiecie, co to jest plank? Po angielsku to jest deska, a po polsku to jest deska. Deska polega na tym, że trzeba ciało tak ustawić, że opieramy je na łokciach i na palcach stóp. I to ciało jest tak zawieszone na łokciach i palcach stóp, tak próbujemy wytrzymać jak najdłużej. Przeciętny człowiek wytrzymuje minutę. Mi się kiedyś udało wytrzymać 3 minuty, jestem dumny, jak nie wiem. A teraz czytam o rekordzie Guinnessa. Rekord Guinnessa należy do pani Donny Wild z Kanady, która wytrzymała w tej desce 5 godzin. 5 godzin bez przerwy. I uwaga, ona poprawiła swój własny rekord. Poprzedni rekord wynosił 4 godziny i 30 minut. Od teraz wynosi 5 godzin. Jest zdjęcie pani Donny z chwili, kiedy już miała kończyć. Już było 4:55. Uśmiechnięta, trochę wyczerpana, ale jaką ona ma sylwetkę. Trzeba robić deski, proszę państwa. I nie mówię tylko o tych, którzy pracują w tartaku.

0: To pani Adela, Ain't in La w Radiu SK. Cały czas nie ma cinka. Mówiłem o tym, że półtorej godziny temu zaciął się w windzie. Uruchomiliśmy już wszystko, co mogliśmy uruchomić. Kierownika, widlaka, teraz mają przyjechać z żurawiem, no bo jednak cinek to jest kawał chłopa, próbują go wyciągnąć z tej windy. Sytuacja nie jest prosta. Całe szczęście mamy takie połączenie dość dobrej jakości z cinkiem. Ty dajesz tam radę, cinek, jak się czujesz?
1: 6-7.
0: A, czyli mamy pierwsze symptomy obłąkania. No nic, trzymamy kciuki, że jeszcze wylezie z tej windy w czasie dzisiejszego programu. Tymczasem teraz atrakcje niezwykłe. Proszę Państwa, proszę wejść na sk.pl i napisać nam, dlaczego akurat z Wami mamy zagrać w grę. Po co to się pisze? Po to, żeby wywalczyć bilety na PGA 2026, czyli Poznań Games Arena. A główną nagrodą w naszej zabawie, i obiecuję, że ktoś z Was wygra, jest komputer do gierek Level Up o wartości 11 tysięcy złotych. Wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego akurat z Wami mamy zagrać w tę grę. Najbardziej kreatywne telefony będą nagrodzone. Będę dzwonił i będziemy grać o ten komputer, o to PGA, o 300, a może o coś jeszcze. Zapraszam, sk.pl.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
16: Habibi, Habibi, zjedz kebab prawdziwy. Habibi, Habibi, karkówka i kurczak. Habibi, Habibi, prawdziwa krawcina. Habibi, Habibi, kto głodny niech wcina. Habibi, Habibi, polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi, kebab przy Placu Dworcowym zaprasza. Smacznego!
17: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość, ponadczasową.

0: zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: I po reklamie.

0: of the shape of you. Ed Sheeran w Radio SK. Uwaga, uwaga, gramy!
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Wiecie, co to jest PGA? To jest Poznań Games Arena. I uwaga, uwaga, za dwa tygodnie, niespełna, właśnie te Poznań Games Arena. I teraz będziemy się bili o zaproszenia na to, o komputer Level Up, warty 11 tysięcy złotych. Słowem, będziemy grali w grę. Jak to się mówi na SK.pl, zgłaszaliście się, żeby zagrać ze mną w grę i są z nami słuchaczka Patrycja. Witaj, Patrycja.
2: Witam, witam.
0: Jaka jest twoja ulubiona gra?
2: Różne są gry.
0: A w Małysza grałaś kiedyś?
2: Nie grałam.
0: No, a to ten komputer warty 11 tysięcy to akurat jest za duży trochę do gry w Małysza, ale okej. Okay. Patrycja, w każdym razie będziesz rywalizowała z Michałem. Cześć, Michał.
3: Cześć, witam.
0: Michał, ulubiona gra twoja?
3: League of Legends.
0: All right. Słuchajcie, kochani, zasady są następujące. Mam dla was trzy pytania. Zadaję pytanie, jak ktoś zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowie dobrze, to ma punkt, odpowie źle, to jest punkt dla przeciwnika. I po trzech pytaniach sprawdzamy, kto miał więcej poprawnych odpowiedzi. Kto miał więcej poprawnych odpowiedzi, to nie dostaje nagrody, tylko przechodzi do jutrzejszej rundy walki o ten fantastyczny komputer. A kto przegrywa, to dostaje nagrody pocieszenia i też jest fajnie. Czy wszystko jest jasne, kochani?
3: Jasne.
0: Czyli ja mogę przejść do zadawania pytań, tak?
2: Tak.
0: Okej. Okay. Pierwsze pytanie brzmi: jak ma na imię raper Peja?
3: Michał
0: pierwszy.
3: Rychu
0: Peja. Pierwszy punkt dla Michała. Musisz się skoncentrować, Patrycja, żeby pozostać w grze. Michał, to twoje dziecko tam krzyczy?
3: Nie, mogę.
0: To Patrycji dziecko. Patrycja, czy możesz się skoncentrować z dzieciakiem?
2: Oczywiście, tak.
0: Pozdrów koniecznie od nas. Drugie pytanie, kochani. Ile złotych medali olimpijskich ma pan Adam Małysz?
3: Michał? 7.
0: Nie, Adam Małysz nie ma ani jednego złotego medalu olimpijskiego. Ma 0 medali złotych olimpijskich. W związku z tym punkt jest dla Patrycji. I teraz pytanie trzecie. Pozwolicie, że pytanie trzecie będzie dotyczyło gier. Uwaga, uwaga, uwaga. Ile mieczy ma Geralt z Rivii, czyli...
3: Michał?
0: 2 miecze ma Geralt z Rivii. W związku z tym Michał wygrywa dzisiejszą rozgrywkę.
2: Gratulacje.
0: No dobrze, Michał, to dla ciebie informacja jest krótka. Przechodzisz do drugiej rundy walki o ten komputer Level Up warty 11 tysięcy. A informacja dla Patrycji też jest, myślę, całkiem przyjemna. Otóż, Patrycjo sympatyczna, już cię informuję, co wygrywasz. Wygrywasz podwójne zaproszenie na PGA 2026. Ponadto wygrywasz 300 zł kieszonkowego, co też jest przyjemne. A ponadto jeszcze wygrywasz głośnik przenośny. Chyba może być, nie?
2: Super, fajna nagroda.
0: A jak? Wszystkiego dobrego, druga runda jutro. Z Michałem się słyszymy, a Patrycję żegnamy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy.
0: Pa.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: Loka Shakira w Radio SK. Shakira, która pięknie śpiewa i też znana była z tego, że była w związku z panem, który nazywał się Piqué. A pan, który nazywał się Piqué, słynął z tego, że bardzo dobrze grał w Piqué. Co nie? Cinek, co myślisz o tym żarcie, dobry?
1: Żenujące.
0: Cinek jest w windzie cały czas, zaciął się, także nie dziwię się, że mnie nie chwali, bo siedzi już tam prawie 2 godziny, próbujemy go wydostać naprawdę ciężkim sprzętem, zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Za chwilę Carla Fernandez w SC.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
4: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
3: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
4: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
3: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Szukasz stabilnej pracy w rozwijającej się firmie? Firma ML w Gronowie Górnym zatrudni operatorów i pomocników operatora linii produkcyjnej. Zapewniamy pełne szkolenie. Umowa o pracę plus premia za wyniki, nawet do 80%. Dopłata do dojazdów spoza Elbląga, premia za polecenie pracownika i inne korzyści. Zadzwoń 576 984 532. Szczegóły na stronie firmy w zakładce Kariera. Dołącz do zespołu w firmie ML.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: Salon Optyczny Timac zaprasza na bezpłatne sprawdzenie wzroku i dobór opraw światowych marek. Ray-Ban, Tommy Hilfiger, Versace, Prada. Salony optyczne Timac. Elbląg, ulica Rzeźnicka na Starówce i Malbork. Kościuszki 23 Centrum.
1: Prosty? Prostszy? Tylko teraz wybór staje się najprostszy. Miejski SUV Bike 3 w spektakularnej cenie 74 900 zł z pakietem ubezpieczenia za złotówkę i 5-letnią gwarancją. Nie czekaj. Przyjdź i sprawdź wszystkie modele Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Liwka w Radiu SK. Poza tobą nic. Za parę minut 17 i newsy. Zapraszamy. Radio
1: SK. Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama. Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Szukasz nowego zawodu? Chcesz zarabiać więcej? Zdobądź kwalifikacje operatora wózków widłowych, HDS, podestów ruchomych, pilarek, suwnic oraz uprawnienia spawaczy i monterów rusztowań w ATM Centrum Szkoleniowym. Dużo praktyki, doświadczeni instruktorzy i egzamin na miejscu w Raczkach Elbląskich. Szkolimy także online oraz wyjazdowo w siedzibie firmy. Zadzwoń 451 685 900. ATM Centrum Szkoleniowe. Kwalifikacje, które dają możliwości.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zlecę docieplenie ścian w Elblągu. Około 1000 metrów kwadratowych. Kontakt pod numerem 501 580 596.
2: Świetne potrawy i elegancki serwis to dopiero początek. Wigilie firmowe w restauracji hotelu Młyn mają to coś, co naprawdę jednoczy zespół. Bezpłatnie wręczymy pamiątkowe zdjęcia w ramkach. Wolicie luźniejszy styl? Zorganizujemy tańce lub zarezerwujemy kręgle. Przygotujemy upominki dla współpracowników. Z hotelem Młyn w Elblągu stworzycie piękne świąteczne wspomnienia.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Teatr w Elblągu zaprasza na Jentl w dniach 16, 17, 24 i 25 października. Jentl to nie tylko poruszająca historia. To widowisko ze wspaniałą muzyką, scenografią oraz światłami. Do zobaczenia w teatrze. Sponsorem strategicznym jest Energa z grupy Orlen. Mecenasem teatru jest PKO Bank Polski.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, Elbląg Pasaż Leclerc.
9: Obecnie w Elblągu okolice 10 na plusie, pochmurno i z deszczem. Wtorek początkowo pochmurny, z niewielkimi opadami, później więcej słońca. Do 11 na plusie jutro w regionie. W środę podobnie, ale znowu pojawi się deszcz. Czwartek to 12 stopni w ciągu dnia, ale już bez opadów. Bema, Grunwaldzka, Rycerska, Robotnicza, Płock więcej.
8: Sponsorem programu jest właściciel Mennicy Elbląskiej, salon jubilerski Agat. Elbląg, pasaż Leclerc.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce Podwyżkowym i w Warszawie. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
11: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
12: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
11: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
10: Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Śledczy zajęli się sprawą z urzędu.
13: Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
10: Mówi Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Michał Kołodziejczak złożył swoje doniesienie do ABW. Nie chciał ujawniać, w jakiej konkretnie sprawie. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach nadal mamy zimowe warunki. Trzeba mieć sprzęt w postaci raków, czekana i kasku.
14: SK Elbląg News.
15: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Ma być gotowa za nieco ponad 3 lata. Firma ze Skierniewic wygrała przetarg na budowę nowej komendy policji w Elblągu. Zaproponowała nieco ponad 88 milionów złotych. Komenda ma powstać przy lotniczej. Drewno na upał trafiło do potrzebujących. Fundacja Branieckie Dzieci Dobro Powraca przeprowadziła doroczną akcję pod hasłem Ciepło w Twoim Domu. Wszystko zaczęło się od wizyty prezesa fundacji Edwarda Szuszkiewicza w domu jednej z samotnych matek.
16: Byli powijani kocami, bo po prostu nie mieli opału. To zmotywowało mnie, żeby pomóc.
15: Akcja odbyła się w tym roku po raz piąty.
17: Sońca i Korościel. Sońca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
18: To już nie jest śmieszne, kochani. Cinka nie ma od 2 godzin, jest zamknięty w windzie. Już naprawdę wezwaliśmy straż miejską, gościa z żurawiem, widlakiem kierownik próbuje go stamtąd się wydostać i nic, normalnie nic. Całe szczęście mamy połączenie z cinkiem takie chwilowe i takie echo jest trochę, no wiadomo, on w windzie siedzi. Jakbyś tak jednym słowem określił tę swoją sytuację? Jakbyś określił to pomieszczenie, w którym jesteś, Cinek?
19: Pudło.
18: Kurczę, rzeczywiście słabo. No nic, nie wiem, czy tam radio słychać w tej windzie, a jak słychać, to mam dla ciebie dobrą informację. Måneskin, I Wanna Be Your Slave, teraz w Esce.

Lana Del Rey, Summertime Sadness w Radiu SK. 15 minut po godzinie 17. Czytam tutaj, kochani, to jest informacja dla pań szczególnie. Przeglądanie pism modowych albo takich stron, gdzie prezentują się modelki w jakichś ubraniach ładnych. Jeżeli takie pisma, takie strony panie przeglądają przez 20 minut dziennie, to to sprawia, że satysfakcja kobiety z tego, jak ona sama wygląda, spada o blisko 50%. Także wniosek jest prosty. Proszę nie oglądać pism modowych, to będą panie bardziej zadowolone z tego, jak wyglądają. Natomiast przeglądanie pism modowych przez panów oznacza, że zapomnieli do toalety zabrać telefonu.

0: Tommy Romeo, Fly High w Radiu SK. W telewizji pokazują niewiarygodną rzecz. Chłop się pomylił, to znaczy za bardzo zaufał nawigacji, wjechał do jeziora i już wszyscy myśleli, że zginie, ale całe szczęście miał otwarty szyberdach, wyszedł szyberdachem i zaczął miotać wulgaryzmami, że nawigacja go oszukała. Proszę używać własnego mózgu, to jest ciut lepsze niż nawigacja. Nie wiem, być może nawigacja kiedyś będzie mądrzejsza, ale w moim rankingu najmądrzejszych urządzeń na świecie mózg wciąż stoi ciut wyżej niż nawigacja. Teddy Swims i Bad Dreams za moment w SC.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama. Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody-allegro.pl.
5: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
6: Czarna jest, srebrna jest, zielona też jest. Wybór naprawdę jest, w czym wybierać. Opel Frontera dostępna od ręki. GS Hybrid, 145 koni, automat 7 miejsc, pakiet tech i gwarancja 8 lat. Opel Frontera, wybierz swoją i zapytaj o ofertę. Opel HADM Gramatowski, Elbląg, ulica Warszawska 87.
7: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Blisko do centrum, daleko od miejskiego zgiełku. To idealny kadr na Twoje nowe mieszkanie. W Elblągu przy Alei Tysiąclecia startuje nowoczesna inwestycja kadr. Odkryj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o wygodzie, doskonałej komunikacji.

0: tam znam.
1: Sanach w Radiu SK za 25 minut 18 i będziemy powoli zbierali się z roboty do domu, co nie? Ja mam nadzieję, że większość już w drodze na obiadek poniedziałkowy, a jak jeszcze nie, no to wylatujcie. Jak poniedziałek będzie z głowy, to już później będzie dobrze. Morena, teraz w Radiu SK.

0: Forever Young i Jay-Z w Radiu SK. Słyszeliście, co się stało z tym Michałem Kołodziejczakiem, nie? Z tym, który miał być twarzą polskiej wsi. Jeżeli tak ma wyglądać polska wieś, to może już lepiej, niech wcale nie ma twarzy. W każdym razie ten Kołodziejczak ma pewne problemy wizerunkowe i to chyba nawet więcej niż wizerunkowe, bo Kanał Zero opublikował nagrania, z których wynika, że on zażywał narkotyki, zmuszał tam swoje asystentki do zażywania i wykorzystywał je na wiele różnych sposobów. No i Michał Kołodziejczak postanowił przystąpić do kontrataku i zatrudnił detektywa Rutkowskiego. Jezu. Ten wylazł z samochodu Rutkowski, przebrany za Kim Jong-una, w szerokich spodniach, zafarbowany na czarno, broda taka czarna, przyciemniane okulary, opowiada jakieś pierdoły, nie da się tego słuchać. I zwołał Kołodziejczak na dzisiaj konferencję prasową i na nią nie przyszedł. I Rutkowski mówi: utknął w korku, śledzimy ten temat. To jest taki kabaret, że ja myślę, że ten Kołodziejczak pomyślał, rzeczywiście, jest problem, co tu zrobić? Może zrobić coś najgłupszego, to wtedy zapomną, dlaczego w ogóle ja mam problem. No i zatrudnił Rutkowskiego. Trzymajcie się tam, chłopaki.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wesela, bankiety, imprezy okolicznościowe. Dom Weselny Korona w Elblągu, ulica Rejmonta, www.domweselnykorona.eu.
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Malbork, Villaro już na Was czeka. Nowy salon z modą męską to kolekcje na każdą okazję. Od elegancji po codzienny styl. Odwiedź nas w Ari Park Malbork. Grobelno 68A.
15: I po reklamie.

0: All of my love w Radiu SK. Łukasz Duńczyk się pojawił. Dzień dobry, Łukasz.
1: No cześć, hej, ale ty dzisiaj samotny jesteś.
0: Ja jestem dzisiaj samotny, wiesz, ty, tak cieszę się, że przyszedłeś, bo mogę spojrzeć człowiekowi w twarz. Coś się dzieje, ktoś się odezwie, zapytać, co u ciebie. Czy wszystko w porządku, dobrze wszystko u ciebie?
1: Nie, no wszystko dobrze, słuchałem trochę ciebie. Fajnie, fajnie było, słuchaj, dobrze grałeś i ja postaram się tego nie popsuć.
0: No to bardzo się cieszę, imprezka, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
9: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do środy. Szynka Kraka. Cena sprzed pierwszej obniżki 24,99 za kilogram, a teraz 14,99. Pieczarki. Cena sprzed pierwszej obniżki 13,99 za kilogram, a teraz 9,99.
10: Leclerc.
11: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonik jesień zaczyna się promocjami. Tylko teraz 50 zł rabatu za każde wydane 500 albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonik, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 60-66.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny. Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
18: Poniedziałkowe popołudnie w Elblągu to 9 stopni na plusie. W nocy okolice 7 kresek i deszczowo. Kolejne dni bez większych zmian. 11-12 na plusie w ciągu dnia ze zmiennym zachmurzeniem. We wtorek niewielki deszcz rano, w środę do południa, w czwartek już raczej bez opadów. Piątek zaś ma być słoneczny.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
19: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Krajowa dziewiątka w Kłupnie na Podkarpaciu zablokowana, to po śmiertelnym wypadku. Samochód osobowy zderzył się z autobusem, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Prokuratura bada, czy użycie broni było konieczne. Chodzi o wydarzenia z Nowego Sącza. 41-latek szedł ulicą z nożem. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Jeden z nich śmiertelnie postrzelił mężczyznę.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
21: SK Sport News.
19: I jeszcze dziś dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. Właśnie teraz zaczyna się mecz Radomiaka z Motorem Lublin. O 20.30 GKS Katowice zagra z Wieczystą. A Iga Świątek utrzymała 9. pozycję w światowym rankingu tenisistek. Na czele od ponad miesiąca Kazaszka Jelena Rybakina. Maja Chwalińska spadła o jedną lokatę ze swojej rekordowej 21 na 22.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
21: SK Elbląg News.
18: Krzysiek Jaworski, zapraszam. Czy w Elblągu mogą powstawać polskie okręty podwodne? Odpowiedź na to pytanie poznamy we wtorek. W Elbląskim Muzeum odbędzie się kawiarenka historyczna Clio. Jej gościem będzie dr Marcin Westphal z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Spotkanie we wtorek o 17.30 w Elbląskim Muzeum. W gminie Frombork rozpoczęło się czyszczenie pojemników na odpady. Prace potrwają kilka dni. We Fromborku do środy. W czwartek, 15 października, mycie i dezynfekcja pojemników będzie przeprowadzona w pozostałych miejscowościach położonych na terenie gminy.
0: Imprezka!
10: Imprezka!
16: No to słuchajcie, ja mam pomysł. Bądźmy jak te owieczki, które wczoraj wróciły z hal i teraz będą odpoczywać. Wracamy razem do domu, no i pospieszmy się, bo pewnie obiad w domu już do odgrzania czeka. A wesce jak zawsze czekają najlepsze hity na czasie. Teraz się kołyszemy romantycznie z Zalią. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Buzz on board w Radiu SK. Ile ten gość ma sił po poniedziałku? Jest 11 po 18, on tutaj takie rzeczy na antenie Eski wyczynia. Tak właśnie SK odwołuje poniedziałek. Ten dzień już nie jest straszny, słuchajcie, on już się kończy. Teraz jest ta najlepsza część dnia, wszystko co najgorsze za nami. No właśnie, jeszcze a propos siły, to ja mam pytanie do was. Na co macie siłę po całym poniedziałku? Może energii wam wystarczy tylko na to, żeby wnieść sam zakupy z samochodu na górę? A reszta energii to już tylko leżenie na kanapie przed telewizorem z herbatką, z dobrym serialem na ekranie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. O, a może macie siłę tylko na to, żeby teraz, czekając na dziecko, które jest na zajęciach dodatkowych, drzemać przez godzinę w samochodzie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co macie teraz siłę? A siłę dodamy hitami na czasie Nari i Major League DJs już teraz w SK.

0: No i przy takich numerach, nawet po ciężkim poniedziałku, siły jakoś wracają. Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. No a ja was dzisiaj pytam, na co jeszcze macie siłę o tej porze 21 minut po 18? Patrycja?
1: Pytacie, na co mam jeszcze siłę dzisiaj?
0: No.
1: Koło południa? Dwugodzinny trening nóg. A wieczorem co? Trening siatkówki, tak więc pozdrawiam wszystkie zapalone siatkarki.
0: Nie no, Patrycja, szacun, podziwiam. Nie tylko za to, że masz jeszcze siłę, no bo jak ktoś jest wysportowany, to ma siłę. Ale ja bardziej podziwiam za to, że ty znalazłaś ekipę, z którą w tę siatkę można pograć w środku tygodnia, nie w weekend. Bo wszyscy wiemy, jak to wygląda, prawda? Ten nie może, bo musi dziecka popilnować, ta ma pracę, tamten mówi, że jest chory, a tamta udaje, że jest chora i się bardzo ciężko zebrać, a Patrycja udowadnia, że jednak da się. No właśnie, jeśli czeka was jakiś wieczorny trening, to zostańcie z Eską, my tu mamy numery, które dobrze nakręcają. Zadujcie. O, na przykład słuchajcie, jak będziecie podjeżdżać pod salę, to właśnie w takim rytmie. Yeah, jak król. Asher i Lucardis, to na pewno niedługo w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
3: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Karl Lagerfeld, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
4: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Blisko do centrum, daleko od miejskiego zgiełku. To idealny kadr na Twoje nowe mieszkanie. W Elblągu przy Alei Tysiąclecia startuje nowoczesna inwestycja kadr. Odkryj przestrzeń zaprojektowaną z myślą o wygodzie, doskonałej komunikacji i wysokim standardzie codziennego życia. Poznaj ofertę. Sprawdź dostępne lokale. Zadzwoń 502 101.

0: bardzo dobre, soczyste, wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak na antenie Radia SK. Odwołujemy razem ten poniedziałek, a wy się chwalicie na Messengerze, na co jeszcze macie siłę. O tej porze już za 20:19 po całym poniedziałku. Łukasz?
1: Cześć, Radyjko.
0: No siemano.
1: Siłę na co mam? No. Na powrót do domu i na palenie drzewem w mojej i żony pompie ciepło.
0: Słuchajcie, aż spytałem czat GPT, czy w pompie ciepła da się palić drewnem. I się okazuje, że się da, jak ktoś ma jakiś kominek podpięty, czyli tam u Łukasza bardzo przyjemny, ciepły, romantyczny wieczór się szykuje. To ja w takim razie życzę, żeby żaden tam ból głowy się nie pojawił, ani inne tego typu przeszkody. A jeśli ktoś z was nie ma kominka, to ja przypominam, że na YouTubie bardzo fajne kominki można włączyć. A w Radiu SK jak zawsze są dobre na wieczór hity na czasie. Lady Gaga i Abrakadabra za chwilę.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Villa Piękny Widok, organizator przyjęć, bankietów i cateringu.
6: Autopromocja.
7: Reklama. 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Buty robocze na podeszwach Michelin i Continental w hurtowni BHP Prabe. Ponad 100 modeli butów roboczych dla każdej branży. Prawie 1000 par butów roboczych dostępnych od ręki w hurtowni BHP Prabe. Największy wybór butów roboczych w hurtowni BHP Prabe. Elbląg Grunwaldzka 2, hala B12. Więcej na prabe.pl. Prabe. Pracuj bezpiecznie.
16: I po reklamie.

0: na wieczorne pobudzenie. Rosie w Radiu SK to jest ta dziewczyna, która robiła Apacy, Apacy z Bruno Marsem, a to jej nowy solowy numer. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a ego Cristiano Ronaldo wystrzeliło w kosmos i jest gdzieś teraz na orbicie okołoziemskiej, słuchajcie. W jednym z wywiadów Ronaldo powiedział tak: najlepszym piłkarzem w historii jestem ja, kropka. Liczby mówią same za siebie. No zdania są podzielone, no bo niektórzy twierdzą, że to Messi jest najlepszy, prawda? No obaj są dobrzy, no to jest jak wybieranie między sernikiem z rodzynkami czy bez. Ale żeby tak piłkarz sam o sobie mówił, to tak trochę dziwnie, prawda? Coś czuję, że Cristiano Ronaldo nie ma zbyt wielu kolegów do plotkowania w pracy, bo największym fanem i największym przyjacielem Cristiano Ronaldo jest Cristiano Ronaldo. No i może jeszcze żona z mamą. Radio
1: SK. Reklama. W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz Bankom Żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny. Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Habibi, Habibi, zjedz kebab prawdziwy. Habibi, Habibi, karkówka i kurczak. Habibi, Habibi, prawdziwa krawcina. Habibi, Habibi, kto głodny niech wcina. Habibi, Habibi, polskie mięso, polska obsługa, polski smak. Habibi, kebab przy Placu Dworcowym zaprasza. Smacznego!
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest restauracja Studnia Smaków.
8: Elbląg na czasie.
9: Rafał Maliszewski. 80 ZSTi przez lata dostarczała kadry dla zamechu. Dzisiaj zespół szkół techniczno-informatycznych to nowoczesna placówka kształcąca m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa czy programowania dronów.
10: To jest szkoła z wielką historią, która wykształciła tak wielu dobrych fachowców na rynku, nie tylko elbląskim.
9: Mówi Sylwia Łaskowska, dyrektor szkoły. Uroczyste obchody jubileuszu już 23 października. Zakończył się remont parkingu przy przychodni na Bema w Elblągu. Jest dwa razy więcej miejsc i bezpieczniejszy wjazd.
7: Sponsorem programu jest restauracja Studnia Smaków. Miejsce rodzinnych, towarzyskich i firmowych spotkań.
11: Muzyką się żyje.
12: Notowania mamy naprawdę niezłe. Eurowizja Junior już za niecałe dwa tygodnie, a nasz reprezentant ma powody do radości. Wiktor Sas zajął drugie miejsce w internetowym głosowaniu fanów Eurowizji. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity i ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
13: Czekajcie. Strasznie cicho Wiktora słychać, coś mi tutaj... No Wiktor Sas po prostu prosi was, żebyście na niego głosowali, jak już będzie. Czekajcie, może teraz?
14: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
12: Do zobaczenia. Finał Eurowizji Junior już 24 października i w przeciwieństwie do tej dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta w trakcie transmisji. A już dzisiaj wieczorem w Radiu SK nowe notowanie Rap 20. Jak co tydzień Matif Uczyło odliczy 20 waszych ulubionych rapowych numerów. No ale tym razem nie będzie sam. Do studia Radia SK wpadnie Szaran, czyli raper, który ostatnio nagrał wspólny numer z Michałem Wiśniewskim i na pewno nieco zdradzi na temat tej współpracy. Odpalajcie Radio SK dzisiaj po 23, a teraz zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. Na miejscu pierwszym ostatniego notowania było Halo, czyli wspólny numer O co chodzi i Taco Hemingwaya.
15: Imprezka.
12: A za moment ktoś z was zrobi halo, bo ja zadzwonię z bardzo dobrymi informacjami. Mam dla was dwa zaproszenia do kina na film Upadek Wieloryba i takie fajne markowe pomarańczowe słuchawki. To za chwilę, a teraz na słuchawki wlatuje Temper City. Łukasz Zdończyk, witajcie. Minuta po godzinie 19.

0: Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. I niby wszystko fajnie, przyjemnie, poniedziałek się kończy, ale teraz będzie strasznie. Pojawią się dreszcze.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
0: Na SK.pl piszecie, jaką przeżyliście taką strasznie śmieszną historię, która zaczęła się jak horror, ale skończyła się dobrze. I razem ze mną teraz Kacper. Cześć, Kacper.
2: Cześć wszystkim, cześć.
0: U ciebie się wydarzyła taka historia, że nawet ofiara jedna była i za chwilę się dowiecie, co to za ofiara. Kacper, pozwól, że ja zrobię wstęp do tej historii, a ty ją dokończysz,
2: bardzo
0: bo tam
2: proszę.
0: Zakończenie jest piorunujące, naprawdę, jak w takim dobrym horrorze. Była tak. Trzecia w nocy. To jest najgorsza pora na takie rzeczy, słuchajcie. Nagle jakieś dudnienie w kuchni. Coś tam skrzypnęło. Nagle metal uderzający o talerz. I Kacper myśli, że to złodziej. I teraz mów wszystkim, jak ta historia się skończyła. Kto był tym złodziejem?
2: Byłem pewny, że to jest złodziej, słuchajcie. Po czym oczywiście schodzę, wziąłem jeszcze po drodze jakąś patelnię, bo gdzieś tam stała, czy coś wziąłem takiego, wiecie, metalowego, ciężkiego. No. Dobra, jestem gotowy, schodzę, nie? Ja patrzę, a tam, słuchajcie, przy lodówce mój ojciec w samych gaciach, jedzący nasz sernik. Rozumiecie to? On zamarł, ja zamarłem. Przyznam się, że naprawdę szok, myślę, że był po obu stronach. No i tak jak już właśnie powiedziałeś, no była ofiara jedna, owszem. No i był to właśnie ten sernik, do którego się niestety musiałem dołączyć. Jako, że już się przebudziłem, no to mówię, no szkoda by było, żeby nie, co nie?
0: Aha,
2: więc
0: czyli...
2: stwierdziłem, że tajemnicę dotrzymamy oboje.
0: A, ja rozumiem, czyli mówisz tak, słuchaj, ja cię nie wydam, jak ty mi dasz trochę tego sernika.
2: Dokładnie tak. No i jako, że jeszcze była cząstka, to mówię, dobra, pochłoniemy to razem, ale naprawdę dreszczyk był totalny.
0: Ale dobrze, że ty tak na wszelki wypadek nie uderzyłeś taty tą patelnią, że ty najpierw się zorientowałeś, kto jest tym złodziejem. Kto to jest?
2: To akurat w ogóle był moment, kiedy ta lodówka jeszcze była, słuchajcie, otwarta, także on mi się podświetlił po prostu w tej kuchni.
0: Po gaciach poznałeś, krótko mówiąc. Dobrze, że innych ofiar tam nie. Ale powiedz, czy mama się dowiedziała potem, że ten sernik...
2: Tak, i słuchajcie, no najlepsze jest to, że właśnie mama się nie dowiedziała, mama się dowiaduje teraz, także mamo, pozdrawiam cię bardzo, całą familię pozdrawiam. Nikt nie wiedział przez dobrych parę lat.
0: Rodzinna tajemnica została ujawniona na antenie Radia
2: SK. A sernik zniknął, nie? No,
0: to pozdrawiamy mamę.
2: Była.
0: Słuchaj, to teraz ty możesz mamę przekupić, żeby nie była zła na ten sernik, bo właśnie teraz zgarniacie dwa zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba i pomarańczowe słuchawki JBL.
2: No super! Mamo, to będzie dla ciebie.
0: O właśnie. A ty z tatą do kina pójdziesz. Wszyscy zadowoleni
2: Dokładnie.
0: Będą.
2: Musi być taki balans.
0: Dzięki, trzymaj się. Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
0: A jeżeli wy macie jakieś podobne historie, które zaczęły się strasznie, a skończyły dobrze, opisujcie je na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.

0: hitami na czasie. Clooney i Prosma w Radiu SK. Bardzo ciekawe wyniki badań. Połowa Polaków narzeka na system kaucyjny. No ciekawe dlaczego, prawda? Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają w domu takie pomieszczenie, w którym składują stosy butelek w workach i zawsze mówimy, a to się tam przy okazji wywiezie i nigdy ta okazja nie następuje. A jak już się człowiek zmobilizuje, ostatnio miałem taką sytuację, to podjeżdżam cały bagażnik zapakowany tymi butelkami, wrzucam 3 i komunikat, pojemnik miks pełny. Ale to jest w sumie dobra informacja, słuchajcie, bo się okazuje, że jest coś bardziej denerwującego niż zacięta kasa samoobsługowa w supermarkecie i czekanie na obsługę.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sojty i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
6: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
5: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
6: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
5: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
6: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
7: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: Karta w klawiaturze. Pechowy upadek. Krótkie spięcie. Przyniesie zepsuty komputer do serwisu K&M. Usuniemy usterki, bo komputery naprawiamy od lat. K&M. Profesjonalny serwis komputerowy. Pasaż Hetmańska przy torach tramwajowych. www.kimelblak.pl. K&M. I wszystko wiem.
10: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
11: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Uwaga! Psi Patrol wyrusza na wielką przygodę w Centrum Handlowym Ogrody. Już 16 i 17 października od 12 do 18 spotkacie na żywo swoich ulubionych bohaterów. Zdjęcia, kino, eksperymenty, dinozaury i mnóstwo aktywnej zabawy. Nie przegapcie! Wstęp bezpłatny! Centrum Handlowe Ogrody. Tu zaczyna się wielka przygoda.
13: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
16: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
17: I po reklamie.

0: Stevie Rexa i David Guetta w Radio SK. Na podładowanie baterii po całym poniedziałku. Za 15 minut godzina 20. Wcześniej pytałem was, na co jeszcze dzisiaj macie siłę. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radio SK, tak jak to zrobiła Karolina.
1: Cześć, jedyne na co mam siłę, to pogłaskać mojego kosura mrał.
0: Mrał, to takie mruczenie kota jest bardzo relaksujące. Więc teraz, jeśli jesteście zestresowani, przyłóżcie ucho do głośnika. Proszę bardzo. I od razu lepiej się robi, prawda? Stres znika. No chyba, że Karolinie o innego mruczącego kota chodziło. Z nami nie ma chrapania.

0: Numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki, czyli wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, MJ Deli w Radiu SK. No i przy takich numerach to wracają siły do życia.
1: Hej SK, a ja mam siłę właśnie na ćwiczenia i jadę na fitness.
0: A, czyli Kasia jedzie zrobić miejsce na jakąś fajną kolację. Niech tam druga połówka już się w tym czasie szykuje, jak ty będziesz ćwiczyła. Eseczka jest idealna do ćwiczeń, na fitness sprawdzi się na pewno Oskar Cyms bez końca, proszę bardzo, po 20:00. Można przy tym zrobić takie solidne cardio. A wy na co jeszcze dzisiaj macie siłę? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dobry komputer nie jest tani, bo wydajny sprzęt musi kosztować. Czyżby? K&M ma na to radę. Dobry, markowy i mocny sprzęt polizingowy. Sprawdzony i z gwarancją. K&M. Wypasiony sprzęt polizingowy już od 600 zł. K&M. Pasaż Hetmańska przy torach tramwajowych. www.kim.lblak.pl.
2: Świetne potrawy i elegancki serwis to dopiero początek. Wigilie firmowe w restauracji hotelu Młyn mają to coś, co naprawdę jednoczy zespół. Bezpłatnie wręczymy pamiątkowe zdjęcia w ramkach. Wolicie luźniejszy styl? Zorganizujemy tańce lub zarezerwujemy kręgle. Przygotujemy upominki dla współpracowników. Z hotelem Młyn w Elblągu stworzycie piękne świąteczne wspomnienia.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kino w świetnej cenie? Ma to seans. W Cinema City Elbląg Zielone Tarasy bilety masz już od 12,90. Wybierz film, zaproś bliskich i poczuj magię wielkiego ekranu w małej cenie. Repertuar i bilety na cinemacity.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest restauracja Studnia Smaków.
9: Elbląg na czasie.
10: Rafał Maliszewski. Jestem elblążanką w ciąży. To program, którego celem jest kompleksowe wsparcie kobiet w tym szczególnym okresie. Program oferuje szeroki wachlarz działań.
11: Wyprawkę dla kobiet, ale także konsultacje i spotkania ze specjalistami z zakresu zdrowia i opieki okołoporodowej.
10: Mówi Joanna Urbaniak z Elbląskiego Ratusza. Zachęcamy przyszłe mamy do udziału. Szczegóły na stronie miasta. Marsz po zdrowie. Amazonki zapraszają w sobotę na marsz pod hasłem Kocham Cię Życia. Start o 12 spod Urzędu Miejskiego przy łączności w Elblągu.
8: Sponsorem programu jest restauracja Studnia Smaków. Miejsce rodzinnych, towarzyskich i firmowych spotkań.
12: Muzyką się żyje.
13: Znany na całym świecie amerykański Girls Band przyjedzie do Polski. Poznaliśmy pierwszego ogłoszonego artystę przyszłorocznego Orange Warsaw Festiwalu. Już wiadomo, że na scenie pojawi się zespół Cat's Eye. Tę ekipę możecie kojarzyć z Eski, m.in. z hitu Gabriela.
14: Hands up, Gabriela.
13: Słuchajcie, ja tak przy okazji, całkiem przypadkiem obejrzałem teledysk do tego numeru. Także panowie, jeśli jest przy was druga połówka, to nie polecam zdecydowanie tego teraz oglądać. Orange Warsaw Festival potrwa 13 i 14 sierpnia przyszłego roku na Torze Służewiec w Warszawie, a zespół Cat's Eye wystąpi drugiego dnia tej imprezy. A Grzegorz Krychowiak zagrał na PGE Narodowym, ale już nie jako piłkarz, tylko jako raper. Były reprezentant Polski zaczyna muzyczną karierę, wystąpił na imprezie roztańczony PGE Narodowy i tam wykonał swój pierwszy kawałek, druga połowa, który stworzył wspólnie z Quebona Fide. I to był jeden z najszybszych muzycznych debiutów na największej arenie w naszym kraju, bo zaledwie dwa dni po premierze kawałka.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
13: A na nasze muzyczne boisko teraz wybiega taki solidny napastnik z 10 albo 9 na plecach, Oscar Sims, i ma taki kawałek, który skutecznie pomoże nam odwołać ten poniedziałek. A co, już nam tego dnia wystarczy. Oscar Sims, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Sombr w Radiu SK. Kasia pisze, że ona ma dzisiaj siłę tylko na to, żeby wejść do domu i zrobić sobie herbatkę, bo cały dzień żyła w pędzie. No to ja mam kawałek, który warto do tej herbatki dodać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My się na tym znamy. SK zawsze podrzuca najlepsze nowości. I to wygląda tak, że jak inni zaczną słuchać jakiegoś numeru, to wy ten kawałek już będziecie znali z Radia SK, bo my zawsze jesteśmy pierwsi z nowościami. I teraz świeży numer od belgijskiego producenta Losta Frequencies, który nie jeden hit na koncie ma. Na przykład ten. Czyli on wie, jak grać rozluźniające bity. I teraz też ma bardzo relaksujący kawałek. Dobry na wieczór, do herbatki. Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Już teraz w Radiu SK.

0: Nowość na antenie Radia SK, taka troszeczkę przyciszona, uspokojona, dobra na wieczór, na 28 minut po godzinie 20. To Aloner. I teraz pytanie ważne, słuchajcie, czy to jest dobra pora na jedzenie takich rzeczy? Bo zapytałem was przed chwilą, na co jeszcze macie siłę? No i Ewelina się odezwała.
1: Ja mam siłę na takie naleśniki z dżemikiem i z twarożkiem i takie w ogóle... No, petarda, po prostu.
0: Takie naleśniczki petarda. Każdy z nas ma takie swoje ulubione, prawda? Że jak je widzi na talerzu, to żadne tam kalorie przestają istnieć, prawda? Po prostu człowiek zjada i to jest tak jak z gofrem nad Bałtykiem. Po prostu człowiek je i w ogóle nie żałuje, że to zrobił. Do kolacji w sam raz za chwilę gram kolejne hity na czasie. Będzie taki pewien znany pan, który kiedyś w Zakopanem grał. Derulo, Jason, już za chwilę. Radio
2: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Eska.

0: ja się wam przyznam, że to jeden z moich ulubionych letnich hitów. Bausa w Radiu SK, ale się przy tym dobrze na wakacje jeździło, jak wtedy samochód płynął po autostradzie. No wy możecie jeszcze raz wakacje zaliczyć, takie mini wakacje na jesieni, już 23 października. Odlot ściśle tajny z Radiem SK, zabieramy was w podróż w nieznane. Wiecie kiedy i z kim lecicie, że lecicie wy i leci ekipa Radia SK, ale nie wiecie dokąd, to jest niespodzianka. Kierunek naszej podróży zna tylko jedna osoba u nas w radiu i to jest nasz kapitan Andrzej, który ma dla was wskazówki.
1: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
0: No to nam pomógł naprawdę, cały czas nie wiem, ale co on gada w ogóle? Przecież SK wszędzie występuje, bo nas można słuchać nawet za granicą za pomocą naszej eskowej apki. Ale można nie tylko słuchać, w apce się też można zgłosić do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia są darmowe.

To może być jeden z największych hitów tegorocznej jesieni o działaniu silnie rozgrzewającym. 7.30 Hanczo i Malik Montana, a jeszcze więcej dobrego rapu. Już dzisiaj po 23.00 nowe datowanie Rap 20. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło, który nie tylko zagra 20 waszych ulubionych rapowych numerów, ale będzie też u niego gość. Do niego wpadnie rozkręcający się raper Sharant.

0: Promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESCE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
12: I po reklamie. SK Braniewo. Na czasie.
13: Rafał Maliszewski. Gmina Pieniężno szuka inwestora. Cel? Stworzyć atrakcyjne miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów nad jeziorem Taftowo w Glebiskach. Samorząd czeka na propozycję do 30 października. Biblioteka Elbląska zaprasza 14 października o 18 na spotkanie z Joanną Gierak-Onoszką, reporterką i autorką głośnych 27 śmierci Tobiego Obeda, książki wyróżnionej nagrodą Nike Czytelników. Braniewski Sanepid zachęca do bezpłatnych szczepień przeciwko HPV, które chronią przed nowotworami wywołanymi wirusem brodawczaka ludzkiego, mówi Katarzyna Karpowicz-Piskosz.
14: Szczepienia są dostępne w punktach szczepień na terenie powiatu braniewskiego.
13: Szczepienia są kierowane do kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 26 lat.

0: Radio SK. SK Elbląg News.
1: To on uratował sporą część elbląskich zabytków. 13 października obchodzimy 62. rocznicę śmierci Włodzimierza Sierzputowskiego, architekta, który po wojnie pełni funkcję elbląskiego konserwatora zabytków.
2: W 1954 roku doprowadzili do tego, żeby powołać tu muzeum, żeby powstało muzeum. To on doprowadził do wyremontowania zrujnowanych kamienic przy ulicy Wigilijnej, ówczesnej dzisiaj Świętego Ducha, na siedzibę muzeum.
1: Mówi elbląski regionalista Juliusz Marek. Sierzputowski był zaangażowany w odbudowę kościoła świętego Mikołaja, zabezpieczenie ruin kościoła dominikańskiego czy szpitala świętego Ducha. Niestety, mimo starań, nie udało się mu uratować przed rozbiórką większej części starego miasta w Elblągu. Burzenie ruin elbląskiej starówki zakończono w roku 1960. Braniewska policja kontynuuje działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Taryfy ulgowej nie będzie. Jako przykład podaje zatrzymanie w miniony piątek dwóch 15-latków. Rozpowszechniali oni w sieci film, którego treść wskazywała na realną groźbę sprowadzenia zagrożenia na terenie jednej z braniewskich szkół. Swoje zachowanie tłumaczyli żartem. Teraz za ten głupi żart poniosą realne konsekwencje. To już naprawdę ostatnie godziny. Tylko do piątku trwa dodatkowa rekrutacja na studia w Elbląskiej Akademii Nauk Stosowanych.
3: Czwarta tura rekrutacji, taka uzupełniająca. Możemy tutaj jeszcze zaoferować możliwość studiowania na naszej uczelni.
1: Mówi prorektor do spraw kształcenia uczelni, dr inżynier Jerzy Buriak. Studia w Elbląskiej Akademii Nauk Stosowanych są bezpłatne. Szczegóły na stronach uczelni. W Pasłęku odbyła się akcja ekologiczna Zamień szkło na wrzosy. W jej ramach zebrano niemal 1700 kg szkła. Mieszkańcy za przyniesione opakowania szklane otrzymywali wrzosy. W sumie rozdano ich 750. Akcję przygotował Pasłęk we współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów w Elblągu oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Pasłęku. Ma być gotowa za nieco ponad 3 lata. Firma ze Skierniewic wygrała przetarg na budowę nowej komendy policji w Elblągu. Za swoje usługi zaproponowała nieco ponad 88 milionów złotych. Nowa komenda ma powstać przy lotniczej. Znajdą się tu budynek główny, strzelnica z siłownią oraz budynek techniczno-magazynowy. Drewno na opał trafiło do potrzebujących. Fundacja Braniewskie Dzieci Dobro Powraca przeprowadziła doroczną akcję pod hasłem Ciepło w Twoim Domu. Wszystko zaczęło się od wizyty prezesa fundacji Edwarda Szuszkiewicza w domu jednej z samotnych matek.
4: Byli powijani kocami, bo po prostu nie mieli opału. To zmotywowało mnie, żeby pomóc.
1: Akcja odbyła się w tym roku po raz piąty. Czy w Elblągu mogą powstawać polskie okręty podwodne? Odpowiedź na to pytanie poznamy we wtorek. W Elbląskim Muzeum odbędzie się kawiarenka historyczna Clio. Jej gościem będzie dr Marcin Westphal z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Opowie m.in. o powojennych losach elbląskiej stoczni. W sferze jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. rola niemieckiej broni podwodnej, niemieckie budownictwo okrętowe i przemysł stoczniowy, a także polskie i niemieckie wojskowe planowanie strategiczne i operacyjne. Spotkanie we wtorek o 17.30 w Elbląskim Muzeum. W gminie Frombork rozpoczęło się czyszczenie pojemników na odpady. Prace potrwają kilka dni. We Fromborku do środy. W czwartek, 15 października, mycie i dezynfekcja pojemników będzie przeprowadzona w pozostałych miejscowościach położonych na terenie gminy. Wangari Maathai, kobieta, która posadziła miliony drzew. To tytuł najnowszej wystawy prezentowanej w Bibliotece Braniewskiej. Znajdziemy tu opowieść o kenijskiej działaczce i laureatce pokojowej Nagrody Nobla, która uwierzyła, że troska o drzewa może stać się początkiem wielkiej zmiany. Wystawa będzie czynna do 28 października. Prace po rosyjskiej stronie, utrudnienia w Grzechotkach i w Bezledach. Z powodu prac konserwacyjnych odprawa na drogowym przejściu granicznym Grzechotki-Mamonowo wstrzymana będzie w środę w godzinach od 9 do 13, zaś w piątek 16 października w tych samych godzinach na przejściu Bagratonowsk-Bezledy. Nie odkręcajcie kranów. We wtorek od 21 do 6 rano w środę odbędzie się hydropneumatyczne pod ciśnieniem czyszczenie sieci wodociągowej. W tym czasie woda dla odbiorców w Elblągu przy ulicach Wojska Polskiego, Żeromskiego, Komeńskiego, Kochanowskiego, Kolejowej, Morszyńskiej, Kartuskiej, Lizbarskiej, Bytomskiej i Rawskiej będzie niezdatna do spożycia. Wystąpią także spadki ciśnienia lub całkowite braki wody. Amazonki przejdą ulicami miasta. Tradycyjnie w październiku odbędzie się w Elblągu Marsz Kocham Cię Życie. Akcja przygotowywana przez Stowarzyszenie Elbląskie Amazonki ma przypominać o konieczności profilaktyki raka piersi. Marsz przejdzie ulicami miasta 17 października. Wyruszy w południe sprzed budynku Urzędu Miejskiego przy Łączności. Do wydania jest 850 tysięcy złotych. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Pasłęka. O głos mieszkańców walczy 15 projektów. Są wśród nich inwestycje, ale także projekty miękkie. Głosowanie trwa do 16 października. Szczegóły na stronach pasłęckiego ratusza. Braniewski dworzec kolejowy odzyska dawny blask. Charakterystyczny budynek z czerwonej cegły pochodzi z początku XX wieku i od dawna wymaga modernizacji. Gruntowny remont zaplanowany przez PKP przewiduje przekształcenie dworca w obiekt służący nie tylko podróżnym. Na jego terenie znajdą swoje siedziby także instytucje i służby publiczne, m.in. Straż Graniczna czy Służba Celno-Skarbowa. Można powiedzieć, że sądowe zakazy kolekcjonował. W Pasłęku policjanci zatrzymali 53-letniego kierowcę. Janka prowadził auto mimo 4 dożywotnich zakazów, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
5: Sąd wobec niego orzekł areszt na okres 2 miesięcy. Teraz może mu grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Janka był już 8-krotnie karany sądownie za kierowanie w stanie nietrzeźwości i niestosowanie się do zakazów prowadzenia pojazdów. Odbywał też z tego powodu kary pozbawienia wolności. Czas docenić tych, którzy pomagają innym. Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Wolontariusz Powiatu Elbląskiego. Jest ona formą podziękowania za bezinteresowną i nieodpłatną działalność na rzecz potrzebujących. Szczegóły na stronach Powiatu Elbląskiego.
0: SK Elbląg.
6: To był w miarę bezpieczny weekend, nie licząc kilku incydentów. W sobotę w Raczkach Elbląskich 64-latek kierował motorowerem, mając sądowy zakaz i ponad 2 promile alkoholu. Uderzył rowerzystę. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Sprawca dostał 4000 mandatu. Wczoraj na Siódemce doszło z kolei do stłuczki zakończone dochowaniem. Tu na szczęście również nie było poważnie rannych. Powiatowe Centrum Medyczne w Braniewie pozyskało nową karetkę. Zakup pojazdu o wartości ponad 800 tysięcy złotych sfinansowano ze środków rządowego programu ochrony ludności. Karetka ma m.in. elektrycznie sterowane nosze oraz system wspomagający ich załadunek. Na co dzień będzie stacjonowała w Pieniężnie. Miało być śmiesznie. 2 piętnastolatków z Braniewa opublikowało w sieci film, w którym padły groźby dotyczące jednej ze szkół. Błyskawicznie zostali zatrzymani, mówi Justyna Romańczuk, rzecznik policji.
7: Po informacji od przedstawicieli jednej ze szkół, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie ustalili i zatrzymali 2 piętnastolatków. Miało to związek z filmem, który został rozpowszechniony w lokalnej społeczności poprzez komunikatory i portale internetowe. Treść nagrania wskazywała na realną groźbę sprowadzenia zagrożenia na terenie szkoły przez autorów tego nagrania. Policjanci z Braniewa niezwłocznie podjęli działania mające na celu ustalenie tych osób. Zatrzymani 15-latkowie to uczniowie tej szkoły, którzy nagranie przygotowali dla żartu. W tego typu sytuacjach policjanci działają tak, by jak najszybciej zapewnić spokój, przywrócić poczucie bezpieczeństwa i pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy je zakłócają. Po przeprowadzonych czynnościach nastolatkowie zostali zwolnieni, a o ich dalszym losie wkrótce zdecyduje sąd.
6: Podobne konsekwencje czekają 4 nastolatków z Elbląga, którzy w kominiarkach z kijem baseballowym nagrywali teledysk pod zespołem szkół gospodarczych. Wysoka grzywna dla rodziców może być najniższym wymiarem kary. Marsz po zdrowie. Amazonki zapraszają w sobotę na marsz pod hasłem Kocham Cię Życia. Start o 12 spod Urzędu Miejskiego przy łączności w Elblągu. Chłopak z rakietą. Mimo młodego wieku rozegrał już ponad 600 meczów, w tym na turniejach międzynarodowych.
8: Mając 12 lat, będąc 5 w Polsce, wyprowadziłem się na drugi koniec Polski do Bielsko-Białej. Od ponad roku mieszkam i trenuję na AZS Łódź.
6: Franek Gerik, 16-latek pochodzący z Braniewa, od lat mieszka sam z dala od domu i rozwija swoje umiejętności. Niestety, brak środków ogranicza liczbę turniejów, w których mógłby startować. Rodzina szuka wsparcia dla chłopaka poprzez zbiórkę na zrzutka.pl. Może ktoś z Was zechce wspomóc Franka. Zakończył się remont parkingu przy przychodni na Bema w Elblągu. Jest 2 razy więcej miejsc i bezpieczniejszy wjazd. Koszt 1 700 000. Wręczenie tułusów, koncert zespołu Nie ma go tu i wspólne odśpiewanie barki. Tak wygląda plan jutrzejszych obchodów Dni Papieskich w Elblągu, które w tym roku odbywają się pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz. Zapraszamy jutro od 17 do hali przy Grunwaldzkiej. Wstęp wolny. Amazonki zapraszają na marsz. W sobotę, 17 października, w Elblągu odbędzie się Marsz Zdrowia pod hasłem Kocham Cię Życie. Do udziału zaprasza Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek. Start o 12 spod Urzędu Miejskiego przy łączności. Odpowie za swastyki. Policja zatrzymała 24-letniego mieszkańca Braniewa, który na ulicach miasta malował nazistowskie symbole.
7: W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze ujawnili kilka miejsc, w których znajdowały się namalowane znaki.
6: Mówi Justyna Romańczuk, oficer prasowy braniewskiej policji. Mężczyzna stanie przed sądem za znieważenie pomnika, propagowanie ustroju państwa nazistowskiego i uszkodzenie mienia. Grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Elbląg już po raz 26 będzie stolicą tańca. W Światowidzie od 23 do 25 października odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup. To jedno z najważniejszych wydarzeń tanecznych w Europie, a na parkiecie zaprezentują się najlepsi tancerze z całego świata. Znajdź swój jesienny trening. Masz ochotę się porządnie zmęczyć, a może potrzebujesz rozciągnięcia, wyciszenia, wzmocnienia. W programie Aktywuj się z Mosirem znajdziecie wszystko od intensywnych treningów po spokojniejszą pracę z ciałem czy ruch w wodzie. Po szczegóły wskakujcie na stronę Mosiru. Pod specjalnym nadzorem. W związku z niepokojącymi zdarzeniami w kraju, także policjanci z Elbląga i Braniewa zwiększają swoją obecność w rejonie szkół.
9: Sprawdzany jest każdy sygnał, każda niepokojąca aktywność zarówno na szkolnych korytarzach, jak i w przestrzeni internetowej.
6: Mówi Jakub Sawicki, rzecznik elbląskiej policji. Pamiętajmy, że każdy niepokojący sygnał ma znaczenie i warto go zgłosić policji. Bursztynowe truso reinterpretacje. To wystawa w Elbląskim Muzeum, gdzie prezentowane są eksponaty z Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Głównie biżuteria, ale też przykłady mistrzowskiego rzemiosła i designu od lat 60. XX wieku do współczesności. Wystawę można oglądać do 8 stycznia. Wewnętrzny kompas. To warsztaty w elbląskim światowidzie dla tych, którzy chcą lepiej poznać siebie. Organizowane w ramach wydarzenia Kobieta to ja. Artystyczne inspiracje kobiet. Mówi Kasia Brzezińska ze Światowida.
10: 13 listopada w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu odbędą się warsztaty Wewnętrzny kompas. Organizowane w ramach wydarzenia Kobieta to ja. Artystyczne inspiracje kobiet. Pod okiem Anny Giziewicz uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania. Dokąd zmierzam i co jest dla mnie ważne? To propozycja dla dorosłych, którzy chcą lepiej poznać siebie i na chwilę zwolnić. Warsztaty w Galerii Nobilis są bezpłatne. Obowiązują zapisy pod numerem 55 611 20 59. Więcej informacji na stronie www.światowid.elbląg.pl.
6: Straszne.

0: i udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwa związane z nielegalnym obrotem produktami ropopochodnymi i oszustwa podatkowe. Grupa działała na terenie Elbląga i Działdowa, jednak w dokumentacji wykazano fikcyjnych kontrahentów z różnych państw europejskich, m.in. z Łotwy, Luksemburga, Malty, Bułgarii i Niemiec. Mechanizm tego przestępstwa polegał na generowaniu nierzetelnych faktur VAT w związku z działalnością polegającą na produkcji i obrocie olejem smarowym i preparatem antykorozyjnym. Oskarżeni w latach 2014-2016 wytworzyli łącznie 1293 nierzetelne faktury VAT dotyczące ponad 25,5 miliona litrów oleju smarowego i ponad 1 miliona 700 tysięcy litrów preparatu antykorozyjnego. Te faktury były nierzetelne, ponieważ dotyczyły fikcyjnego obrotu tymi towarami. Miało to na celu wyłudzenia i oszustwa podatkowe. Czynności w tej sprawie rozpoczęły się po tym, gdy jeden z oskarżonych wprowadził w błąd naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie i uzyskał nienależny zwrot podatku VAT w łącznej kwocie 448 165 zł. Ten wyłudzony zwrot podatku był katalizatorem, który uruchomił procedury kontrolne, a następnie śledztwo w tej sprawie. Śledztwo wykazało, że łączna wartość uszczupleń podatkowych przekracza 58 milionów 800 tysięcy złotych. Co to są uszczuplenia podatkowe? To jest zapłacenie podatku w niższej wysokości, w zaniżonej kwocie albo w ogóle uniknięcie zapłacenia tego podatku. Tutaj mówimy o kwocie 58 milionów 800 tysięcy złotych. Na to składa się ponad 36 milionów złotych podatku akcyzowego, niemal 17 milionów złotych podatku VAT, prawie 5 milionów 800 tysięcy złotych podatku akcyzowego związanego z zatajeniem rzeczywistej wielkości produkcji oleju smarowego i preparatu antykorozyjnego, bowiem śledztwo wykazało, że oskarżeni nie zgłosili do opodatkowania niemal 2,5 miliona litrów tych preparatów. Z uwagi na wartość zakwestionowanych faktur VAT przekraczającą 10 milionów złotych, oskarżonym grozi kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności oraz wysoka kara grzywny i oczywiście konieczność zwrotu wyłudzonego podatku VAT w łącznej kwocie 448 165 zł, a także konieczność zapłaty uszczuplonych podatków sięgająca tych 58 milionów 800 tysięcy złotych. Na mieniu jednego z oskarżonych, któremu zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, prokurator ustanowił zabezpieczenie majątkowe, hipotekę w wysokości niemal 18 milionów złotych.
1: Śledztwo trwało prawie 10 lat. Ruszyło po tym, jak jeden z oskarżonych wyłudził zwrot 400 tysięcy podatku. Groził im nawet 25 lat za kratkami.
2: Elbląg News.
3: Elbląg jest regionalnym liderem w pozyskiwaniu funduszy w ramach programu POLIOK. W Elbląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się specjalna konferencja prasowa poświęcona m.in. temu tematowi.
4: Dzień dobry, witamy Państwa na naszej cotygodniowej konferencji prasowej związanej z tym przede wszystkim, co się dzieje w kraju, ale też co się dzieje w naszym regionie. Ja nazywam się Katarzyna Królak, jestem posłanką na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ze mną jest również Robert Turlej, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski i prezydent bardzo pięknego miasta Elbląga, Michał Missan. W ubiegłym tygodniu wszystkich nas bardzo zasmuciły, zbulwersowały i przeraziły sytuacje, które miały miejsce w szkołach w Polsce. W sytuacje, które doprowadziły do śmierci również kobiety, matki dwójki dzieci. Dzieci, młodzież atakuje bezpieczne miejsce, jakim powinna być szkoła. W związku z tym jeszcze w piątek podjęliśmy w Sejmie ustawę, która ma zapobiegać i wyrazić zgodę na wyłączanie w sieci informacji, które mogą i skutkują, jak już widzimy, budzeniem się i rozwojem nienawiści. Musimy zabezpieczyć nasze dzieci i musimy zabezpieczyć nasze państwo przed treściami, które mogą powodować takie sytuacje, jakie miały miejsce. Państwo działa. Sejm podejmuje ustawę. Do dziś skontrolowaliśmy ponad 80 tysięcy szkół. Ponad 130 osób zostało zatrzymanych. Jednak żałujemy bardzo, że ustawa, którą podejmowaliśmy w piątek, nie została podpisana przez prezydenta w styczniu tego roku, bo być może do takich sytuacji by nie dochodziło. Dlatego uważam, że pan prezydent powinien teraz tę ustawę, która już poszła do Senatu i myślę, że bardzo szybko z tego Senatu wyjdzie do podpisu prezydenta, podpisać, bo szanujemy prawo prezydenta do tego, żeby realizował swoje pasje, w tym pasje jeździeckie, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo polskich dzieci, Polek i Polaków. W trakcie posiedzenia Sejmu podejmowaliśmy jeszcze inne ustawy, jednak ta piątkowa jest najważniejsza, bo zabezpiecza nasze dzieciaki. Oddaję teraz głos panu Robertowi Turlejowi, członkowi Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
5: Szanowni Państwo, ostatnie sytuacje w polskich szkołach utwierdziły nas przekonanie, że to, co założyliśmy sobie w zeszłym roku jako Zarząd Województwa, ma dobry cel. Przede wszystkim w wyniku reprogramowania i trwającego przeglądu śródokresowego zmieniliśmy w programie Regionalne Fundusze Europejskim dla Warmii i Mazur następujące zmiany. Wyłączyliśmy ponad 100 milionów złotych na działania związane z budowaniem odporności mieszkańców naszego województwa. Większość tych środków, ponad 50 milionów złotych, przeznaczona będzie na szkolenia. Szkolenia dedykowane do placówek edukacyjnych. Szkolona będzie młodzież, nauczyciele, a także pilotażowo rodzice. Chcemy, aby od tych najmłodszych osób budować odporne społeczeństwo, żeby dzieci umiały chronić się przed cyberatakami, umiały odróżnić informację prawdziwą od dezinformacji, ale także umieć poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach najgorszych, ale wtedy, kiedy nie ma prądu, wody, czy występuje całkowicie inne zagrożenie, na przykład zagrożenie terrorystyczne. Część środków przeznaczamy również na szkolenia skierowane do pracodawców, do przedsiębiorców, bo firmy w czasach kryzysu też muszą nieprzerwanie działać. A ostatnia część środków z tych 100 ponad milionów złotych przeznaczona będzie na szkolenia skierowane dla osób dorosłych. Tutaj chcemy wesprzeć już istniejące, także nowo powstałe lokalne ośrodki wiedzy i edukacji w całym naszym województwie, w tym oczywiście tutaj w Elblągu i w regionie elbląskim. Jesteśmy przekonani, że te środki, a nabory ruszą już niedługo, bo pod koniec października uruchamiamy pierwsze nabory, będą pracowały na rzecz budowania odpornego społeczeństwa. Tworząc te konkursy przed kilkoma miesiącami prowadziliśmy bardzo szerokie konsultacje z przedstawicielami różnych branż, czy to z pracodawcami, czy z nauczycielami, czy z osobami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem, ale też z osobami ze sfery szkolnictwa wyższego, między innymi tutaj z Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu, bo tutaj powstał kierunek cyberbezpieczeństwo, ale też od wielu lat uczelnia bardzo mocno specjalizuje się w projektowaniu, modelowaniu i budowaniu dronów, a też chcemy, aby młodzież, zwłaszcza w szkołach średnich, posiadając drukarki 3D, umiała wydrukować elementy drona i jego zaprogramować, bo też te warunki oczywiście bezpieczeństwa, ale też technologii dual use są bardzo przydatne i kluczowe. Podsumowując, ponad 100 milionów złotych w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur przeznaczonych zostaje na tematykę szkoleniową z zakresu budowania odporności mieszkańców naszego województwa. Teraz oddaję głos panu wojewodzie.
6: Szanowni Państwo, zarówno samorząd, jak i administracja rządowa, rząd wspólnymi siłami budujemy bezpieczeństwo Polek i Polaków. Cieszy fakt, że 6 października Rada Ministrów na czele z panem premierem Donaldem Tuskiem przyjęła założenia kolejnej edycji programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Programu wieloletniego na lata 2027-2031. Ponad 102 miliardy złotych w budżecie państwa przeznaczone na kolejne inwestycje i zakupy sprzętowe. To nowe miejsca schronienia, to przede wszystkim również sprzęt niezbędny do reagowania na sytuacje kryzysowe. W końcu to również szkolenia naszych mieszkańców, tak aby wspólnymi siłami budować społeczeństwo odporne na kryzysy. Szanowni Państwo, dla naszego województwa ostatnie dwa lata to 400 milionów złotych, które już efektywnie działa w naszych samorządach, głównie w samorządach, bo to właśnie przy partnerskiej współpracy z miastami, gminami, powiatami budujemy bezpieczeństwo, budujemy odporność naszego społeczeństwa. To setki, dziesiątki hal magazynowych, to sprzęt, który gwarantuje dostawy wody pitnej w czasie kryzysu, to agregaty prądotwórcze, koparko-ładowarki, jednym słowem różnego rodzaju sprzęt, który ma służyć do odpowiedniego reagowania na sytuacje kryzysowe. Ja przede wszystkim chylę czoła i dziękuję za tą partnerską współpracę wszystkim samorządowcom na terenie naszego województwa. Jest z nami prezydent Elbląga. Elbląg sposób szczególny wyróżnia się, jeśli chodzi o efektywne wykorzystywanie środków z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Szanowni Państwo, ja przypomnę, że w roku 2022 poprzedni rząd, rząd PiS-u, już w trakcie trwania konfliktu Rosji z Ukrainą, tak naprawdę zlikwidował pojęcie ochrony ludności i obrony cywilnej. My konsekwentnie od początku tej kadencji odbudowujemy ochronę ludności, obronę cywilną. Przyjęta ustawa, przyjęty program ochrony ludności i obrony cywilnej, a przede wszystkim ogromne środki, które pracują w naszych regionach, również w Polsce lokalnej, w najmniejszych gminach naszego województwa. Wszystko po to, abyśmy szykowali się na odpowiednią reakcję na kryzys. To również szkolenia dla naszej ludności, bo przecież już mieliśmy kilka edycji tych szkoleń, czy to z alarmowania, sygnalizowania, czy z pierwszej pomocy. To wszystko ma służyć temu, aby nasze społeczeństwo było świadome i było w stanie odpowiednio zareagować w czasie, kiedy taka reakcja będzie niezbędna. Jeszcze raz dziękuję samorządowcom, dziękuję również Państwowej Straży Pożarnej, która współpracuje z nami przy wdrażaniu tych programów. To również aktywny udział ochotniczych straży pożarnych. W tej chwili jesteśmy na etapie profilowania jednostek. One będą miały specjalnie przydzielone zadania w ramach właśnie ochrony ludności i obrony cywilnej. To również młodzieżowe drużyny pożarnicze, które są również włączone już w program ochrony ludności i obrony cywilnej. Od 1 stycznia ruszy program rządowy dedykowany właśnie na rozwój młodzieżowych drużyn pożarniczych, bo już od najmłodszych lat ci młodzi ludzie pokazują, że chcą się zaangażować w pomoc drugiemu człowiekowi. Ich wiedza, ich doświadczenie tak naprawdę pozwala już na to, aby przeprowadzać szkolenia w szkołach z rówieśnikami i oni są tak naprawdę najlepszymi ambasadorami ochrony ludności i obrony cywilnej w naszych szkołach. Jednym słowem, działamy, odbudowujemy ochronę ludności i obronę cywilną. Wszystko po to, aby nasi mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Dziękuję bardzo.
7: Tak jak pan wojewoda wspomniał, Elbląg jest jednym z liderów w województwie, jeśli chodzi o wykorzystywanie środków z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W zeszłym roku zrealizowaliśmy projekty na ponad 9 milionów złotych. W tym roku realizujemy na 8 milionów 400. 6 milionów 300 to jest dofinansowanie, 2 miliony 100 to jest nasz wkład własny. Warto tu wspomnieć o tym, że w tym roku przygotowujemy 10 dokumentacji dla miejsc schronienia, dla naszych mieszkańców istniejących miejsc schronienia. Planujemy, podczas ostatniej narady ustaliliśmy, że na kolejne 10 dokumentacji będziemy składali wniosek w roku kolejnym, ale także na realizację tych 10, które w tym roku złożyliśmy. Tu pan wojewoda dużo powiedział o tym, co się działo historycznie z ochroną ludności i obroną cywilną, natomiast ja bym chciał przypomnieć, że przez 80 lat nikt nie inwestował w tę infrastrukturę. Odrobić to trochę nam zajmie, ale robimy wszystko, żeby to było szybko. 80 zadań w tym roku, także syreny do alarmowania, agregaty prądotwórcze. Naprawdę ten zakres zadań jest szeroki i będziemy w tym aktywnie uczestniczyli przez kolejne lata. Tak jak pan wojewoda powiedział, 102 miliardy, a cały program 2027-31. Mam nadzieję, że to pozwoli nam odpracować trochę te 80 lat, kiedy nie inwestowano w tę infrastrukturę. Dziękuję bardzo.
8: SK Elbląg. Dzisiaj w studiu Eski Jan Piotrowski z Elbląskiego Nadleśnictwa, a jego wizyta związana jest ze spotkaniem, które Nadleśnictwo wkrótce organizuje w Elblągu. Panie Janie, co za spotkanie, kiedy i do kogo jest skierowane, no i przede wszystkim o czym będzie?
9: Nadleśnictwo Elbląg i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku zapraszamy razem na debatę publiczną nad projektem planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Elbląg na lata 2027-2036, czyli na najbliższe 10 lat.
8: To jest spotkanie, które pozwoli określić, jak ten nasz las tu w Nadleśnictwie będzie wyglądał.
9: Tak, podczas tego spotkania zaprezentowany zostanie przez Biuro Urządzenia Lasu, czyli taką instytucję, która nam przygotuje ten plan. Zaprezentowany zostanie projekt planu urządzenia lasu, czyli to wszystko, co będzie się działo przez 10 lat w naszym nadleśnictwie. Będzie opisane dokładnie, co jest, jakie są zasoby leśne. No i też będzie przedstawiona informacja na ten temat, jak dalej te lasy będą wyglądały w przyszłości.
8: Czyli nasadzenia, wycinki, a ewentualnie jakieś drogi nowe, powstanie jakiś nowy dróg też?
9: Tak, tutaj w tym planie urządzania lasu jest bardzo wiele elementów. Oczywiście prace związane z pozyskaniem drewna, prace związane z sadzeniem lasu, ale też prace związane na przykład z ochroną przyrody, prace związane na przykład z zagospodarowaniem turystycznym lasu, czyli na przykład z dostępnością lasu dla ludzi, więc pewnie też i tematy właśnie związane z drogami leśnymi, parkingami, też sprawy związane z zagospodarowaniem wód w lesie, czyli zatrzymaniem tej wody, więc jakby wszystkie możliwe aspekty tak naprawdę naszej pracy są uwzględniane w tym planie urządzenia lasu i potem na podstawie tego planu przez 10 lat będziemy gospodarowali naszymi lasami.
8: I teraz organizujecie konsultacje dotyczące tego planu, czyli każdy może przyjść, ewentualnie jakiś pomysł wam podsunąć, albo jakiś protest może zgłosić względem jakichś waszych pomysłów.
9: Tak, ten plan tworzony już jest przez ostatnie 2 lata i w tym czasie już 3-krotnie spotykaliśmy się z mieszkańcami i każdy, kto chciał, to już mógł w międzyczasie zgłaszać swoje opinie i pomysły, wnioski, tak żeby to zostało uwzględnione w tym planie, więc no, myślę, że zdecydowaną część, znaczy wiem, że zdecydowaną większość tych wniosków już uwzględniliśmy, ale teraz mam już gotowy projekt i do tego projektu znowu można się odnieść. Można sprawdzić, czy to wszystko zostało uwzględnione i można też zaproponować kolejne uwagi i po to właśnie się między innymi spotykamy, żeby przedstawić ten projekt i żeby można było do niego się odnieść. Też będzie czas po tym spotkaniu, też będzie dyrektor regionalnej dyrekcji da czas na to, żeby jeszcze można było zgłaszać po spotkaniu takie opinie.
8: Czyli można przyjść i coś wam, jakiś pomysł podsunąć, ewentualnie jakiś protest do waszego pomysłu zgłosić. Gdzie to spotkanie będzie miało miejsce i o której godzinie?
9: Tak, spotkanie będzie miało miejsce 14 października o godzinie 10 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Elbląg na ulicy Marymąckiej 5, czyli tuż przy pałacu ABK w Elblągu.
8: Czyli Bażantarnia Elbląska, te okolice, jak będziecie jechali w stronę Muszli Koncertowej czy restauracji Myśliwska, to tam po lewej stronie macie taki ładny pałacyk i to jest właśnie nadleśnictwo i tam można się wybrać i porozmawiać o naszych tu lasach. A propos tych naszych lasów, ten program dotyczy 10 lat i te lasy, to które to lasy tak konkretnie?
9: Tak, każde nadleśnictwo w Polsce gospodaruje w oparciu właśnie o ten plan urządzenia lasu i on jest stworzony na całe dziesięciolecie. I to są nasze lasy Nadleśnictwa Elbląg, to lasy, które mniej więcej są od Fromborka w stronę jeziora Drużno, czyli cała Wysoczyzna Elbląska i wszystko, co jest w lasy wokół Elbląga. Niewielkie kawałki lasu na Żuławach i lasy, całe lasy Mierzei Wiślanej.
8: Od Piasków do Wyspy Sobieszewskiej?
9: Tak, od Piasków do Wyspy Sobieszewskiej, bez Wyspy Sobieszewskiej, czyli do ujścia Wisły.
8: I tego właśnie dotyczy ten 10-letni plan. Jeżeli macie jakieś uwagi do niego lub chcielibyście się dowiedzieć, jak to będzie wyglądało przez najbliższe 10 lat w Elbląskim Nadleśnictwie, warto wybrać się 14 października o godzinie 10 do Elbląskiego Nadleśnictwa przy Marmąskiej 5, a w studiowski gościł Jan Piotrowski z Nadleśnictwa. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję i zapraszam serdecznie.
8: 17 października w Elblągu odbędzie się duże wydarzenie charytatywne organizowane przez Fundację Elbląskie Anioły. Studio Eski Wiktoria Boniecka z tejże fundacji. Zanim o tym wydarzeniu, może na początek słów kilka na temat waszej fundacji. Co to za fundacja, czym się zajmujecie?
10: Zajmujemy się potrzebami Elblążan, prowadzimy zbiórki, prowadzimy również różne akcje i wydarzenia. Jakby na ten moment mamy właśnie tą naszą galę, która jest pierwszą galą Elbląskich Aniołów, na którą serdecznie zapraszamy. Wygląda następująco, że zbieramy na rzecz naszej Marlenki.
8: Marlenka to jest dziecko, które wymaga wsparcia.
10: Dokładnie tak, wymaga naszego wsparcia ze względu na to, że potrzebuje 2 operacji, dodatkowo rehabilitacji oraz specjalnego logopedy, bo dziewczynka nie mówi, nie chodzi w wieku 3 lat.
8: I wy podczas tej gali będziecie zbierali fundusze na jej leczenie. Jak ta gala będzie wyglądała?
10: No będzie to wyjątkowy po prostu wieczór. Wygląda to tak, że Elbląski Klub Szefów Kuchni będzie nam gotował. Również przygotuje nam wyjątkowy deser. Oprawą muzyczną zajmie się DJ Gesek. To wszystko jakby będzie w takiej atmosferze po prostu pomagania. Bo to nie będzie tylko dobra zabawa, również będą licytacje ciche, jak i głośne oraz losowania, które każdy pieniądz, jaki do nas dotrze, będzie przekazany na rzecz Marlenki.
8: To także okazja do tego, by uhonorować się ludzi dobrej woli.
10: Dokładnie tak. A czemu nie?
8: Przyznacie wasze jakby, nie wiem, nagrody, wasze tytuły osobom?
10: Tak, tak jest. Będą statuetki. Będzie dla najlepszego darczyńcy i wolontariusza. Wszystko jest u nas ściśle tajnie, no więc trzeba być po prostu.
8: Czyli jeszcze nie wiemy, kto otrzyma te statuetki. A kto tworzy Fundację Elbląskie Anioły? Kto to jest?
10: Wyjątkowe kobiety głównie. Mamy też jednego rodzynka, ale to wygląda następująco. Jest bardzo dużo energii. Każdy z nas jest od czegoś innego, więc jakby się dopełniamy. Niektóre dziewczyny są bardziej zadaniowe, niektóre są bardziej od pomysłów, kolejne są od organizacji tego wszystkiego, więc naprawdę wszystko jest jakby u nas gra, więc jest super. No, super kobiety po prostu.
8: I rodzynek. Gdzie szukacie informacji o waszej działalności? Gdzie można do was dołączyć?
10: W social mediach. Najlepiej właśnie na Facebooku i na Instagramie. Niedługo jak jak już mówiłam, będzie strona, więc będzie to wyglądało tak, że będzie można po prostu wysłać formularz, czy jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, bądź żeby do nas dołączyć. Są też spotkania otwarte. Najlepiej do nas po prostu napisać, a my już resztą się zajmiemy.
8: A macie jakąś siedzibę gdzieś albo jakieś miejsce spotkań stałe?
10: Dokładnie tak. Mamy Nowodworską 10C. Jest jeszcze w remoncie, ale jeszcze trochę i będzie wszystko na swoim miejscu.
8: A co tam jest na tej Nowodworskiej 10C?
10: No, będzie nasza siedziba. Tutaj będzie wszystko idealne miejsce. Będą też spotkania właśnie te otwarte, takie już, które będą normalnie wyglądać z prądem oczywiście.
8: Znaczy z energią elektryczną.
10: Dokładnie tak.
8: Wasza fundacja zajmuje się pomaganiem bardzo szeroko pojętym. W zasadzie pomagacie każdemu, kto się do was zgłosi, czy jak to wygląda?
10: Znaczy, nie każdemu, kto się do nas zgłosi, bo to jest za mało rąk po prostu i za mało przestrzeni do tego, żeby to zrobić. Ale my sprawdzamy. Szukamy osób, które rzeczywiście potrzebują tej pomocy. Więc jak ktoś się do nas zgłosi, to od nas dziewczyny jadą, sprawdzają, jak to wygląda i jeżeli jest szansa, jeżeli rzeczywiście mamy możliwość pomocy, bo oczywiście też nie możemy się pchać z motyką na słońce, to wtedy jak najbardziej pomożemy i działamy.
8: A jest taka na przykład opcja, że powiedzmy mam dobrą lodówkę i myślę, co z nią zrobić. Mogę się do was zgłosić, a wy znajdziecie kogoś, kto potrzebuje takiej lodówki?
10: Oczywiście, że tak. No, wystarczy właśnie, mówię, napisać. My możemy wtedy wstawić cokolwiek na sociale i jeżeli ktoś będzie potrzebował, to się zgłosi. My też nie będziemy brać wszystkiego, nie? Oczywiście. Ale wiadomo, wszystko w dobrym stanie, to jak najbardziej znajdzie właściciela.
8: Fundacja Elbląskie Anioły organizuje pierwszą galę fundacji 17 października. O której i gdzie?
10: Restauracja Myśliwska, godzina 18. Wstępne 280 zł, czego cenie po prostu jest talerzyk oraz sala. Wszystko, co idzie z licytacji oraz z losowań, idzie na rzecz Marlenki. No resztę niestety trzeba pokryć.
8: 17 października, 18. Pierwsza gala Fundacji Elbląskie Anioły. Anioły dla Marlenki. Więcej informacji szukajcie oczywiście w sieci, na ich stronach. Wiktoria Boniecka z Fundacji była naszym gościem. Dziękuję i do zobaczenia. Pomagajcie dalej.
10: Dziękujemy bardzo. Będziemy pomagać.
2: SK Elbląg.
11: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK porozmawiamy o bieganiu i pomaganiu. Braniewianin Damian Krzysztofiak, którego życiową pasją jest bieganie, postanowił wspomóc Elbląskie Hospicjum. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że ta pomoc przybrała niecodzienną formę. O szczegółach już za chwilę porozmawiamy z samym zainteresowanym. Dzień dobry, panie Damian.
12: Dzień dobry państwu.
11: No i właśnie, proszę powiedzieć, jak zamierza pan połączyć bieganie i pomaganie?
12: Zamierzamy 23 października pokonać główny szlak warmiński. Jest to trasa prowadząca od Olsztyna do Kępek na granicy województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Jest ona częścią generalnie szlaku kopernikowskiego i w ramach formuły Fastest Known Time, czyli najlepszego czasu na danej trasie, chcemy spróbować pobić aktualny rekord tej trasy. A przy okazji, żeby to nie był bieg dla samego biegu, tak naprawdę, to stwierdziliśmy, że najlepszym pomysłem będzie wykorzystanie tego przedsięwzięcia do promocji Hospicjum Elbląskiego imienia dr Aleksandry Gabrysiak i zrobienia czegoś dobrego dla tego ośrodka.
11: I jak to dokładnie będzie wyglądało? Pan biegnie, a rozumiem, inni jak chcą, to wspomagają.
12: Zgadza się. Ja biegnę całość tego dystansu, czyli 237 km. Natomiast wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć nasz cel, czyli Hospicjum Elbląskie, to prosiłbym o wpłacanie jakiejkolwiek sumy pieniążków na konto stowarzyszenia na rzecz Hospicjum Elbląskiego z dopiskiem w tytule przelewu 237 km nadziei.
11: To konto, numer tego konta łatwo znaleźć, nie będziemy go podawać tutaj. Proszę powiedzieć, skąd taki pomysł i dlaczego wybór padł na Elbląskie Hospicjum?
12: Wybraliśmy Hospicjum Elbląskie z tego tytułu, że osobiście w rodzinie, jak i znajomi mieliśmy po prostu udzieloną pomoc tego hospicjum. Opieka jest tam niesamowita. Pracownicy, jak i wolontariusze robią świetną robotę. Bardzo, nie tylko my, ale również głównie nasi znajomi, tak jak Łukasz i Marta, którzy bardzo są w cały projekt zaangażowani, no bardzo doceniamy tą pracę. Wiemy, ile wysiłku te osoby wnoszą, ale też dają tym ludziom tak naprawdę cierpiącym dużo wsparcia, takiej solidarności i cudownie jest patrzeć, jak oni tą pracę wykonują i myślimy, że pomoc im będzie dla nas bardzo satysfakcjonująca. satysfakcjonujące.
11: Hospicjum to jest takie miejsce, o którym tak generalnie nie chcemy słyszeć. Każdemu z nas wydaje się, że nas to nie dotyczy.
12: Zgadza się, no mam nadzieję, że nie będziemy, powiedzmy, potrzebować takiej pomocy, ale prawda jest taka, że żeby otrzymać tą pomoc takiego hospicjum, to są kolejki osób, bo takich placówek jest po prostu za mało, a już z taką wykwalifikowaną kadrą, jak akurat tym elbląskim, to jest też ciężej i to pokazuje, że też zapotrzebowanie jest duże, a to, co jest oferowane na tą chwilę, no jest niewystarczające.
11: Dlatego warto wspierać, tu nie ma dyskusji.
12: Zdecydowanie tak.
11: Pan zdecydował się pobiec, bo w życiu lubi pan to robić, ale przy okazji z jednej strony promocja hospicjum, ale z drugiej promuje pan również Warmię, Szlak Kopernikowski, Mikołaja Kopernika, dziedzictwo, historię, kulturę i tak dalej.
12: Oczywiście, dokładnie. No, główny szlak warmiński, jak sama nazwa wskazuje, prowadzi przez całą Warmię. Najważniejsze miasta tego szlaku to Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Braniewo, Elbląg i wiele innych mniejszych miejscowości, o których na pewno w naszych jakichś tam relacjach będzie można usłyszeć i warto też ten region promować.
11: Mówi pan cały czas, będziemy, biegniemy, ale tak naprawdę biegnie pan jeden, a rozumiem, że inni to ta ekipa wspierająca, bo bez nich się nie da.
12: No zgadza się akurat tak, ja będę biegł indywidualnie, natomiast mam za sobą osoby, które zawsze mnie wspierają w tych przedsięwzięciach biegowych, które dbają o to, żebym miał gdzieś tam po trasie co zjeść, czego się napić, którzy w razie jakichś tam problemów będą reagować, kombinować, żeby w miarę możliwości ułatwić mi ten bieg, ale prócz tego, że są osoby zaangażowane w sam bieg, no to też są osoby zaangażowane bardzo mocno w promocję całego przedsięwzięcia, żeby to hospicjum otrzymało jak największą pomoc i mam nadzieję, że oba cele uda nam się zrealizować.
11: My już namawiamy do wpłat, bo wpłaca można zawsze i wspierać hospicjum niezależnie, czy pan biegnie, czy pan nie biegnie, ale przy okazji biegu oczywiście warto również i może właśnie o tym biegu porozmawiajmy. Startuje pan kiedy, gdzie, o której i którędy dokładnie będzie pan biegł? Jeszcze raz tak sobie to podsumujmy.
12: Na pewno będziemy startować 23 października. Jeszcze godzina jest ruchoma, ale będzie to start między 5 a 6 rano. Startujemy z Olsztyna, ze Starego Miasta. Tam jest początek tego głównego szlaku warmińskiego. Aktualnie rekord wynosi 36 godzin. Chcemy to zdecydowanie poprawić. Mam nadzieję, że to się uda i w Kępkach będziemy następnego dnia, nie później niż godzina, powiedzmy, 16.
11: Nie będzie pan spał w trakcie?
12: Nie, nie będę spał. Jest to dystans, który tego snu nie wymaga po prostu. Jeżeli bieg, przynajmniej ja z takiego założenia wychodzę, nie jest dłuższy niż 48 godzin, no to sen nie jest potrzebny, natomiast jeśli ten wysiłek byłby faktycznie dłuższy, no to byśmy myśleli nad też odpowiednimi przerwami.
11: Ale tutaj da pan radę, bo nie pierwszy raz będzie pan biegł, może pierwszy raz w takim biegu o takiej długości, na takiej trasie, ale generalnie od kiedy pan biega? Jaką ma pan swoją taką biegową historię? Jak to się zaczęło?
12: Biegam około 9 lat, z czego w ultra, czyli w dystansach dłuższych niż dystans maratoński, jestem od 5 lat. W tym czasie pokonałem szereg biegów od 50 po 140 km, no a w ostatnich 2 latach ten dystans też jest zwiększany i już mam za sobą kilka biegów powyżej 200 km z różnymi mniejszymi bądź większymi sukcesami, a natomiast w formule tej fastest no time i taki dystans będę pokonywał po raz pierwszy, więc też to będzie jakaś nowość, jakaś chęć sprawdzenia siebie, swoich aktualnych możliwości i zderzenie się z tymi problemami, które na pewno nas czekają na tak długiej trasie.
11: Jeżeli chodzi o bieganie na tak długich dystansach, to podejrzewam, że w pana przypadku, osoby doświadczonej, to nie nogi są problemem, a chyba najważniejsza jest to głowa, prawda?
12: Tak, akurat jestem tym zawodnikiem, że czuję, że organizm może dużo, natomiast właśnie ta mentalność trochę spowalnia zdania, bo jednak tu boli, tam boli i człowiek bardzo często myśli o tym, żeby zrezygnować, żeby dać sobie spokój, bo przecież ciepłe łóżko czeka, ciepły posiłek, że nie ma potrzeby może tak się męczyć, no ale w tego typu biegach właśnie to jest chyba najpiękniejsze, czyli przekraczanie tych swoich barier, szczególnie tych mentalnych, tych, które głowa nam podpowiada, no bo nasz mózg jest skonstruowany tak, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo i on wymyśli nam tysiące wymówek, żebyśmy z tego niebezpieczeństwa zrezygnowali, tym bardziej, że sami się na nie narażamy.
11: Każdy z nas to chyba zna.
12: No myślę, że tak.
11: Takiego podpowiadacza.
12: Tak, niekoniecznie może podczas takiego biegu, ale ten podpowiadacz często się gdzieś tam pojawia w naszych głowach.
11: Zatem tutaj będzie pan pokonywał oczywiście siebie, ale myślę, że ten doping w postaci celu, jakim jest hospicjum, to taka dodatkowa wartość i będzie napędzała także tą głowę.
12: Tak, jestem przekonany, że właśnie tak będzie i na to liczę, że z tyłu głowy, nawet jak się pojawią jakieś negatywne myśli, to będę wiedział, że nie robię tylko tego dla siebie, tylko ten cel jest wyższy, ważniejszy, szlachetny i mam nadzieję, że to pomoże, ułatwi może realizację całego tego przedsięwzięcia.
11: Czy na trasie będzie można panu pomachać, przyłączyć się do pana, powiedz tam z panem trochę?
12: Tak, jest to bieg w formule supported, czyli ze wsparciem, a więc każdy tak naprawdę będzie miał możliwość spotkać mnie na trasie. Jeśli ktoś będzie miał ochotę dołączyć, jak najbardziej może, tylko trzeba się liczyć z tym, że próbujemy bić rekord i ja wiem, że w zależności od tego, w jakim miejscu na trasie będę, to będę szybszy bądź wolniejszy, a niestety nie będę się dostosowywał do kogoś, tylko ewentualnie ta osoba będzie musiała się dostosować do mojego tempa, natomiast nie ma z tym najmniejszego problemu. Też moja lokalizacja będzie na bieżąco udostępniana w internecie, więc każdy będzie wiedział dokładnie, gdzie o danej porze jestem.
11: Tak sobie pomyślałam, za rozmowny pan nie będzie w trakcie biegu, prawda?
12: Może być różnie, w zależności też od humoru, o tym jak idzie, czy jest łatwo, czy trudno. Też kwestia nawigacji, bo będę nawigował w oparciu o trasę zgraną na zegarek. Też w zależności od pory dnia będzie z tym mniejszy, większy problem. Prócz biegania trzeba będzie się skupić na tym, żeby tej trasy nie zgubić.
11: Autografów nie będzie pan rozdawał.
12: raczej będzie ciężko, ale na pewno pomacham.
11: Także jeżeli ktoś będzie z państwa chciał, można się dołączyć. Szczegóły na pewno na stronach internetowych Hospicjum i Damiana Krzysztofiaka.
12: Zgadza się, jeśli ktoś ma ochotę, to na pewno może całe przedsięwzięcie obserwować poprzez media społecznościowe, bo głównie tam to reklamujemy, jeśli mogę tak powiedzieć, czy to Hospicjum, czy moja osobista jakaś tam strona na Facebooku pod nazwą Ultra Oddech. Kto ma ochotę, jak najbardziej może obserwować i częściowo tam zdradzamy jakieś informacje odnośnie samych przygotowań, celu, dlaczego taki cel, a nie inny, co już też po części wyjaśniłem, aktualne rekordy, więc rozbijamy tą trasę na atomy.
11: W takim razie jeszcze raz gratuluję. Oczywiście trzymamy kciuki i zapraszamy do wspierania w jakikolwiek sposób.
12: Tak, oczywiście, bo jeśli chodzi o wspieranie, to też prócz tych pieniążków, no to hospicjum potrzebuje różnego rodzaju materiałów. Jeśli ktoś ma dostęp do ręczników, chusteczek nawilżanych, papieru toaletowego, to tego typu rzeczy również na pewno hospicjum przyjmie i z czasem wykorzysta w swojej codziennej działalności.
11: A o wsparcie dla hospicjum prosił Damian Krzysztofiak, który hospicjum wspomaga i wspomoże biegając. Dziękuję bardzo.
12: Dziękuję.

pierwszym, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Elska Elbląg.
1: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
2: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Agnieszka Elbląg. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: 23 wybiła właśnie teraz, to jest Rap 20, a motyw uczyło to ja. Na SK.pl możecie głosować na swoje 20 ulubionych numerów i my je wszystkie gramy. Dzisiaj zagramy numerów 21, bo pojawiła się nowa propozycja i pojawił się tutaj też gość, Szaran, siemanko.
3: Siemano, witam serdecznie wszystkich.
2: Pięknie się przywitałeś, energia się zgadza o 23, czy o tej porze to już sypiasz?
3: Zgadza się i to bez żadnego energetyka, był taki plan, a jednak nie wypiłem nic, promujemy zdrowy tryb życia, tak?
2: Oczywiście, że tak. Tak, właśnie o tym rozmawialiśmy, więc doskonale, że zdrowy tryb życia.
3: Tylko ale woda.
2: Tylko woda, oczywiście. Nawet tutaj postawiłem jakby co. Moje pierwsze pytanie będzie nawiązaniem do utworu, który się właśnie ukazał, no bo na pewno o nim też pogadamy. No to to wszystko, co dzieje się dzisiaj, to taki młody Szaran odebrałby jako błat w symulacji?
3: Odebrałby jako błat, no. Odebrałby jako błat, tak. Czyli follow-upujemy tutaj moją piosenkę, tak nową wers, który też wywołał emocje. Tak, odebrałby jako błat i myślę, że Szaran nawet nie młody, tylko Szaran jeszcze sprzed pół roku, myślę, że by się nie spodziewał.
2: Okej.
3: Wiesz, o co chodzi? Mm-hmm. No w sensie teraz już się spodziewam, teraz już wiem, że za rok będzie jeszcze 3 razy lepiej, ale pół roku temu bym tak nie pomyślał jeszcze.
2: Rozumiem, a to bardzo ciekawe. O tym na pewno pogadamy, w ogóle o błędach w symulacji, ale też o planach i o Michale Wiśniewskim. O tym wszystkim pogadamy. To jest Rap 20, gramy miejsce 20 i wracamy zaraz. Szaran gościem Rap 20.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
2: Będziemy mieli też coś dla słuchaczy, więc warto słuchać.
1: 20.

0: to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w lale muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK 19.

ładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci

zmienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie

0: U Hirmainti Enklawa pogwarzymy co miejsce 18, rap 20, SKPL, tam głosujecie na swoje ulubione numery. 10 minut już prawie po 23, Szaran cały czas jest moim gościem. No i właśnie, kiedy ostatnim razem tutaj byłeś, no to było, jeżeli dobrze liczę, trochę ponad 2 lata temu. To był jeden z twoich pierwszych wywiadów też, jeżeli dobrze pamiętam. Graliśmy wtedy w piłkarzyki i to, no właśnie, dużo się zmieniło w te 2 lata, co? Jakby tak spojrzeć.
1: Dużo, oprócz tego, że od tego czasu ani raz nie przegrałem w piłkarzyki. No,
0: a grałeś?
1: Nie grałem. To był ostatni raz.
0: Czyli masz 100% skuteczności w takim
1: tak
0: razie.
1: Jest, tak jest.
0: No a po tych 2 latach wiesz, czym jest umiar?
1: Nie bardzo chyba.
0: Okay.
1: Niestety nie bardzo. Oprócz tego, że to jest mój zajebisty singiel, to nic nie wiem.
0: Nawiązałem właśnie oczywiście do twojego poprzedniego singla zapowiadającego twój krążek, który się zbliża. No ale no właśnie, przygotowujesz się do kolejnej premiery, do solowej trasy. No to całkiem miłe miejsce, być w tym miejscu, co?
1: Miłe i na pewno jest to nowe miejsce, bo po poprzedniej płycie, o której wspominałeś, że 2 lata temu rozmawialiśmy, tej trasy nie było, tam był koncert jeden, potem drugi, ale to był taki nieplanowany trochę, a to jest planowane, trasa ruszyła, bilety są w sprzedaży i zagramy to, wydamy płytę niedługo już bardzo, w tym roku, cały czas to deklaruję i tak to się skończy. I tyle, no, na pewno jest to bardziej zaplanowane, wszystko bardziej dopracowany projekt i wiem na pewno bardziej, o co mi chodzi, nie? Niż wtedy wiedziałem, więc no, jest inaczej.
0: W poście na Instagramie jakieś 2 miesiące temu napisałeś coś takiego, że ty też czekasz na płytę, ty też czekasz na koncerty, ale na razie siedzisz i knujesz i to mi się bardzo spodobało. To dużo knujesz, dużo działasz tam po drodze w te 2 miesiące ostatnie?
1: Dużo, no, dużo i dużo się rodzi. Ja też w ogóle, tak powiem tutaj w skrócie, ja się przeprowadziłem w tym roku do Warszawy. Po prostu chciałem zmienić otoczenie i chciałem knuć trochę w innym laboratorium. I usiadłem po prostu tutaj w takiej starej kamienicy, zamieszkałem na Woli i robię tutaj płytę i no ta płyta będzie zupełnie inna, ma zupełnie inny klimat, wszystko jest inne i dlatego też tak na to czekam, bo wiem o tym, że trochę jakby dam słuchaczom inną muzykę niż do tej pory. Myślę, że to słychać, a na pewno będzie to słychać już w kontekście tego projektu. Jestem bardzo ciekawy odbioru, nie?
0: No na pewno, ja też jestem ciekawy. Zresztą patrząc na utwory do tej pory, które się ukazały, no to one robią wrażenie, tym bardziej, że są no, mocno zaskakujące miejscami. O tym pogadamy zaraz więcej, ale tak jeszcze nawiązując szybko do tej przeprowadzki. No jednak jako człowiek, który mocno o Krakowie rapuje, często się do tego przyznaje i sercem pewnie w Krakowie jest, no to nie zaskoczyła cię ta zmiana, albo jakoś nie zrobiła na tobie dużej zmiany, albo nie miała na ciebie wpływu? Jak to odbierasz?
1: Właśnie zaskoczyła
0: czasie?
1: I zrobiła bardzo duży, dlatego to zrobiłem, nie? Bo jakby po prostu, jakby Kraków to jest moje miasto, kocham Kraków, ale prawdopodobnie wiem o nim wszystko, a to czego nie wiem, to mam nadzieję, że się dowiem, jak tam wrócę z tej Warszawy.
0: Okay.
1: A teraz chciałem tutaj, bo po prostu chciałem właśnie wyjść z takiej strefy komfortu i zobaczyć, jak to będzie. Wydaje mi się, że to zadziałało na plus i to był ten motor napędowy do tej płyty.
0: No dobrze, no to i o tej płycie, i o tym motorze napędowym zaraz pogadamy więcej. Gramy miejsce 17, to tym razem Kubi, producent i wszystko na potem. No i goście.
2: Rap. 20. Głosuj na SKPL 17.

0: Niedawno był gościem Rap 20 AG i Goja z Max Wolf. A w studiu Rap 20 cały czas jest Szaran, który właśnie się dowiedział, że kiedyś rapowałem. Ale nie o tym, ale nie o tym rozmawiamy.
1: Dzisiaj ja prowadzę wywiad z tobą. Z tej strony Szaran.
0: Szaran, czyli nowy wokalista Ich Troje.
1: Tak jest.
0: Można tak przy okazji powiedzieć, no ale tak serio. No właśnie, bo czy numer z Michałem Wiśniewskim kiedykolwiek był na twojej bucket liście? Bo zakładam, że to jest taka rzecz, no której sobie nie można za bardzo wyobrazić, tym bardziej patrząc na to, jaka to jest postać. Mój kuzyn zasypiał tylko i wyłącznie przy płytach Ich Troje, tylko i wyłącznie przy głosie Michała Wiśniewskiego. No to jest potężna postać dla polskiej kultury w ogóle. No i nagle pojawia się Szaran, który nagrał z nim numer. To było w jakimś, nie wiem,
1: słuchaj,
0: na liście pomysłów?
1: Tak, to było już wymyślone 4 lata temu.
0: Okay. Nie, żartuję. Myślałem, że naprawdę.
1: Nie, żartuję. Nie, no stary, jakby ja siedziałem, jest tutaj z nami jeszcze mój ziomal Hubert, którego nie widać, bo nie gada nic.
0: Pozdrawiam Huberta.
1: Na szczęście. Tak, ale tu jest. I jak z Hubertem właśnie siedzieliśmy w Krakowie z moimi chłopakami, to stary, 4 lata temu oglądaliśmy film słynny z Michałem Wiśniewskim, tak, związany z Kiblem. Mm-hmm. I no wtedy, jak to oglądałem, miałem 19 lat, to w życiu bym nie pomyślał. Teraz się perspektywa trochę zmieniła i taki numer powstał. Wymyśliłem ten numer sobie w maju bodajże i bardzo była krótka droga realizacji go, w sensie zadziwiająco krótka jak na kaliber osoby, z którą chciałem go zrobić. Bo tak jak powiedziałeś, że Michał Wiśniewski jest reprezentantem, to ja uważam, że jakby była taka reprezentacja Polski, ogólnie Polaków największych, to Michał Wiśniewski tam był, wiesz o co chodzi.
0: I
1: to jest
0: tam, no.
1: Tak, Polak po prostu z definicji, nie?
0: Tak.
1: Więc jakby mega się jaram tą kolaboracją i uważam ją za totalnie niespodziewaną, pewnie taka jest, dla większości i pewnie może być jedną z najlepszych w mojej karierze. Mm-hmm. Tak myślę.
0: Zaraz ją na pewno zagramy, ale tak jak już wspomniałeś o tym kultowym filmie, nie pomyślałeś, żeby z Michałem odtworzyć jeszcze raz ten...
1: Pomyślałem, ale właśnie wydawało mi się to zbyt oczywiste.
0: Okay.
1: A poza tym są takie rzeczy, których się nie rusza, wiesz o co chodzi?
0: No tak, to jest taki klasyk, że może lepiej.
1: Nie,
0: ale widziałem komentarze tego utworu i zauważyłem, że sprostałeś oczekiwaniom zarówno swoich fanów, ale też fanów Michała Wiśniewskiego, co wydaje mi się wcale takie proste nie było, bo jednak jest to postać zajmująca się zupełnie czymś innym. Połączyłeś dwa światy, jak ci z tym?
1: Bardzo dobrze i największy komplement, jaki usłyszałem, w ogóle jak przeczytałem w komentarzu, to jest, że to jest Michał z Ich Troje i super jakby, że udało się to osiągnąć, bo to było też dla mnie ważne, żeby jakby wyciągnąć z Michała Wiśniewskiego to, co jest według mnie w nim najlepsze. I tak mi się wydaje, tak się to skończyło i bardzo się cieszę, że ludziom też to siadło, nie?
0: Ale ty też przy okazji stałeś się taką jedną z niewielu osób, które potrafią rapować o emocjach, bo to nie jest popowy kawałek, to jest kawałek, w którym trochę się też otwierasz. Jak to jest być tym młodym człowiekiem, który potrafi o emocjach trochę rapować i powiedzieć?
1: Jest dobrze, na pewno jest to komfortowe, polecam wszystkim mówić głośno o swoich emocjach. Tamta moja poprzednia płyta o tym dużo mówiła, na tej też tego trochę będzie, ale ogólnie moment, w którym się otwierasz, po prostu zmienia wszystko w życiu, więc polecam to i nieważne, czy ktoś rapuje, czy ktoś śpiewa, czy ktoś po prostu chce się komunikować w jakikolwiek inny sposób, to warto mówić szczerze i o tym, co się czuje.
0: No to słuchaj, co ty na to, żeby... No właśnie, bo ty w tym numerze rapujesz o uciszaniu radiem, tam było coś takiego, no to teraz może bez uciszania nikogo, ale dać głośniej i zdecydowanie warto. Zagrajmy może, co?
1: Zagrajmy.
0: Jesteś? No dobra, jesteś za, no to super. Szaran, Michał Wiśniewski, nie pozwolę, gramy już teraz. To jest Rap 20 i to jest propozycja do Rap 20. Głosujcie na sk.pl.

0: To jest Rap 20, 20 minut, 29 minut po 23. To PZ i bez nas nie zaczną, to miejsce 14. Tym razem jest KPL, tam możecie głosować na swoje ulubione kawałki. Tam można głosować też na numer Szarana, który jest gościem Rap 20. Gadamy na żywo. No właśnie, pogadaliśmy sobie o tym, że pięknie ta twoja historia się rozwinęła. Ona pięknie wygląda, patrząc na to, co działo się rok temu, co działo się 2 lata temu, 3 lata temu i tak dalej. I przed nami pewnie też piękne rzeczy. Nagrałeś też numer z Michałem Wiśniewskim, to jest kolejna mocna rzecz, no ale obok słów kły, umiar czy nie pozwolę, no to pojawia się inne pytanie i inne słowo nie będące wcale tytułem. Presja. Powiedz mi proszę, jak to jest z tą presją? To da się wyłączyć, czy no właśnie, jak to jest z tą presją?
1: Kiedyś myślałem, że się nie da. Teraz wydaje mi się, że się da. Mhm. Albo przynajmniej da się ją mocno zredukować, mhm. i wystarczy po prostu uwierzyć w siebie i konsekwentnie robić to, co się czuje. I usłyszałem to parokrotnie już podczas robienia tej płyty, mhm. podczas jakby nawet montowania klipu ostatniego. Tam rozmawialiśmy w jakimś kontekście po prostu i padło takie zdanie, że najważniejsze jest robienie konsekwentnie tylko swojej stylowej i swojej estetyki. Mhm. I to pomyślałem sobie, że to jest właśnie to, co zdejmuje presję. Okay. Czyli da się zdjąć moim zdaniem presję, tylko trzeba uwierzyć w siebie, nie?
0: Ale to też jest właśnie chyba ten mental zwycięzcy. No bo raz na górze, tak nawijasz w kurzu, to chyba też o tym, że musisz też uwierzyć w to, że no jestem na tym poziomie, jestem dobry po prostu, co?
1: Tak, jakby w ogóle ta płyta jest właściwie o tym są te kły. Mhm. Wyszedł numer kły, wyszedł numer nie pozwolę i wyszedł numer kurz. I te trzy numery są właśnie o... w sumie są motywujące, nie? Mhm. Jakby są nawet to nie pozwolę, które słuchaliście przed chwilą, mhm. z Michałem Wiśniewskim, to jest tak naprawdę numer motywacyjny. No, mam nadzieję, że ktoś odnajduje w tym też inne emocje. Dla mnie personalnie to był numer motywacyjny, to był też jeden w ogóle z pierwszych numerów, które zacząłem robić na tę płytę i w momencie takim, w którym sobie obiecałem, że już nie pozwolę. Mm-hmm, to nie było nic wymuszone, po prostu mm-hmm. wyszło to ze mnie, nie?
0: Okej. Okay. No ale wtedy przy okazji numeru kurz, ty zaskoczyłeś pół internetu tym swoim boom-bapowym brzmieniem, które tak nagle wjechało z buta, mnie zaskoczyło i od razu, gdybyśmy wtedy rozmawiali, to zapytałbym, czy to jest kierunek, w którym teraz pójdziesz, że teraz będziesz boom-bapowym szaranem, ale kolejne utwory pokazały, że to chyba nie do końca tak, jednak eksperymentujesz w różnych kierunkach, w różnych brzmieniach. No więc moje pytanie brzmi, w którą stronę idzie dzisiaj szaran? Czy to będzie boom-bapowy szaran, czy to będzie inny szaran, czy to będzie jaki będzie szaran?
1: Szaran będzie zaskakujący.
0: Na tej płycie szczególnie, wiesz.
1: Tak, będzie zaskakujący, będzie nie do przewidzenia. Mogę już powiedzieć to, że każdy numer na tej płycie jest inny. Mhm. Każdy, bo ja tak robię muzykę, zawsze tak robię muzykę i zawsze tak, mam nadzieję, będę robił muzykę. Nie wiem, czy to jest dobra droga, bo pewnie niektórzy lubią to, jeżeli ktoś ma przewidywalne brzmienie, mm-hmm. i zamyka się w jakichś swoich tam dźwiękach i w swojej stylistyce. Ja tej stylistyki szukam, będę szukał. Zrobiłem ten boom bap wtedy. Się śmieję, że po prostu przez to, że byłem na siłowni, mi się hada zapętlił. Ale nie, zrobiłem, po prostu miałem taką potrzebę, chciałem to zrobić i czułem, że fajnie taki będzie, fajny jest taki powrót do korzeni. Chciałem po prostu porapować, jakby z tego się wywodzę, ale taki numer na tej płycie się nie pojawi, albo nie pojawi się on w takiej aż formie, jak mm-hmm. był to kurz. Okay. Pojawi się może troszkę w zmienionej, będzie tam dużo rapu, od razu uspokajam wszystkich słuchaczy, będzie dużo rapu, ale nie wiem, czy w takiej stylistyce jak kurz.
0: Okej, jestem bardzo zaciekawiony, zaraz będę ciągnął cię jeszcze za język, tymczasem grajmy miejsce 13. 7.30 Hancho, Malik Montana i Mami, oni ostatnio byli gośćmi rap, no nie rap 20, już właśnie z Szaranem o tym gadaliśmy, nie rap 20, byli gośćmi Eski, gramy 13.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Wszystko się zgadza, 18 minut do północy. Jeszcze poniedziałek to cały czas Rap 20, za nami miejsce 11 to Sarius i Piękne Słowa SKPL. Tam możecie głosować. Po północy pojawi się tam też numer od Szarana, który to jest moim gościem. A teraz wymienię miasta. Trzy miasta. Warszawa, Poznań, Kraków. Tam pojawisz się ze swoimi koncertami. No miałeś już okazję oczywiście zasmakować koncertowania ze swoimi numerami, ze swoimi projektami, ale domyślam się, że to jest miłe uczucie mieć taką swoją trasę przy okazji swojej płyty, co?
3: No to jest moje dziecko, ta trasa. To moje dziecko. Zapraszam wszystkich do kupna tego dziecka.
2: Ale to brzmi trochę tak, jakby to było, to dziecko było jeszcze bardziej kochane niż płyta. To jest tak, że kochasz koncertowanie i chcesz tego?
3: Nie, to nie jest tak. To jest po prostu coś nowego, wiesz, okay. Co chodzi? To jest coś nowego, jakby to jest zupełnie inna miłość. No mam dwójkę dzieci. płyta wyjdzie już niedługo i długo o niej mówię. O trasie dopiero zacząłem mówić niedawno, więc dlatego się tak na nią cieszę. I sprzedajemy te bilety i bardzo się jaram. Zapraszam wszystkich serdecznie. Poznań, Warszawa, Kraków.
2: No właśnie, co pojawia się w głowie Szarana na myśl o tym, że ludzie przyjdą na twój koncert, solowy koncert, przy okazji twojej płyty. To nie jest tak, że przyjdą, bo przyszli na koncert kogoś innego i nagle pojawia się Szaran na scenie. To jest zupełnie inna historia.
3: Tak, bo ja już się nagrałem troszkę festiwali różnych, czy jakichś koncertów, czy gościnnie byłem na paru, tak, więc nie jest mi to obca rzecz, ale no faktycznie jeszcze raz miałem koncert w Krakowie, raz w Warszawie. Już więc troszkę tego doświadczyłem, solowe w sensie miałem wtedy. Ale teraz będzie to zupełnie coś innego i bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali jeszcze zanim ta płyta wyszła, tak? Bo może się okazać, że tam będą 16 instrumentali i to będą tylko 4 kawałki i ta płyta będzie kijowa i się okaże, że wtopiliście, ale tak nie będzie.
2: Ale nawet jeżeli tak by się okazało, no to na pewno byłoby co wspominać. Chciałbym wspomnieć jedną rzecz, którą zauważyłem w opisie strony, na której można kupić bilety. Tam jest napisane, że na miejscu będzie można odebrać ekskluzywny mixtape z twoimi archiwalnymi numerami. To będą twoje wcześniej niepublikowane rzeczy, czy ja właśnie zlikowałem coś, co...
3: Nie zlikowałeś nic. Właśnie dobrze, że o tym powiedziałeś, bo jest tak napisane. Kto miał to zobaczyć, to zobaczył. Ja o tym jeszcze i tak będę szerzej mówił. Ogólnie kiedyś, jak miałem 19 lat, zaczynałem robić muzykę, to miał wyjść w czasach moich szkolnych. Chciałem sprzedawać w szkole swoje impulsy mixtape. To się nigdy nie wydarzyło. Potem nagrałem parę numerów i trafiłem do SBM-u. I wszystko, co się wydarzyło od początku robienia muzyki do trafienia do SBM-u, będzie wrzucone, spięte w jeden projekt Impulsy Mixtape. Jest to zrobione tylko i wyłącznie dla historii, tylko dla największych freaków i tylko dla zajawkowiczów. I prawdopodobnie jest to inwestycja, bo kiedyś sprzeda się to za grube pieniądze.
2: Nie, no szczególnie w momencie, tak, w którym już Szaran stanie się worldwide i pójdzie w świat. Co ty na tak to, żeby jest, tak się to wydarzyło. Ale mam taką propozycję. Rozdajmy może jakieś bilety, co? Dostałem informację od twojego project managera, że możemy to zrobić. Mamy miasta Warszawa, Poznań, Kraków. Mamy podwójne wejściówki do oddania. No ja sugeruję, żebyście napisali do nas na Instagramie, do Radia SK z miastem, z informacją o tym, w którym mieście i dlaczego to wy powinniście zgarnąć te bilety. Chyba że Szaran, ty masz jakieś tutaj dodatkowe propozycje, zdjęcia albo wiadomości.
3: Nie mam. Możecie napisać do Radia SK, który numer wam się najbardziej podobał z tych, co wyszły.
2: Z ostatnich. Dobra, to tak, piszcie. Na Instagramie Radia SK mamy dla was podwójne wejściówki na koncerty z trasy Szarana. My gramy miejsce 10, Vivi Simon i White 2115 to Hustler. My wracamy zaraz.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

Wypłynąłem bladym świtem na spokojną taflę jeziora. Powiedział mi dziadek, przeżyj życie, tak byś nie żałował. Nie ma porad, są jedynie drogowskazy, więc jeżeli na mnie patrzy z góry uśmiech, ma

0: jeziora.
1: Kumple Gipsy, Skieda Opał, Przyłuł, Filipek i Osaka. Więcej ich chyba już nie ma. Ballada, 5 minut do północy, to miejsce 8 rap 20. W studiu jest Szaran. Mam takie pytanie, czy wielu trzeba dysków twardych, żeby pomieścić nagrane prewki Szarana, wszelkie pomysły i tak dalej, czy ty jesteś jednak taką postacią, która jak już zaczyna, to kończy i jak już zaczyna, to kończy na płycie?
2: Czasami jest tak, że potrzebuję konserwatora.
1: Okej.
2: Okay. Czasami tak jest. Ogólnie ja mam tak, że potrzebuję chyba trochę czasu, żeby się oszukać z tymi prywkami. Mm-hmm. I tyle, i nie, chyba nie do końca wiem, o co pytałeś.
1: O to, czy jest tego dużo, czy potrzeba dużo dysków twardych, żeby je wszystkie pomieścić, czy masz tego dużo nagrane?
2: Mam bardzo dużo.
1: Wybieranie rzeczy na płytę, jak to wygląda? Czy to jest tak, że ten temat już sobie zamknąłeś i ty wiesz co, jak, kiedy i tak dalej, czy nie do końca? Czy jeszcze się może zmienić?
2: Myślę, jakby ci to odpowiedzieć precyzyjnie.
1: Okej. Okay. Ile możesz?
2: Ile mogę odpowiedzieć? Płyta... Proces wybierania wygląda tak, że o wszystkim decyduję ja, mhm. ale słucham się wielu osób, które mhm. są mi bliskie, ale na końcu i tak decyduje Szaron.
1: Okej. Szaron jest bossem wszystkich
2: bossów. Szaron jest bossem, no bo na końcu to jest mój projekt i ja nie chcę nikogo potem obwiniać, czy mieć pretensje, wiesz, co chodzi.
1: No
2: ja różne były sytuacje, czasem podejmowałem decyzje, na przykład pod jakąś, może nie, że namową, ale ktoś mi coś zasugerował, potem nie do końca to zadziałało i potem masz taki żal, niepotrzebne to jest. Mhm.
1: No tak, no jasne, że tak, natomiast tych numerów zakładam też, że trochę powstało i potem trochę boli, co, jak się wybiera i okazuje się, że no dobra, z tych 100 to tak tam 10 czy ileś się pojawia gdzieś dalej.
2: No tak. Ale teraz pytanie, czy naprawdę mam tyle numerów, czy tylko tak mówię, bo trzeba, wiesz. A teraz... tak naprawdę na płycie jest 14, ja zrobiłem 14, nigdy się tego nie dowiecie.
1: No nigdy się tego nie dowiecie, chyba że wyjdzie ten mixtape ewentualnie, który odpowie na niektóre pytania. Ale słuchaj, widziałem twój Skoda Felicia Freestyle, ten z nawiązaniem do legendarnego wykonania DGE jadącego furą. Zresztą uważam, że to jest chyba największy klasyk polskiego rapu, czyli właśnie DGE rapujący w samochodzie. Moje pytanie brzmi, czy ty masz zajawę na takie starsze rzeczy i sobie je odkrywasz tak rok po roku, miesiąc po miesiącu, czy jak to wygląda, że sfollow-upowałeś DGE?
2: Mam zajawę, no sfollow-upowałem DGE, bo tamten freestyle jest po prostu ikonik, nie? To mm-hmm. jest jakby, kurde, jeżeli ktoś tego nie zna, no to polecam to odpalić. Giovanni,
1: dziadzia, tak jest.
2: No to jest po prostu, kurde, jak sobie weźmiesz tamte lata, w których to powstało, czyli to był chyba 2013 rok.
1: Tak.
2: Co to jest, nie? Co to jest? W sensie, kto miał taką aurę wtedy?
1: Tak.
2: On miał aurę, zanim wyznaliście słowo aura.
1: Tak było. Sprawdźcie, bo to jest dokładnie to. No ale właśnie, w tym freestylu przepraszasz za poprzedni rok i mówisz o tym, że zryła cię ta branża. To jest chyba powiązane z tym tematem presja, czy nie? Jak to jest?
2: No tak, no wtedy to właśnie, jak zapytałeś mnie, jak sobie radzić z presją, to wtedy pewnie bym ci na to tak dobrze nie odpowiedział. Mhm. Tak było trochę, no po prostu no, taka presja, oczekiwania, jakieś moje też, myślę, że nawet moje bardziej oczekiwania niż ludzi, bo ja od zawsze raczej w dupie miałem oczekiwania innych i stawiałem na swoje. Jeżeli one nie są spełnione, to wtedy się ryje, nie? A jeżeli nie spełniam czyjś, no to się nie ryje, no bo wiesz, ktoś nie siedzi ze mną 2-4 na 7 i nie zna tego procesu, więc... To wygląda.
1: Jeżeli za to waszymi oczekiwaniami jest bycie na którymś z koncertów Szarana w Warszawie, w Krakowie albo w Poznaniu, dobrze pamiętam, w Poznaniu, prawda? To piszcie na Instagramie Radia SK wiadomości, my będziemy je sprawdzali. No i
2: dobra, ja mogę jeszcze powiedzieć, że ten, kto teraz napisze do Rady SK elektromechanika, to dostaje od razu dwa bilety, nie? To jest pierwsze.
1: Tak. Elektromechanika.
2: Tak, elektromechanika, to jest to słowo.
1: Pozdrawiamy. Pięknie, gramy miejsce siódme, o co chodzi, Lolek i nienawidzę.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To Gipsy PZT i Karnawał w Radiu SK, 4 minuty po północy. Mamy już wtorek, oficjalnie miejsce 6. Rap 20 wjechało teraz na SK.pl. Można już też oficjalnie głosować na Szarana, bo na SK.pl pojawiło się nowe notowanie. Szaran w studiu, jeszcze cię nie wypuściłem. Rozmawiamy o tym, co wypuściłeś, o tym, co przed nami, a przed nami koncerty na początku przyszłego roku, ale przed nami też płyta. No właśnie, czy ja dobrze rozumiem, że do przyszłego roku nie będzie trzeba na nią czekać? Czy będzie trzeba na nią czekać?
1: Do przyszłego roku? No. Absolutnie. Na nią nie trzeba będzie nawet czekać, który dzień jest? 13 października. To na nią nie będzie trzeba czekać nawet 2 miesięcy.
0: O, ale fajnie to zrobiłeś. Nie będzie trzeba czekać nawet 2 miesięcy. Czyli masz już konkretną datę, ale nie powiesz mi konkretnej daty, czy powiesz mi konkretną?
1: Nie powiem, ale powiem ją bardzo niedługo.
0: No dobrze, czekamy w takim razie na to, ale powiedz mi proszę, czy w kontekście tego albumu ty planujesz jeszcze zaskakiwać tymi gościnkami i tak dalej, czy cała reszta rzeczy, które się już mają ukazać, to będzie Szaran, fit Szaran, fit Szaran, prot Szaran, ewentualnie?
1: Planuję zaskakiwać i powiem więcej. Planuję zaskakiwać i myślę, że to nie byłoby w moim stylu, gdybym się wypalił ze wszystkiego w piątek ostatni, tak jak wypuściłem numer z Michałem i to był koniec. No nie, tak nie będzie.
0: Okej, ale to też jakieś nieszablonowe postaci masz w głowie?
1: Mam w głowie i nawet już mam je na kawałku. Tak, no nieszablonowe, bo ja po prostu... Chyba to jest moje takie główne założenie, żeby zaskakiwać cały czas i myślę, że jak myślicie o raperach jakichś, to nie myślcie o nich. W sensie nie o to mi chodzi, że ich nie będzie, bo może będą, może nie, tego tutaj nie powiem, ale będą też tam osoby niezwiązane z rapem, ale takie, których byście nie wymyślili. Po prostu ja też się nie jaram tylko rapem i nie chcę robić tylko numerów, które są z raperami i są rapowe i zamykają się w rapie, bo ja dużo słucham innej muzyki, przed chwilą o tym rozmawialiśmy też między wyjściami i będą tam takie kolaboracje, będą tam takie numery i czekam na waszą otwartość i tyle. No
0: to czekamy na otwartość również wszystkiego innego, ja czekam na otwartość po prostu portali streamingowych, płyt i tak dalej, bo będę tego słuchał. Szaran, gościem Rap 20, dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś.
1: Dziękuję bardzo wszystkim, zapraszam jeszcze raz, teraz reklama szybka, zapraszam na trasę, zapraszam do słuchania numeru z Michałem i zapraszam na płytę już za niedługo.
0: No już za niedługo, bardzo fajnie, mam nadzieję, że widzimy się za rok, czy za dwa, czy kiedy tylko będziesz chciał, żebyśmy pogadali przy kolejnych projektach i żeby to były same piękne historie, dobrze?
1: Dziękuję ci bardzo miło.
0: No to doskonale. Gramy miejsce piąte tymczasem.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.

konik albo lekarz. No i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak czekać.

Francis Sobeli, One Day in Poland. 15 minut po północy, we wtorek już oficjalnie. Zanim zapowiem miejsce drugie rap 20, to powiem jeszcze o nowych propozycjach, na które możecie głosować na sk.pl. To m.in. Cyrk od Bambi i BDS-a 2115, ale też kolega o którego, a więc Louis Villain i Kasę Bałagane, a do tego wspomniany już dzisiaj nieraz kawałek Nie pozwolę, a więc Szaran i Michał Wiśniewski. Na te kawałki będzie można już głosować. Natomiast jeśli chodzi o inne numery, które nie znalazły się w tym tygodniu w notowaniu, to m.in. To coś od Whiteora 2115 i O co chodzi, nic nie mija. Te dwa kawałki wypadły z notowania na sk.pl. Możecie głosować i przywracać te numery. A my gramy właśnie a propos O co chodzi i tak o Hemingway. Przed tygodniem to było miejsce pierwsze, teraz miejsce drugie.

0: Halo, o co chodzi tak o Hemingway? I 18 minut po północy za nami miejsce drugie rap 20. To jest moment, w którym ja się już z wami żegnam. Ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Rozmowę z Szaranem już niedługo będziecie mogli odpalić w aplikacji Radia SK, ale też na streamingach i wszędzie, gdzie tylko chcecie. Natomiast zanim się pożegnam oficjalnie, to zagram jeszcze najważniejszy numer dziś, a więc miejsce pierwsze to MJ Deli i Deli Supreme. To powrót na jedynkę.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl. Numer 1.

0: emocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne
2: będę grał w grę,
1: trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.